0: Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
1: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
1: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modlnica i Modlniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
2: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem stref euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
3: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1,6 mln km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
4: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
5: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
4: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
5: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
4: A pierwszy biznes run?
5: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną w tym roku. Nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska BMO. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna, słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
6: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
7: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
8: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
7: Na kilometr.
8: Pływałeś już w takich zbiornikach na takich dystansach?
7: Nie, to są moje pierwsze zawody.
8: Jest jakiś stresik?
7: No, zawsze jest.
6: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisia Triathlon. Emocji nie brakowało.
9: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
10: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
11: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
10: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
0: Mówili nam zawodnicy, Kalisia Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
12: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższą.
13: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
14: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
15: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
13: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
0: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
16: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
17: Tańczymy od kilku godzin.
18: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
17: Przyjechaliśmy z Warszawy.
19: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
20: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
21: Tak dużo różnorodnej muzyki w całym centrum.
22: Kreacja też jest mile widziana, jakaś trochę inna.
17: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
0: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w Radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawid Osyską, zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w Częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
4: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z epetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
4: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modelnica i Modelniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
5: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
6: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1 600 000 km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
7: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
8: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
7: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
8: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
7: A pierwszy biznes run?
8: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg. To jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska Bemowo. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna, słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
9: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
10: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
11: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
10: Na kilometr.
11: Pływałeś już w takich zbiornikach, na takich dystansach?
10: Nie, to są moje pierwsze zawody.
11: Jest jakiś stresik?
10: No, zawsze jest.
9: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisja Triathlon. Emocji nie brakowało.
12: Super impreza, super dzień. Startuję co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
13: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii, młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
14: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
13: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
0: mówili nam zawodnicy. Kalisja Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin. Mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
15: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
16: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
17: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport jest jakby wskazany.
18: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
16: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
0: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
19: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
20: Tańczymy od kilku godzin.
21: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
20: Przyjechaliśmy z Warszawy.
22: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
23: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
24: Tak dużo różnorodnej muzyki w całym centrum.
22: Kreacja też jest tutaj widziana, jakaś trochę inna.
20: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
0: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Dawid Osyską, zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w częstochowskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Bo z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
4: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Mówi Grzegorz Masiak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
4: Ze sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach stacjach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modelnica i Modelniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
5: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
6: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1,6 mln km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
7: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
8: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
7: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
8: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
7: A pierwszy biznes run?
8: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie, niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
0: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska Bemowo. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna, słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
9: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
10: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
11: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
10: Na kilometr.
11: Pływałeś już w takich zbiornikach na takich dystansach?
10: Nie, to są moje pierwsze zawody.
11: Jest jakiś stresik?
10: No, zawsze jest.
9: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
0: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisia Triathlon. Emocji nie brakowało.
12: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
13: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
14: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
13: To jest jak narkotyk. jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
0: Mówili nam zawodnicy. Kalisja Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
15: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
16: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
17: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
18: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
16: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
0: Dodaje Justyna Kowalczyk-Takieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
19: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
20: Tańczymy od kilku godzin.
21: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
20: Przyjechaliśmy z Warszawy.
22: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
23: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
24: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
25: Kreacja też jest tutaj widziana, jakaś trochę inna.
20: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
0: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec. Przedstawiam wam Pawła, mojego imiennika.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Będziemy mówić o 25-letniej Oli.
2: Dokładnie tak. Olę poznałem jeszcze za czasów studenckich w akademiku.
1: Byliście parą na studiach?
2: Tak, dość długo, prawie 4 lata.
1: Super, prawie całe studia. No chyba, że tak jak ja, kilka razy powtarzałeś.
2: Dokładnie tak.
1: Bardzo ładnie, to się nazywa przedłużenie młodości. A teraz powiedz mi, kiedy to się skończyło?
2: Nasza sytuacja się ciągnie długo, bo się skończyło rok temu. Od tamtego czasu próbowaliśmy się wrócić, dużo było jakby problemów.
1: Potem rozstanie przez co?
2: Poszedłem na jedną z imprez, pobiłem się z chłopakiem i wróciłem o drugiej nocy do domu po tej bójce. No nie powiedziałem o tej bójce, jakby nie chciałem mówić, bo po prostu to była bójka, a ktoś powiedział, że tak naprawdę byłem z kimś innym wtedy, a takiej sytuacji nie byłabym po prostu ze swoimi znajomymi, z swoimi kolegami. Próbowaliśmy, Ola potem się wyprowadziła ode mnie, jakby ja byłem załamany, mentalnie nie wyrobiłem, jakby nasz kontakt się zerwał, ja się zacząłem spotykać z kimś innym i jakby Ola odebrała taką zdradę.
1: Potem jak się od ciebie wyprowadziła, odebrała to jako zdradę.
2: Tak.
1: Kobiety są dziwne, nie?
2: Prawda. Po tym, jak właśnie zacząłem się spotykać, Ola powiedziała, że zdradziłem tę osobę. Mimo, że spotykałem się z drugą dziewczyną, to było tylko jakby... Ja po prostu mentalnie nie wyrobiłem, żeby być bez Oli i to było, nie wiem, można powiedzieć na zabicie czasu, ale...
1: Tak, są tacy faceci, którzy nie potrafią być sami, kiedy posmakują życia przy boku kobiety. Ona uznała to za zdradę, pomimo tego, że cię zostawiła. Być może myślała, że cię tylko chce ukarać, ale mogłaby to wyjaśnić, że się gniewamy, a nie zostawiamy. Jak jest teraz?
2: Jakiś czas temu rozstałem się z tą dziewczyną i powiedziałem o tym Oli. Spotkaliśmy się kilka razy. Jej powiedziałem, że chciałbym do niej wrócić, tylko na ten moment Ola potrzebuje czasu dla siebie, ponieważ miałem czas, gdzie miałem własne dużo problemów rodzinnych. Doszły do tego problemy zdrowotne plus zmiana pracy. Powiedziałem, daj mi kilka dni, kilka tygodni i wszystko się ułoży, ale Ola to odebrała jednak, że ja wracam do kogoś innego, co było niezgodne z prawdą.
1: Lekarstwo, że się tak wyrażę, na samotność już żeś pożegnał. Jesteś uzależniony od tak zwanych substytutów prawdziwej miłości. Jesteś gotowy powalczyć ponownie o serce Oli?
2: Tak, walczę cały czas.
1: Mądrzej. Dobra. Kochaj albo rzucaj, Olka.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Do Aleksandry, czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak.
2: Cześć Olka, będzie to niespodzianka. Kolejna w twoim życiu, Pawelec z tej strony. Nie wiem, czy wiesz, kto to jest Pawelec.
1: Tak, wiem.
2: Prezenter Radia Vox FM kłania się. Jak dopytałem atrakcyjnej, szczupłej, mającej bzika na punkcie odżywiania i stylu fit brunetce. Nie mogę sobie ciebie wyobrazić, ale chciałbym dostać twoje zdjęcie. I wcale ten, kto mnie prosił o jakiś mały sygnał, nie byłby zaskoczony, że proszę o to zdjęcie, bo wie dokładnie, z kim był, bo wie, kogo kochał, kogo chronił, kim się opiekował.
1: Kogo zdradził?
2: A tam, Olka, przestań. Nie można zdradzić kogoś, jak się go zostawiło.
1: Ale ja go nie zostawiłam.
2: Nie no, powiedziałaś, że po tej bójce nie wierzyłaś mu, gdzie poszedł, co robił i go zostawiłaś. Z rozpaczy utraty miłości swojego życia spotkał się z inną i uznałaś to za zdradę. Zostawił ją natychmiast, przecież wiesz o tym, kiedy zrozumiał, że wcale go nie zostawiłaś, tylko się obraziłaś i przeżywasz to. I dalej go prawdopodobnie kochasz. 1,90 m wzrostu, 100 kg mięśni. Musi podejmować decyzję, rozumiesz? On nie może stać już rozkrakiem i nie wiedzieć i płakać, co on ma zrobić, no. To taki typ faceta, no. Podejmuje decyzje błędne, za nie odpowiada, ale coś robi. Najgorszy to taki facet, co stoi i rozpacza. Pomóż mi, Olka, ja nie wiem. No takich to się chyba nie zakochasz, nie?
1: No chyba nie, ale w nim też już nie.
2: Oj tam, dzisiaj to pewnie nie da rady. Wiesz, no może faktycznie zbyt szybko załatwia sprawy pięścią, ale w tym przypadku kolesiowi się należało. Koleś go uderzył w miejsce, no, które mogłoby mu się przydać, gdybyś chciała być matką jego dzieci, nie? Oblał jego kolesi alkoholem, no to Paweł mu pokazał, że no nie tą razą.
1: Twoja... A wspomniał o tym, że byliśmy razem i spał z inną w międzyczasie, czy nie?
2: Cholera jasna,
1: bo ja
2: nie.
1: O tym mówię. Nie, ja nie mówię o tym, że się rozstaliśmy i wtedy spał. No ja mówię o tym, że byliśmy razem, spał jednej nocy u mnie, a następnie u innej. Dlaczego nie chcę do niego wrócić?
2: To tego mi nie powiedział, to chyba ukrył, wiesz? Nie.
1: No dlatego ja mówię, że nie chcę wrócić. Przepraszam. Ale bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś.
2: O rany. Już nic nie kochasz? Naprawdę to taki jeden raz wystarczy, żeby się odkochać?
1: Później przez pół roku mnie okłamywał od sierpnia, teraz do lutego twierdząc, że już z nią nie jest, a był. Więc... Więc ja już mam po prostu dość.
2: Czyli podejrzewasz, że to też jest jakieś uczucie, że gdyby on tak sportowo z nią, to okej, można łatwiej...
1: Gdyby to był jeden raz, to by było okej, tak. Ale tak to nie.
2: Rozumiem. Ale mnie chłopina wystawił?
1: No wystawił, ale ja już mu nie uwierzę. Dziękuję.
2: Czyli nie powiesz, że go kochasz?
1: Nie, nie jest tego wart.
3: No nie!
2: Ty oszukańcu jeden, Paweł, dlaczego mi nie powiedziałeś, że ją zdradzałeś? Byłoby mi łatwiej z nią gadać.
4: Ale ja naprawdę nie zdradzałem.
2: Dziewczyna sobie wymyśliła?
4: Ja wiem, że ona jest przekonana, bo to tak jak mówiłem, spotykałem się z tą inną osobą i o tym mówię, nie okłamałem, ale odkąd powiedziałem jej, że potrzebuje czasu i odkąd powiedziałem jej, że zdradzałem się tą osobą, nie byłem i przysięgam na wszystko, co jest stworzone, że nie byłem i to, co mówiłem, jest szczerą prawdą.
2: Pytanie, czy...
1: Życzę wam miłego dnia.
2: Ale to była prawdziwa miłość i tylko coraz większe pożądanie.
1: Dla mnie tak, dla niego nie.
4: Dla mnie też.
2: Powiedz coś ładnego, pożegnaj się i ładnie zejdziemy.
4: Ola, bardzo ciebie kocham i to wszystko, co mówiłem, jest prawdą. I pytanie, czy mi zaufasz, czy uwierzysz, czy w ogóle porozmawiasz ze mną, blokujesz mnie, że mógł sobie rozmawiać, zależy tylko od ciebie.
2: Adres jej znasz?
4: Znam.
2: To listy pisz, tak jak kiedyś.
4: Będę, dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Liczba ofiar wzrosła do 8, to po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Potrącił 15-latka i uciekł. Dziś przesłuchanie zatrzymanego w Olkuszu kierowcy. A w wiadomościach też Zakopane. Setki osób wsparło bieg po oddech. Szczegóły na koniec.
4: Jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. 8 osób zginęło, to najnowszy bilans tragedii u północnych wybrzeży Cypru. Doszło tam do wypadku promu, którym podróżowało łącznie blisko 270 osób. Jak przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na pokładzie nie było Polaków. Wciąż trwają poszukiwania 17 osób. Wszczęto już śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku. Zatrzymano kapitana jednostki, a także 7 innych osób. Do zdarzenia doszło około 4 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
5: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
3: Do wypadku doszło tuż po tym, jak jednostka wypłynęła z portu. Statek, jak przekazały służby, zatonął całkowicie. Jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który doprowadził do poważnego wypadku w małopolskim Zadrożu. Potrącił 15-latkę i uciekł z miejsca zdarzenia. Był poszukiwany od piątku. Teraz trafił do policyjnej izby zatrzymania.
6: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
3: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Przypomnijmy, w piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze, a został przetransportowany do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. O pół godziny skrócił się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Tak jest od wczoraj w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy.
7: Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
3: Mówi Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych. Jak dodaje, to wstęp do przyszłorocznych zmian.
7: Planujemy wdrożenie prędkości 250 km na godzinę dla najszybszych pociągów na centralnej magistrali kolejowej. Te czasy przejazdu pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Katowicami zmniejszą się poniżej 2 godzin.
3: Docelowo podróż między Warszawą a Krakowem i Katowicami może skrócić się nawet o około 25 minut. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
8: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
9: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
10: Jak choruję na tą mukowicę, to sport to jest jakby wskazany.
11: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
9: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
3: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, a kolejne kilkaset osób wsparło towarzystwo startując w biegu wirtualnym.
12: Ja się spodziewałem, że to dzisiaj będzie jakoś tak bardzo chłodno, a tu patrzę na termometr, nie jest źle. O poranku w większości kraju około 15 stopni przynajmniej, a w ciągu dnia 27-31 w Rzeszowie. Ostrzeżenia przed upałami.
13: O właśnie, no ale ostatni dzień sierpnia to trzeba świętować z przytupem i będzie z przytupem, bo może też zagrzmieć, mogą pojawić się opady
12: tak,
13: deszczu.
12: Dwa fronty burzowo-deszczowe idą, jeden od południa, drugi od północy i w Koszalinie i we Wrocławiu koło południa już powinno padać.
14: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam.
15: powstała wielkopolska baza turystyczna, która ułatwi planowanie urlopów i weekendowych wypadów w regionie. W bazie znajdziemy dane o ponad 22 tysiącach kilometrów tras.
16: Jowita Maćkowiak, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, jestem dyrektorem biura. To naszą intencją było zebranie informacji o wszystkich szlakach turystycznych w Wielkopolsce. Mieliśmy takie przeświadczenie, że te informacje są, ale są rozproszone w różnych miejscach i chodziło o to, żeby zebrać te informacje. Skorzystaliśmy tutaj z takich baz czy danych cyfrowych ogólnodostępnych. To jest takie pierwsze źródło informacji, gdzie wszystkie te szlaki różnego typu zostały zgromadzone. Można je sobie przeglądać w naszej aplikacji mapowej.
17: Co mamy w tej bazie? Jakie to są szlaki?
16: Wszystkie właściwie typy takich szlaków turystycznych. Mamy szlaki kajakowe, konne, piesze, szlaki rowerowe i szlaki kulturowe.
17: Przy okazji tworzenia tej bazy coś zdziwiło, że czegoś mamy aż tyle albo tylko tyle?
16: Generalnie mamy dość gęstą sieć tych szlaków i jak tak spojrzymy na mapę, to ta sieć jest gęsta i w centrum, na północy i na południu, no to wynika głównie z tego, jakie mamy tam walory turystyczne w tej części regionu. Myślę, że nas planistów to tak nie zaskakuje, aczkolwiek no mamy takie szlaki, które są na przykład bardzo długimi szlakami, które najdłuższy oznakowany na przykład szlak kajakowy, czyli Wielka Pętla Wielkopolski i to jest bardzo długi szlak, który nie tylko obejmuje Wielkopolskę, ale też wychodzi poza jego granice, ale generalnie te szlaki, bym powiedziała, że dość równomiernie są w województwie rozlokowane, więc jeśli ktoś jest z jakiejś części województwa, na pewno znajdzie dla siebie jakiś atrakcyjny kawałek do obejrzenia.
17: To pomówmy o liczbach, jak to się przedstawia na poszczególnych szlakach.
16: No mamy, generalnie mamy ponad 22 tysiące kilometrów tych szlaków. No najdłuższy, tak jak już powiedziałam, szlak kajakowy ma 442 km. Najdłuższy szlak konny to jest szlak tak zwany Wilczy Szlak i on ma 234 km. Pieszy szlak najdłuższy to jest Droga Świętego Jakuba i ona ma długość w Wielkopolsce około ponad 600 km. I generalnie jakby w tej naszej bazie też, ponieważ my się zajmujemy planowaniem z poziomu regionalnego, no to mamy szlaki głównie takie, które łączą więcej niż dwie gminy. I wyjątkiem są tylko trzy takie typy szlaków. Jest trakt królewsko-cesarski, który jest w Poznaniu. Mamy kłodawską trasę, podziemną trasę turystyczną i to jest najgłębiej w ogóle położona trasa pod powierzchnią, 600 metrów pod powierzchnią. No i trasy kolei wąskotorowej. To są jakby te trasy, które zabierają się często w jednej gminie, ale no są taką wyjątkowe w skali naszego województwa, dlatego uznaliśmy, że mimo tego, że pozostałe szlaki mają charakter regionalny, no to też w sposób szczególny też wyróżniliśmy jeszcze. W naszym województwie to jest jedyna taka trasa, która jest podziemną trasą, tak? Bo to jest trasa w kopalni soli w Kłodawie. Bardzo zresztą interesująca. Zachęcam do wyjrzenia. My w tym roku jakby pierwszy raz zebraliśmy te dane i no mamy w planach to, żeby monitorować te szlaki. Aczkolwiek jest to dość trudne, bo jakby rozproszone są te informacje, więc trudno będzie na pewno oceniać, czy z roku na rok coś więcej przybyło. Ale wydaje się, że może to być źródło informacji ciekawe też dla zarządców tych szlaków, żeby też zweryfikowali pewne rzeczy, które się pojawiły gdzieś tam w przestrzeni internetowej czy cyfrowej, tak żeby może właśnie dążyć do tego, żebyśmy uspójnili te wszystkie informacje. No i na przykład z roku na rok wtedy moglibyśmy w jakiś sposób monitorować, czy te szlaki nie wiem, przybywają, gdzie się jakieś rzeczy zmieniają. No. Taką bazę podobną prowadzimy dotyczącą dróg rowerowych i tutaj jest łatwiej, no bo tutaj mamy jakby kontakty z gminami, powiatami, czy z wojewódzkim zarządem dróg, czy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. No i tu mamy jakby stałe źródło informacji i tam jest łatwiej, tutaj będzie pewnie trudniej, no ale pewnie będziemy się starali, żeby w miarę te dane aktualizować.
17: Miała pani tutaj o zarządcach gmin czy obiektów, ale z tej mapy mogą też korzystać, z tej bazy mogą też korzystać, myślę, turyści, którzy przy planowaniu podróży, myślę, że chętnie skorzystają. Jak to wygląda w praktyce, jak już się przyjdzie na stronę, no i gdzie można znaleźć tą bazę?
16: Bazę można znaleźć na naszej stronie www.wbpp.poznań.pl i w bazie oprócz tego, że są przebiegi tych szlaków, to zamieściliśmy też jeszcze informacje dodatkowe, czyli mamy tam i zabytki, które, obiekty zabytkowe, które są w rejestrze zabytków, mamy cenne obszary przyrodnicze, krajobrazowe, ale także zebraliśmy ponad 2000, około 1200 miejsc bazy noclegowej, jakieś miejsca postojowe, więc rzeczywiście turysta może sobie wejść na tą naszą stronę i zaplanować jakieś miejsca, które będą go w sposób szczególny go zainteresują i zobaczy, czy może tam jakimś szlakiem turystycznym się przemieścić, ale może też będzie chciał zobaczyć po prostu jakieś obiekty interesujące, więc zachęcam, żeby zajrzeć do bazy.
15: A o Wielkopolskiej Bazie Turystycznej rozmawiałem z Jowitą Maćkowiak, dyrektorką Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Wszystkie szlaki i atrakcje możecie sprawdzić sami, bezpłatnie, na stronie internetowej biura. Poznań jest jednym z nielicznych miast, które można posłuchać. Na kolejnych osiedlach powstają słuchowiska oddające rytm danego fyrtla.
18: Kuba Kapral z Fonoramy.
19: Tych inicjatyw, które Fonorama robi, jest bardzo dużo. My dzisiaj skupimy się na słuchowiskowych spacerach. To jest coś nowego, myślę, na mapie Poznania. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na coś takiego?
18: To jest, myślę, coś nowego w ogóle na mapie kraju albo w ogóle i Europy, ponieważ takich spacerów słuchowiskowych, z tego co wiemy, nie ma za dużo. Jest coś w Berlinie, to o tym wiemy, a w Polsce wydaje mi się, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o spacery w przestrzeni miejskiej, takie słuchowiskowe. Kiedy zakładaliśmy Fonoramę, i to było 3 lata temu, zastanawialiśmy się nad projektem, w którym będziemy mogli wszyscy połączyć swoje siły. To znaczy, mamy w Fonoramie dział literacki i dział muzyczny i żeby każdy z każdym mógł popracować, to narodził się pomysł spaceru słuchowiskowego, który się składa z wielu mikrosłuchowisk, co daje nam szansę współpracować każdy z każdą i każda z każdym. Jednocześnie robimy coś w przestrzeni miejskiej, publicznej, co jest dostępne bez przerwy, więc spotyka się to, co Fonorama sobie zakłada w swoim statucie, czyli popularyzację i odrodzenie słuchowiska.
19: To jak to wygląda w praktyce, przygotowanie w serii słuchowisk, bo te osiedla, bo mówimy tu o kilku osiedlach, no to jest zapewnienie różnych wrażeń, ale wszystko w jednym klimacie.
18: Tak, no zrobiliśmy do tej pory spacer dla centrum Poznania, obejmujący ścisłe centrum, powiedzmy od zamku do Placu Wolności. Zrobiliśmy dla Jeżyc i teraz w tym roku wypuściliśmy spacer dla Rusałki, wokół jeziora Rusałki. I jak wygląda taka praca? No najpierw długo debatujemy nad tym, jaką dzielnicę objąć spacerem. Centrum było oczywiste, no bo to zaczęliśmy od centrum i tutaj nie było w sumie wielkiej dyskusji, ponieważ chcieliśmy zacząć od centrum i w centrum jest wiele miejsc interesujących, oczywistych, chociaż też są mniej oczywiste i my te punkty chcieliśmy objąć, bo w spacerze słuchowiskowym w centrum Poznania możemy posłuchać kogoś, kto jest uwięziony w pomniku Mickiewicza, czyli to jest bardzo takie oczywiste miejsce na placu Mickiewicza. Możemy posłuchać lwicy sprzed opery, ale jednocześnie możemy posłuchać wielkiego starego drzewa w parku przed operą, albo historii, która się dzieje w jednej z kamienic. Możemy wysłuchać okrąglaka, ale jednocześnie możemy być w miejscu na Kantaka między Świętym Marcinem pod Alfami i to wygląda źle, to miejsce cały czas, mimo remontów. I całość postanowiliśmy utrzymać w klimacie fantastyczno-horrorowatym takim. I jest tam trochę grozy, jest tam trochę straszniejszych, ale też trochę zabawniejszych opowieści. I taki nadaliśmy rys temu spacerowi.
19: Bo tak jest centrum według was?
18: Nie wiem. To jest trudne pytanie, żeby odpowiedzieć wprost. Jak to się dzieje, że tak wyniknęło z naszych rozmów, z naszych zapatrywań, że będzie to taki klimat? Myślę, że chcieliśmy trochę odczarować centrum, bo centrum jest mocno, no wiadomo, historyczne. Można opowiadać je przez wydarzenia związane z powstaniem. Można opowiadać przez czerwiec 56 roku, ale postanowiliśmy chyba na przekór trochę opowiadać inaczej, czyli fantastyką, grozą, żeby inaczej spojrzeć na, właściwie inaczej doświadczyć miasta, bo samo już dźwiękowe doświadczanie oprócz wizualnego jest już dla nas czymś istotnym i ważnym, no bo o to chodzi też w słowisku, że doświadczamy rzeczywistości, życia, swojego istnienia i istnienia świata przez dźwięk i to dźwiękowe opowiadanie centrum chcieliśmy, żeby nie było też takie oczywiste, czyli postanowiliśmy troszkę zrobić alternatywną historię tego, co się mogło wydarzyć w centrum, chociaż Czarny Pies Biblioteki Raczyńskiej jest to udokumentowany i podobno biegał po bibliotece, kiedy ludzie czytali w czytelniach i on istniał.
19: Te historie, o których mówimy, tu na przykład o psie, to są rzeczy, które wy czerpiecie, wy staracie się wyszukiwać, czy po prostu już taką wiedzę macie i po prostu chcecie ją, może użyję złego słowa, ale dobrze sprzedać?
18: Akurat z psem rozmawialiśmy z Biblioteką Raczyńskich, ponieważ tam jest jeden z punktów startowych. Spacer w centrum ma 6 punktów startowych rozsianych po całym centrum i w zależności od tego, skąd wystartujemy, dostaniemy taką, a nie inną kolejność słuchowisk i tam po prostu panie z którymi rozmawialiśmy, opowiedziały nam o tym psie. I to absolutnie było coś, co nas zainteresowało i zrobiliśmy słuchowisko o Czarnym Psie. Zrobiliśmy też na przykład słuchowisko o rzeźbach, które są na dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiej. Trochę zapomnianych rzeźbach, takich ukrytych, a można tam wejść i ich wysłuchać. Ale też na przykład szemrzą fontanny na Świętym Marcinie. Czasem są to opowieści faktycznie związane z konkretnymi miejscami, wydarzeniami, a czasem są to po prostu nasze fantazje, bo też wyznajemy taką zasadę twórczej obróbki historii i opowieści. Tak było też i w Wieżycach, i w Rusałce, mimo że Rusałka akurat była mocno obciążona historycznym rysem, ponieważ historia powstania Rusałki jest tragiczna i nie do pominięcia przy opowiadaniu o tym jeziorze.
19: Wywołaliśmy też temat tego powstania. Ten rys historyczny chyba wam bardzo bliski.
18: No, powstanie jest zleceniem z Muzeum Powstania Wielkopolskiego i oczywiście chętnie się za to zabraliśmy, ponieważ jest istotne to wydarzenie, aczkolwiek znowu mieliśmy szansę ugryźć je od strony takiej, jak lubimy, czyli fantazyjnej, ale jednocześnie bardzo ludzkiej, ponieważ o powstanie opowiadamy nie przez postaci historyczne bohaterów, chociaż w sumie powstanie nie miało jako takich wielkich bohaterów, ale opowiadamy je zwykłymi ludźmi. Z perspektywy zwykłych ludzi, zwykłych chłopaków i zwykłych dziewczyn, którzy brali udział w tym powstaniu. I na tym nam zależało, żeby powstanie było opowiadane. Zresztą sam charakter powstania od początku był bardzo oddolny i bardzo młody. To młodzi ludzie byli najbardziej zapaleni do powstania i to oni byli chyba najbardziej taką siłą napędową walk, więc to przez nich opowiadamy całe powstanie. Nie stroniąc od fantazyjnych odjazdów, ponieważ też chcemy, żeby te mikrosłuchowiska były jak najbardziej atrakcyjne dla słuchaczy.
19: Myślę, że też co jest bardzo ciekawego w tym projekcie całym, to jest to, że on jest po prostu dostępny. Aplikacja jest za darmo.
18: Tak, świetnie, że o tym wspomniałeś, bo to podkreślamy za każdym razem i staramy się mówić ciągle, żeby ludzie mieli świadomość, że te wszystkie spacery są dostępne za darmo i są dostępne cały rok, całą dobę.
19: Nie potrzeba przewodnika.
18: Nie, wystarczy. No, jedynym ograniczeniem i warunkiem jest telefon z internetem. No i słuchawki to są bardzo komfortowe tutaj przy odbiorze, ale też niekoniecznie można słuchać z głośniczka telefonu. Nie jest to za dobre słuchanie, ale też da radę. W każdym razie te spacery są dostępne po zeskanowaniu kodu QR w punktach startowych. Na naszej stronie wszystkie te punkty są opisane i cała technika zwiedzania też jest opisana. Po zeskanowaniu odpala nam się słuchowisko i możemy już iść i tam głosy przewodników, przewodniczek, bo to różnie bywa w różnych spacerach, kierują nas w odpowiednie miejsca. Zresztą mamy w telefonie podgląd z mapką, gdzie widzimy siebie i widzimy kolejne punkty, gdzie będą nam się odpalać kolejne słuchowiska, ponieważ to działa na zasadzie lokalizacji GPS i kolejne nam się odpalają, kiedy jesteśmy w tym punkcie. Co oznacza, że musimy być fizycznie, nie da się z tych spacerów odsłuchać w domu. Trzeba przejść się przez Jeżyce, wokół Rusałki, po centrum, żeby je usłyszeć i co ciekawe, wokół Rusałki mamy wersję dzienną i nocną. Do 21 od rana jest wersja dzienna, a po 21 jest nocna również.
19: Ja polecam tą nocną, tak, już była odsłuchana, także...
18: Także
19: jest inna.
18: Zachęcamy, bo ponieważ te spacery są cały czas dostępne, póki serwery będą działać, to te spacery będą cały czas też dostępne dla każdego, kto oczywiście ma telefon.
19: Wy już myślicie, że docelowo waszym planem jest opisanie całego miasta?
18: Oj tak, mamy takie plany, bo bardzo nas kusi Cytadela, ale na przykład kuszą nas też Rataje. Wilda czeka na swoją kolej i tak jak Łazarz. My jesteśmy chętni, gotowi oczywiście robić spacery dla każdej dzielnicy, no ale to jest kwestia i sił przerobowych. Zrobienie takiego spaceru to są 3-4 miesiące dosyć wytężonej pracy. Siły przerobowe, no i pieniądze, bo to wszystko też kosztuje przecież.
19: Jak wasz zespół wygląda? Ile osób tworzy te słuchowiska?
18: W tej chwili w zespole jest 7 osób, 4 w dziale muzycznym i 3 w dziale literackim, aczkolwiek no, będziemy powoli rozszerzać też się na kolejne osoby, ponieważ zaczynamy mieć dosyć dużo tych zleceń i konieczne będzie i też rozcieńczenie naszego czasu, ale też wsparcie w innych ludziach na pewno się przyda.
19: A są przedstawiciele innych miast, może instytucji, którzy pytają, ej, w sumie to fajny pomysł, dlaczego by czegoś takiego u nas nie zrobić?
18: Są takie pytania, prowadziliśmy swego czasu warsztaty dla animatorów w województwie warmińskim. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły nasze spacery. Niestety nikt nie dostał pieniędzy na przeprowadzenie takiej operacji, no ponieważ to jest naprawdę wytężona praca i też implementacja tego w aplikację, to jest koszt dosyć spory.
19: Takie właśnie spacery, one powoli będą się stawały coraz popularniejsze w innych miastach w Polsce na przykład?
18: Nie wiem, no my wystartowaliśmy z tym 3 lata temu, to jest raptem nie chwilę temu. Słyszymy bardzo duże zainteresowanie, takie jak komuś opowiadamy o tym spacerze, czy ktoś czyta o nim, no to jest zainteresowanie, ale rozumiem, że nie jest łatwo przenieść to na inny grunt. Jeżeli byśmy dostali zlecenie z Wrocławia czy z Łodzi, to oczywiście byśmy to zrobili, aczkolwiek jesteśmy też w stanie jakby kierować takimi pracami lokalnej grupy.
19: Takie know-how.
18: Tak. Mamy te 3 lata, też nie będę ukrywał, że zbudowanie aplikacji to jest niełatwa rzecz i wiele technicznych spraw musieliśmy rozwiązać. Z roku na rok myślę, że było coraz lepiej. W tej chwili pracujemy, to będzie już niedługo działało. Aplikacja taka ściągalna ze sklepu Androida i ze sklepu tego Apple'owego. To już będzie bardzo stabilne, ponieważ w tej chwili te apki są webowe i no to różnie bywa ze stabilnością. Różne telefony różnie z nią reagują. Te Apple'owskie mają bardzo dużo wątów do tej aplikacji webowej, a już taka aplikacja ściągalna będzie bardzo stabilna, aczkolwiek no wtedy sporo waży, a nie wszyscy ludzie chcą ściągać znowu jakąś kolejną aplikację do telefonu.
19: Czyli należy wypatrywać was już powoli, jak aplikacja się nazywa i jak możemy zachęcić?
18: Łap Poznań, to jest nazwa tej aplikacji, Łap Poznań Centrum, Łap Poznań Jeżyce, Łap Poznań Rusałka, to są nazwy tych naszych poszczególnych łapek, tak na nie mówimy w skrócie. I tak, naprawdę zachęcamy, bo one są łatwo dostępne i cały czas i myślę, że to są interesujące opowieści.
15: Moim rozmówcą był Kuba Kapral z Fundacji Fonorama.

0: Pierwsza zmiana.
1: Nie o tym mówiłem, Paweł. Pierwsza zmiana i wiadomości w OCFM już za chwilę.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
10: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
9: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
11: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: Na początek tragedia w Grecji. Nie żyje 11-latka z Polski. Dziewczynka zmarła w szpitalu na Krecie po tym, jak wyciągnięto ją nieprzytomną z basenu hotelowego. Dziecko było na wakacjach z rodzicami. Do zdarzenia doszło w hotelu w Platanis na północno-zachodnim wybrzeżu. Jak podają media, 11-latkę odnaleziono w basenie bez oznak świadomości. Na miejscu pojawili się medycy i natychmiast rozpoczęli reanimację. Prowadzono ją także w karetce. Niestety dziecko nie udało się uratować. Okoliczności tragedii są wyjaśniane. Minister edukacji zwróci się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbingowych. Barbara Nowacka zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Więcej o tym w wiadomościach za pół godziny. Teraz Mołdawia. Resort obrony przekazał, że naruszona została przestrzeń powietrzna kraju od strony Ukrainy. Wleciał obcy samolot, który po upływie 10 minut wrócił tą samą trasą. Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, dodało mołdawskie ministerstwo. Wczoraj alarm ogłosiły służby obronne Rumunii, to dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza. Przekazano, że radary rumuńskiej armii wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy z Ukrainą.
2: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
13: 28 do 7. Dzień dobry.
1: Lecimy.

0: To jest ta godzina i ten czas, żeby przejrzeć, co tam się ciekawego dzieje w świecie, w Polsce i już nigdzie. Już Polska i świat już się zamykamy.
1: Koniec żartów. Rusza play-off.
0: Co?
1: W 1/8 finału. W poniedziałek Portugalia, a w ewentualnym czwartkowym ćwierćfinale ktoś z pary Holandia-Słowenia po ograniu Turcji. Polki...

0: wylądowały w trudniejszej części drabinki Mistrzostw Europy, ale one się na pewno nie przejmują, no skoro Polki? Wygrały grupę.
1: A co to
0: no
1: za dyscyplina?
2: Siatkówka.
1: A, no
0: ty nie wiesz, największa fanka siatkówki w pierwszej zmianie?
3: No ale może, może męskiej, nie wiem, a żeńskiej to już nie.
1: Ja akurat nie miałam czasu oglądać. Taki ze mnie fan. A ja przeglądam gazety, a tutaj dowód na to, że obcokrajowcy bardzo dobrze asymilują się w Polsce, ponieważ zatrzymano 35-letniego obywatela Chin w Piasecznie.
3: Chin?
1: Tak. Zbadali go alkomatem, okazało się, że ma 2,5 promila.
3: Chińczyk?
1: O?
3: Niemożliwe.
0: No. A czemu niemożliwe?
3: Oni nie wydają się, że nie, no co ty.
1: Nie, no w Polsce mieszka.
3: A, to mógł się zmienić. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że w Rumunii liczba niedźwiedzi jest 3-krotnie większa, niż mogą pomieścić tamtejsze lasy. Uważajcie, i któregoś tam dnia wychodząc z niedźwiedzica z małymi, zobaczyła rząd aut, które stały gdzieś tam w lesie w korku i odgryzła zderzak, torując sobie drogę.
1: Może była
3: to
1: głodna.
3: Jest wydarzenie. To jest wydarzenie. Tak pomogła dzieciom tu, przejść na drugą stronę.
0: I weź tu zgłoś później szkodę do ubezpieczyciela.
3: Sprawca nieznany.
1: Pierwsza zmiana.
0: Pan niedźwiedź mi odgryzł zderzak, no. Czego pan nie rozumie?

0: Jesteście gotowi?
1: No jesteśmy.
0: No ja nie za bardzo.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Budzi ludzi.
4: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
0: Wracamy!
5: No masz się los. Krzywda słuchaczy okraszona nagrodami.
1: Nie ma spania! Jaka tam krzywda? Trzeba się cieszyć, że się nie spóźni ktoś do pracy na przykład.
5: Może żonie, dzieci, matce
0: albo na
5: i
0: pociąg.
1: Dzisiaj z zięć teściowej.
5: A widzisz?
0: O, grubo. Odważny człowiek, ten odważny człowiek to Bartek i wkręcać będziemy Jolę, jego teściową, która będzie dzisiaj pokonywać trasę z Polski do Wiednia. Niby o 12 ma wyjazd, ale
1: spacznie
0: śmiejesz.
1: Do Polski z Wiednia.
5: Albo
1: według zgłoszenia. Do Polski.
0: Za chwilę się wszystkiego dowiemy, dzwonimy.
5: Popytaj.
6: Halo.
7: Dzień dobry, Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach. Czy ja rozmawiam z panią Jolantą?
6: Nie, zaraz tam mamy. A o co chodzi?
7: Wie pani, bo chodzi o jej wyjazd do Wiednia. Ona wyjeżdża, tak?
6: Mama do Wiednia? Nie. My mieszkamy w Wiedniu.
7: Aha, to państwo wyjeżdżają, znaczy ona wyjeżdża z Wiednia do Polski, o w ten sposób, tak?
6: Nie.
7: Takie informacje dostaliśmy, to nie jest prawda?
6: Nie.
7: Aha, czyli to jest zupełnie, wie pani, bo czasami dostajemy takie zgłoszenia od sąsiadów, wie pani.
6: A poza tym, ale choćby nawet wyjechała, to jaki to ma związek, bo przecież mama nie jest na żadnym...
7: No, dostaliśmy zgłoszenie, że ona przewozi na trasie właśnie Wiedeń, Polska, no rzeczy to towary, które są do oclenia, które trzeba oclić i ona tego nie robi. To jest tak zwany przemyt, wie pani. No takie zgłoszenie, takie dostaliśmy. No ktoś doniósł, no, mówiąc tak brzydko na pani mamę.
6: No chyba sobie pan żartuje.
7: Nie, no proszę pani, no przecież
6: moja
7: nie dzwoniłam
6: mama
7: tej
6: mieszka
7: porze,
6: w Polsce, no, tak. My mieszkamy w Wiedniu. Jeśli jest potrzeba opieki nad moim dzieckiem, mama przyjeżdża na kilka dni pomóc w opiece. Broń Boże, niczego nie przewozi. Co by miała przewozić?
7: No ja nie wiem, co z tego Wiednia. No ja dostałem informację, ja to muszę zweryfikować. Wie pani, jak to wygląda. No ja przepraszam w ogóle, że tak rano dzwonię do pani.
6: No ja już właśnie, że trochę dziwne, że o 6:30 dzwoniło w skarbowe, celno-skarbowe.
7: No proszę pani, no takie mamy godziny pracy. W ogóle nie wiem, czy pani kojarzy pana Bartka.
6: To jest mój mąż.
7: No właśnie, to on zgłosił w ogóle. On tak z teściową to nie za dobrze żyje, tak?
6: Ja pierwszy słyszę, o czym pan mówi do mnie, nie mam pojęcia.
7: Wie pani, jest takie radio, ono się Vox FM nazywa, kojarzy pani?
6: Kojarzę.
0: No to pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: To nieprawda. O nic
5: prawda.
1: Nie podejrzewamy mamy, ale mogłaby te kotlety te sznycle przewozić z Wiednia.
0: No. Takiego sznycelka to ja bym zjadł.
5: Albo wozić polską kiełbasę i nie opłacając.
6: No mogłaby, naprawdę. No zrobiliście mnie nieźle.
1: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
0: I to Bartkowi możesz podziękować, bo to on zgłosił was.
6: Bardzo dziękuję.
5: Bardzo smacznego.
6: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Miłego dnia, cześć.
6: Dziękuję wzajemnie.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: ja zaczynam urlop, napisała do nas Monika. Super Monika, cieszymy się bardzo. Baw się dobrze.
1: We wrześniu, tak ładnie.
0: My tutaj sobie popracujemy.
1: To ciepłe kraje będą grane, jestem pewny.
2: Czyli Polska, może.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
1: Wrzeszku.
2: O, dzisiaj tak, w Rzeszowie bardzo ciepło. O tym za chwilę po wiadomościach w Vox FM, punktualnie o 7.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Reklama.
15: Nauczyciele wychodzą na ulicę, będą protestować przed kancelarią premiera. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet, napięta sytuacja w cieśninie Ormus. 1000 osób wyszło na szlaki, za nami akcja Czyste Tatry.
2: Jest 7, to czas na wiadomości w Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
15: U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem Barbary Nowackiej argumenty przedstawione przez prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciało firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Nowacka oceniła, że na wecie zyskują prywatne firmy, a tracą rodzice. Mateusz Gołębiewski.
16: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówiła, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
17: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
16: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
15: A o e-dzienniku, ale też proteście nauczycieli przed kancelarią premiera punktualnie o 8 będzie rozmawiać z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem Karolina Pajączkowska. To w programie 8 runda. W wiadomościach teraz Bliski Wschód. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Według Centralnego Dowództwa Stanów siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na wyspie Larak szykują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Półoficjalne media w Iranie donosiły o odgłosach eksplozji. Atak nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak administracja prezydenta Trumpa zapowiedziała, że skupi się na zwiększeniu presji ekonomicznej zamiast działań militarnych, aby spróbować zakończyć wojnę z Iranem. Żyjemy na kartonach, mówią ewakuowani mieszkańcy szczecińskiej kamienicy. Budynek przychorzej grozi zawaleniem. To ze względu na postępujące pęknięcia. Prąd, woda i gaz już zostały odcięte. Mieszkańcy opróżniają mieszkania ze swojego dobytku, bo jak mówią, nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o bezwzględnym zamknięciu budynku. Z lokatorami rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
18: No trzeba wszystko wynieść, skoro dach ma nam na głowę spaść, więc raczej wszystkie rzeczy, cały dobytek trzeba jakoś uratować. Blok miał być bezpieczny, a z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że no jednak bezpiecznie nie jest.
19: Ja żyłam pewności, że ja tu będę nadal mieszkać. To jest z dnia na dzień. To nie jest tak, że my byliśmy przygotowani na wyprowadzkę. My nie byliśmy.
15: Miasto zagwarantowało mieszkańcom tymczasowe schronienie w hostelu. Lokatorzy czekają teraz na dalsze decyzje. Było tragicznie, jest dużo lepiej. 14 lat zajęła zmiana nastawienia turystów w Tatrach, że śmiecenie w górach to obciach. Akcja Czyste Tatry Eko Małopolska odbyła się już po raz 15. W weekend wolontariusze znów wyruszyli na szlaki zbierać śmieci. Ale teraz najważniejsza była edukacja, mówi Mateusz Ligocki, utytułowany snowboardzista i olimpijczyk, ambasador akcji.
20: Turyści do niedawna też syfili, mówię do niedawna dlatego, że żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
21: Co ze sobą zabierzemy na szlak, to dokładnie to samo musimy ze sobą zabrać, a jeżeli znajdziemy nie swoje śmieci, to też żadna to siara, po prostu wziąć, spakować, żeby właśnie ta ekologia nie była tylko jakimś takim fajnym, modnym frazesem, ale po prostu częścią naszego życia. O to, żeby właśnie trochę rozkmienić, czy do roboty, do sklepu muszę koniecznie odpalać auto, czy mogę pojechać na rowerze, hulajnodze.
15: Dodaje Jan Mela, podróżnik i ambasador akcji. W sobotę na tatrzańskie szlaki wyruszyło 1000 osób.
22: Piękny dzień przed nami, moi drodzy. Deszczowy, ale piękny.
0: Gorący nawet można by było powiedzieć, bo 33 stopnie dzisiaj w Rzeszowie mogą się pojawić. W tamtym rejonie też ostrzeżenia przed upałami. Mhm. No i tak jak Konrad powiedział, upałami.
1: A, zgubiłem
22: tak. Jeżeli chodzi o opady deszczu, te będą się pojawiały przelotnie na szczęście. Mhm. Na początku na Dolnym Śląsku, także nad morzem popada troszeczkę.
1: Będzie wszędzie?
0: Ale jeszcze cierpliwości, bo to za parę godzin.
22: Tak.
0: Julia Hren.
22: Konrad Piwowarski.
1: 1015 hektopaskali, Pawelec.
0: Dzień dobry.
22: 5 minut po godzinie 7.
23: Pierwsza zmiana.
24: Od rana z Fox FM.

0: Dzisiaj możliwe koreczki przy stacjach benzynowych. Ostatni dzień tańszego tankowania.
1: Nie pójdę na to. Od razu mówię, nie pójdę na to.
0: 6,64 maksymalna cena 95, 7,31 diesla.
2: Czyli rozumiem, że ty, Paweł, nie dasz się i zatankujesz jutro drożej.
1: Tak? Tak? Oczywiście,
2: nie,
1: że
2: no,
1: tak.
2: Super. Paweł,
1: nie przeszkadza mi
0: czy
1: to.
0: Czy ty jesteś chory?
1: Jestem,
0: czy
1: ale...
0: tobie coś się stało? Ty, najbardziej oszczędna osoba, jaką znam.
2: Nie, tak. Pewnie znalazłeś strumę na ulicy.
1: Rozsądna! No, czy to, że znalazłem zupełnie niepotrzebnie.
0: No, kiedyś byłeś rozsądny, teraz stówę. I mówisz mi, że jutro będziesz tankował, a nie dzisiaj.
1: Znalazłem 100 zł, mogę spokojnie dopłacić. Rozumiesz? Aha. To pokryje na pewno wszelkie koszty pierwszego tankowania. Nie wiem, co przy
0: no jak za stówę tankujesz, to tak.
2: A ty jutro będziesz wiózł córkę do szkoły?
1: Nie.
2: Nie?
1: Nie, no przecież ja tu będę.
0: Ta szkoła to się jutro zaczyna czy dziś, bo ja już zgłupiałem.
2: No jutro,
0: przez to,
2: jutro, 1 września.
1: Tak? No, 1 września,
2: że tak.
1: Roku pamiętnego, no.
0: To ja chciałem zgłosić nieprzygotowanie.
3: Zakazane słowa. Zakazane
0: słowa. No zapomniałem.
2: I my też zapomnieliśmy. Przecież dzisiaj poniedziałek, czas na zakazane słowo.
1: Poniedziałek to się może wszystko wydarzyć. Nawet to, że najbardziej skrupulatny mężczyzna, jakiego znam, kończy zapomni.
2: Ale przypomnijmy zasady tej zabawy. Chodzi o to, że my za chwilę wybierzemy słowo, którego nie możemy użyć, a jeżeli wy usłyszycie, że go używamy, to na 6098698869 piszecie nam, kto to był, o której godzinie, a my później sprawdzamy na profesjonalnych systemach piłkarskich, VAR. Czyli VAR.
1: Kajamy się na antenie, przepraszamy, że głupi jesteśmy.
2: To jakie dzisiaj słowo? Coś ze szkołą? Szkoła, piórnik, kredka?
1: Szkoła. Ja też miałem piórnik, kredka, szkoła?
2: Szkoła.
0: O, szkoła chyba,
2: szkoła,
0: nie?
2: Szkoła, ale szkolić się to też.
0: No też, też no jak tak. Najbardziej.
1: Po szkole tak te rzeczy. Wszystkie
2: czyli
1: formy od szkoły.
2: Szkoła dzisiaj zakazane słowo. Jeśli ja, Konrad albo Pawelec użyjemy, to piszecie na 6098698869.
3: Zakazane słowa. Zakazane słowa.
0: 13 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana i bajera.

0: wakacje się kończą, ale lato trwa. 19 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana.
1: Jeszcze właściwie przez cały wrzesień będzie trwało.
2: Do dzisiaj jest bardzo ciepło, tak naprawdę klapeczki znowu, krótkie spodenki. Co to narzekać?
1: No właśnie, jest ciepło, ale jest powód do narzekania. Dla mnie przynajmniej. Ja zaczęłam trochę bać się o swoje życie. I nie tylko
2: grozi?
1: O życie, o to, co będzie się w Polsce
2: stało?
1: Działo.
2: Ja cię obronię, maleńka.
1: I jest takie znane przysłowie polskie. Polak, no. Węgier, dwa bratanki.
0: No tak.
1: I ja się boję, że jakiś Polak weźmie przykład z Węgra tego.
0: Jakiego Węgra?
1: Tego Węgra.
2: Ale tam jest jeszcze potrzebna szklanka.
1: Jaka szklanka?
2: A nieważne.
1: Bo z tego Węgra, który uprowadził samolot z lotniska.
2: Co?
0: Chłop po pijaku ukradł samolot. Czego nie rozumiesz?
2: Aha, ale co? Ale...
1: A co ciekawe, przyszedł na lotnisko, wsiadł do kilku, wybrał sobie ten jeden konkretny, tym jednym konkretnym odleciał.
0: Bo wiesz, bo w tym jednym kluczyki były zostawione.
2: Ale odleciał.
0: To odleciał, tak?
2: Udało mu się.
0: Także pamiętajcie,
1: jest,
0: drodzy.
1: Jest coś takiego jak kluczyki do samolotu?
0: Nie, nie mam pojęcia. Czy ja się na pilota
2: być,
0: wyglądam? Na szczęście nim nie jestem.
2: Ale on pewnie wcześniej także, odleciał.
0: Moi drodzy, jak gdzieś zostawiacie samolot, kluczyki ze sobą zabierzcie na wszelki wypadek, bo jakiś Węgier po pijaku może przyjść. Może...
1: Albo właśnie jakiś Polak.
2: A może
1: dlatego...
2: to był tester?
0: Nie, mężczyzna stwierdził, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu.
2: A, no to...
1: Ale uwaga,
2: czyli
1: ukradł samolot,
2: odleciał.
1: Samolotem tym się rozbił, no nic mu się nie stało, bo wiadomo, człowiek pijany to znieczulony. Ale później, jak już się rozbił, to poszedł pieszo do lasu.
2: O,
0: na grzyby może. Sprawę. Ale wiecie co, ja się w ogóle dziwię, że oni rozpoznali, że on był pijany.
1: A czemu?
0: No, słyszeliście kiedyś język węgierski?
2: Każdy Węgier może taki być, no.
3: Pierwsza zmiana.
0: To brzmi jakby oni to zdobili.
1: Może się chłopak przyznał.
2: Rozbił się i polatał po lesie znowu. Patrz.

0: Czy ta piosenka jest cała po angielsku?
1: Nie.
0: O właśnie, tam coś, coś mi się tak nie
2: ale
0: zgadzało.
2: Ale szybko się zorientowałaś.
3: Tam jest po włosku i tam fajna gitarka jest rockowa. I jeszcze po koreańsku.
2: No, no tak, przed chwilą był koreański.
0: Jakby się człowiek uczył języków, no, to by wiedział, no, no, no. A tak, nie wiem.
3: Ja ty masz tyle czasu, to ty się uczysz.
0: 2 minuty do godziny 7:30. U nas gość specjalny, tak. Poprosimy.
2: I zostajemy w temacie.
4: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
0: O!
3: O ty!
0: 609-869-869.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: Tak, to już 7.30. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
4: Uwaga kierowcy, zablokowana droga krajowa nr 25 w Wielkopolsce. To po wypadku w Pawłowie, gdzie samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Trasa na odcinku Międzybórz-Chojnik jest w tej chwili nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKO-lu na 3 miesiące trafił do aresztu. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Litr benzyny 95 kosztuje 6,64 zł, benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31 zł. Jutro zostanie przywrócona 23% stawka podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. W wiadomościach teraz zaproszenie na zupełnie nową poranną rozmowę. Za pół godziny rozpocznie się 8. runda, którą dziś poprowadzi Karolina Pajączkowska. Gościem będzie tuż przed startem nowego roku szkolnego prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Tematem rozmowy będzie m.in. protest nauczycieli przed kancelarią premiera. Ten rusza już dziś o 11:00, a wcześniej, bo minutę po 8:00. 8. runda do śledzenia na Vox FM i na voxfm.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata, zaplanowano w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Aż 17 goli padło w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Raków poniósł 4. porażkę z rzędu i jego dorobek to dalej 0 punktów. Tym razem uległ Jagiellonii, która wygrała 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS wiele wskazywało, że wygra je Górnik, który prowadził 2-1. W doliczonym czasie gry Ilija Szkurin skompletował jednak hat-tricka i dał drużynie z Katowic 3 punkty. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce. Trzecia lokata przypadła USA, a 4. Słowenii.
5: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
3: Ricardo, prosimy powtórz.
6: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
3: 609 86 9 869.

0: 21 minut do godziny 8. Wspaniały, wdzięczny, poranny temat. Poprosimy pytanie.
1: Jak się nazywa hiszpańska toaleta?
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie śniadanie jedzą.
3: El Kibel.
2: El Trono bardzo często się pojawiało.
0: El Kibel. Ja myślę, że to trzeba dobrze zaakcentować.
3: Czekaj, Sraes.
0: Ty olaleta.
2: Ola. Jeszcze jest kaka arriba.
3: Kaka plum.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa hiszpańska toaleta? Latrino. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne.
2: Rysiu, ty dla nas jesteś królem latrino. 20 minut zostało do godziny 8.

0: Dobra. Drodzy słuchacze, zwłaszcza ci wrażliwi, ja chciałem przeprosić za to, o czym teraz będziemy mówić.
1: 14 minut do 8.
0: Troszeczkę będziemy kontynuować to, o czym mówił Rysiu przed chwilą.
1: No właśnie, to przez Rysia. On takie tematy wpuszcza dokładnie na naszą antenę.
0: A propos wpuszcza, jeżeli teraz jesteście w samochodzie i już tak stoicie w tym korku, ale krecik puka w taborecik.
1: No właśnie, jedziecie do pracy, to pamiętajcie, że jak dojedziecie, na początek logujecie się.
2: Od razu w pracy, tak jest.
0: Kartę odbijacie.
2: Tak, otwieracie komputer, rozumiecie?
0: I dopiero wtedy w godzinach pracy do toalety.
2: Dlaczego?
1: No, ponieważ w Chinach wydarzyła się taka historia, że no, pan już nie mógł wytrzymać, przyszedł do pracy, poszedł do toalety.
2: Pierwsza rzecz, gdzie się skierował, to WC.
0: Tak, właśnie nie przyszedł, pobiegł do tej toalety, bo go tak cisnęło.
2: Jakby przyszedł do pracy, żeby wiecie, co,
0: no,
2: nie?
0: No, niestety. No, w tej toalecie mu się zmarło.
2: Za bardzo cisnął. Tak podejrzewam.
1: Nie wiadomo,
2: bardzo
1: ale
2: cisnął.
1: W każdym razie żona zwróciła się o odszkodowanie, a firma ubezpieczeniowa mówi absolutnie.
0: Mało tego, to władze chińskie stwierdziły, że on nie dostanie odszkodowania za to, że to był wypadek przy pracy.
2: No.
0: Znaczy rodzina jego nie dostanie odszkodowania.
2: Bo w pracy nie był.
0: No bo nie zdążył zalogować się na komputer.
1: Ale
2: nie odbił karty.
1: To, czy to oznacza, że jeżeli nie siedzimy przy komputerze, to to się nie wlicza do czasu pracy, bo to jest bardzo zła informacja.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Myślę, że to tak jakby zliczyć, to no tak trzeba z tydzień bez przerwy w pracy siedzieć.
2: Nie może siedzieć przed, to on generalnie w sumie nie pracuje.
0: 12 minut zostało do godziny 8. To pierwsza zmiana.

0: dalej. Nie, no nie przesadzę.
1: Ej, to chyba nie jest do ciebie, wiesz?
0: Mam nadzieję.
2: Ale this is love.
0: Will.i.am, Vox FM w rytmie hitów. 2,5 minuty zostały, a właściwie 3 do godziny 8.
1: Kto jak spragnione wam? Wiadomości, to oczywiście punktualnie no. O 8 one będą. Proszę się nie denerwować, na spokojnie, tak. Bo ja wiem, że te początki, jak już zaczyna się ten rok, ale nie mogę powiedzieć jaki.
2: Jaki? No tak, wiadomo.
1: Ale tydzień też się i wiadomo, zaczyna, jest nie? Ciężko.
2: Jak ten poniedziałek? Dobrze jakoś tam wam idzie, czy słabiutko?
0: Dajcie znać SMS-em albo telefonicznie.
3: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przy.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
12: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Reklama.
16: Jedna osoba nie żyje, to po pożarze w Gdańsku, od tego zaczynamy. Iran zaatakował bazę, w której stacjonują amerykańskie siły, to odwet, przekonują władze w Teheranie. A za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem dziś szef nauczycielskich związkowców Sławomir Broniarz.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
16: Na początek Gdańsk. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania przy ulicy Startowej. Ogień wybuchł na 9 piętrze. Na miejscu pracowało 9 zastępów strażaków.
17: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że znaleźliśmy zwęglone zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób w trakcie naszych działań i przed naszymi działaniami.
16: Mówił Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia ustalają policjanci. Irańska armia potwierdza, zaatakowaliśmy bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stacjonują tam siły USA. Teheran określił atak jako odwet za wczorajsze uderzenie sił amerykańskich na wyspie Larak w ciśnienie Ormus.
3: 8 runda.
16: A gościem 8 rundy dziś Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Panie prezesie, to pytanie do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak to jest możliwe, że jutro początek roku szkolnego, a mamy 17 tysięcy wakatów, jeśli chodzi o pozycje nauczycielskie?
19: No, taka sama sytuacja występuje od wielu, wielu lat. To jest pochodna dwóch czynników. Po pierwsze, warunków pracy. w których funkcjonują polscy nauczyciele i poziomu wynagrodzenia.
18: Czy to nie jest tak, że pani ministra Nowacka podniosła wam wynagrodzenia o 40%? No tak jest wszędzie deklarowane.
19: Wzrost wynagrodzeń w roku 2024 był mniej więcej na poziomie 30-33% i gdyby tego wzrostu nie było, to mielibyśmy sytuację, w której polscy nauczyciele zarabiają poniżej płacy minimalnej, więc ten taki duży procentowy wzrost był konsekwencją tego, że nauczyciele polscy do roku 2023 zarabiali na poziomie płacy minimalnej bądź poniżej płacy minimalnej. W roku 2024, gdyby nie było podwyżki, trzeba byłoby płacić sporej grupie nauczycieli dodatki uzupełniające, żeby zarabiali powyżej płacy minimalnej. Więc ta dynamika procentowa może szokować, ale powtarzam, to było zasypanie dziury, fatalnej dziury, która powstała w latach 2015-2023.
18: Czy to jest prawda, że taki początkujący nauczyciel może zarobić tyle samo, co nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem dzisiaj?
19: Jeżeli miałby bardzo dużą liczbę godzin ponadwymiarowych, a nauczyciel dyplomowany tych godzin nie miał, no to taka sytuacja jest możliwa. Natomiast nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1600 zł. Powtarzam, gdyby pracował na dwa etaty, to pewnie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcówce roku wchodzą w drugi próg podatkowy i to wszystko, co jest efektem ich wysiłku zawodowego, jest zabierane przez podatki.
18: Panie prezesie, to w takim razie reforma 26, kolejne odsłona w tym roku, od jutra między innymi zakaz smartfonów w telefonach. To dobra decyzja?
19: Wydaje się, że to jest decyzja dobra. Można było to zrobić także rok wcześniej. Można to było zrobić konsultując to z rodzicami, przygotowując rodziców do tego wydarzenia, nie czekać na ostatnią chwilę. Jest to naszym zdaniem element tego nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Potrzebna, uzasadniona. Młode osoby muszą mieć czas, przynajmniej w warunkach szkolnych, na to, żeby się odpiąć od telefonu, a nie siedzieć w tych łączach internetowych od godziny, chwilę po przebudzeniu aż do zaśnięcia.
18: No i właśnie,
19: Edukacja
18: zdrowotna, obowiązkowa od tego roku, z wyłączeniem tego modułu edukacji seksualnej. To pana zdaniem dobry kierunek, bo niektórzy rodzice się już buntują.
19: To jest element pewnej hipokryzji. Rodzice mówią, że my własne dzieci w zakresie edukacji seksualnej będziemy edukować w domu, co jest nieprawdą. Dla większości rodziców jest i będzie pewnie duży problem owa edukacja seksualna. Związek był zdania, że edukacja zdrowotna powinna wejść na trwałe, to rok temu. W całym spektrum zasięgu tematycznego stało się inaczej. Ten komponent edukacji seksualnej jest elementem dodatkowym, wspomagającym, więc ci, którzy będą tym zainteresowani, mogą to realizować.
18: No to w takim razie ostatnie pytanie odnośnie weta prezydenta Nawrockiego dotyczącego e-dziennika. Pani ministra nie kryje swojego rozczarowania i znowu wyzywa prezydenta od wetomatu.
19: Żadne weto, które funkcjonuje w edukacji, nie jest elementem pożądanym, ale w tym przypadku pan prezydent zastosował wybieg polegający na tym, że posłużył się opiniami środowisk nauczycielskich, że to było za szybko, że to było byle jak, że to było bez konsultacji. No w dużej mierze ma rację, ale powtórzę, można to było zrobić spokojniej, można to było zrobić z większym rozmysłem, szybciej konsultując, a nie czekać na początek roku szkolnego jako element wdrożenia.
18: Tutaj stawiamy kropkę, albo raczej przecinek. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kontynuacja na stronie Radia Vox FM i na kanale Super Ring.
16: To dobra decyzja, ale można to było zrobić rok wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę. Tak o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach mówił przed chwilą w 8 rundzie szef ZMP Sławomir Broniarz. Zakaz zacznie obowiązywać od jutra, 1 września. To ja jeszcze przypomnę, dalszą część 8 rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
1: Ciepło o poranku i ciepło w ciągu dnia, a nawet upalnie. 33 stopnie w Rzeszowie mogą się dzisiaj pojawić. Ostrzeżenia IMGW przed upałami będą obowiązywać.
0: Opady deszczu też się dzisiaj będą pojawiać w większości kraju. Na szczęście będą to opady przelotne. Zacznie się tak około godziny 9 we Wrocławiu, ale też w Koszalinie jest druga fala tych opadów, a później cała Polska.
1: A te znaczki pioruna, które na zachodzie i na południu? Chyba może też i zagrzmieć. Julia Klen.
0: Konrad Piłowarski.
1: Dzień dobry.
0: 6 minut po 8:00.

0: specjalną dedykacją dla wszystkich rodziców. Oni jutro będą tańczyć, tańczyć, tańczyć.
1: Z radości.
2: Ja, nareszcie, tak. Nareszcie w domu cisza. Spokój przynajmniej przez 8 godzin lekcyjnych.
1: 13 minut po godzinie 8. Paweł, z naszej trójki ty jesteś ekspertem od miłości, ponieważ zmieniamy chwilowo temat. Mhm.
2: Tak.
1: Powiedz ja mi, jestem. Czy twoim zdaniem związek na odległość ma sens?
2: Oczywiście, że ma sens.
1: Tak?
2: Oczywiście.
1: Ale taki nawet, że w innych krajach?
2: Tak, tak. Można kochać na przykład teściową.
0: Nie, ale chodzi o miłość romantyczną.
1: Tak, tak, tak,
0: Norwegia,
1: tak, tak,
0: Polska.
1: Tak,
0: tak. Mhm.
2: No, to znaczy, jeżeli będą widywać się w weekend, to tak. Bo wtedy
0: to droga sprawa musi być.
1: Dlatego lepiej jednak jest mieszkać bliżej siebie.
2: Bo
1: dlatego
2: na duszy
1: właśnie
2: to się nie uda.
1: 35-latek, który mieszkał w Norwegii, zapoznał panią przez internet, która mieszkała w Polsce. Więc to był oczywiście Polak, przyjechał po nią.
2: Oczywiście Polak.
1: Przyjechał do niej. Chciał ją do siebie zabrać do Norwegii.
2: Super.
1: Kupili sobie już bilety.
0: Wow, no fajnie.
2: Kochał ją, czy jeszcze to przed nimi?
1: Tylko
2: było?
1: Niestety ten związek został przerwany.
2: Ojej.
1: Przez funkcjonariuszy policji, ponieważ 35-latek był poszukiwany, a w Norwegii się ukrywał.
0: Przez miłość wrócił.
1: Przez miłość wrócił.
0: Poczekaj.
1: Dzięki miłości został.
0: Poczekaj. A czy ta dziewczyna jego, to nie zaprosiła go przez przypadek na makowca?
3: Pierwsza zmiana.
2: Dlaczego ja nie rozumiem?
0: No, bo z policji była, Paweł.
2: A!

0: ktoś pragnąłby, tęskni na przykład za czasami, kiedy...
1: Jak było Paweł
2: mężczyźni
1: kiedyś?
2: Mężczyźni kobietom kupowali kwiaty,
1: puszczali
2: je pierwsi do windy, by sprawdzić,
0: właśnie,
2: czy na pewno
0: jak było
2: jest.
0: Kiedyś?
2: Tak, było lepiej.
1: O, właśnie!
2: Było lepiej.
0: Jest taka playlista, 40-letnia rozwódka zmienia swoje życie i ona jest...
2: Bo została zdradzona.
0: Tak.
2: Fryć ją zdradzał!
0: Tak, jest właśnie tym filmem
2: Łobus
0: inspirowana,
2: jeden.
0: Czyli filmem Nigdy w życiu, który w 2004 roku się pojawił. Co robiliście wtedy? 60986 9869.
2: Byłem młody wciąż.
0: Ja do przedszkola chodziłam.
2: A naprawdę?
0: No. Słuchaj,
2: moja kochana.
1: No i będzie kolejna część, moi drodzy, Nigdy w życiu, ale jest drama, bo Jolanta Jabłczyńska.
0: Joanna,
1: przepraszam. Mm-hmm. Grała córkę Judyty, to głównej się. Bohaterki. No i nie dostała roli w tej drugiej części.
2: Za szybko wyrosła.
0: I dziennikarze zaczęli ją pytać, czy wystąpi, czy ona mówi, proszę pytać produkcji.
2: No tak.
0: Ale w końcu dodała filmik na swojego Instagrama, tam powiedziała, że miała wystąpić, ale jakieś układy, układziki i nie wystąpi.
2: No ale to producent chyba decyduje, nie?
1: No i będą teraz się pozywać, już pani Grochola, która jest autorką scenariusza.
2: Czyli,
1: że będą się pozywać.
2: Będą się powyzywać.
1: Także wygląda na to, że nie tylko Nigdy w życiu wraca, ale sędzia Anna Maria Wesołowska też mogłaby. Pierwsza zmiana.

0: Okiem.
1: Niby to cicho tak powiedziałem, ale uważne uszy słuchaczy wyłapały.
0: Jednak ty, to nie ja. Proszę mi nie pisać, ja nie powiedziałam szkoła ani przedszkole, to był Konrad.
1: Powiedziałaś, ale...
2: Powiedziałaś przedszkole.
0: Ale po Konradzie.
1: Tak, to prawda. To się zgadza, zakazane słowo.
2: A to nie byłem ja tym razem.
1: Po 8.30 wcześniej wiadomości.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
16: i Klemens prawy.
15: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
17: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
15: Codziennie.
17: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
14: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
19: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Hurka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660 702 143.
20: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
0: 8.32 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
21: Domagają się podwyżek i powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś o 11 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników oświaty. To na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zarobki nauczycieli są zdecydowanie zbyt niskie, mówił w porannej 8 rundzie w Vox FM szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
22: Nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1600 zł. Problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcówce roku wchodzą w drugi próg podatkowy.
21: Ostatnie podwyżki w oświacie były w 2024 roku, sięgnęły od 30 do 33%. A cała rozmowa z szefem ZMP Sławomirem Broniarzem do zobaczenia i posłuchania na voxfm.pl. Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. I jeszcze sport. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek o 18.
2: Pierwsza zmiana.
9: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z VoxFM.
9: Od rana z VoxFM.
0: 26 minut do godziny 9.
16: VoxFM, zostańcie z nami.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Kamień spadł mi z serca, muszę przyznać. Kamień nie. Spadł mi, że to nie ja.
3: Tak. Tym razem to ja zakazane słowo zdradziłem, jako pierwszy powiedziałem.
2: Bardzo cicho, bardzo podstępnie, ale kto słuchał uważnie i głośno, to wysłyszał.
4: A wiecie, Kądziu ma taką technikę, że jak wymyślamy jakieś zakazane słowo, to on szuka ciekawostek.
3: Ale Paweł, widzisz, ty nie zauważyłeś tego, ale to Jula ciebie podpuszczała przez cały program, mówiąc o uczeniu się wielokrotnie, tak.
4: Widzisz, kobiety nie mają mnie szans, bo nie są w stanie mnie podpuścić.
3: A ty do mnie pretensje masz, tak?
2: Ale dziękuję ci, Paweł. Dziękuję ci, Paweł, że mnie tutaj ochraniasz przed pretensjami, ale ten, kto wysłyszał, to Grzesiek, halo.

0: Tak, słucham.
1: Ty powiedziałeś nam poza anteną, że twój syn do szkoły się wybiera jutro.
0: No ma taki zamiar.
2: Czy ty masz w planach w związku z tym jakąś większą imprezę urządzić, jak on już wreszcie do tej szkoły pójdzie?
0: O, trochę spokoju w domu będzie przede wszystkim.
2: No właśnie.
1: A syn do której klasy idzie?
0: Do trzeciej, technikum.
3: A, technikum
1: a,
3: dodał.
1: Czy takim osobnikom to rodzice wyprawkę kompletują, no, czy już
2: nie.
1: Sam sobie?
2: No chyba sam, już, nie?
0: Nie ma żony tam wyprawki, długopis, kawałek do ręki. Idzie do szkoły.
3: I ma sobie radę.
2: No, tak, tak, no właśnie.
3: Ile to już ma, 17, 18?
2: To 17 lat, no to już no,
0: 17 lat.
3: No. I się ogarnia, chłopak.
1: W trzeciej klasie technikum tak. Szkoła to już taki poboczny
3: a
1: obowiązek.
3: A dorzuca się do życia jakąś gotówką? No nie, baby, mój ojciec kazał, no to ja nie wiem, jak u ciebie?
0: Też mu każe, ale to...
2: Ale nie słucha się.
0: Nie, słabo, dobra. Słabo.
1: Dobra, Grzesiek, to taki krótki test. Twój syn jest w technikum, a na jakim profilu?
0: O Jezu, to jest taka szkoła policyjna, tam cyberprzestrzeny, komputerowa. Ja już to ma tyle ma przed sobą tych nazw, że nie sposób.
2: Dobra, słuchaj, z policją to trzeba dobrze żyć. Zestaw gadżetów Radia Vox FM mamy dla ciebie. Z synem się podziel, dobra?
0: Okej.
4: Zakazane słowa. Zakazane
2: słowa. 18 minut zostało do godziny 9. To Radio Vox FM.

0: o sprawach łóżkowych Lady Gaga. I propos tych spraw łóżkowych muszę wam coś zdradzić.
1: Gratuluję, chciałem powiedzieć. Już gratuluję, trzymam kciuki, kończył, nic nie zmienia.
0: Coraz trudniej się wstaje.
1: Łóżkowy.
0: No tak, no dzisiaj odszukał. Budzę się, patrzę, a to ciemno jeszcze.
1: No jest ciemno już,
2: 11 minut
1: piątą jest
2: do
1: ciemno.
2: Godziny 9, to prawda. No. Ale moim zdaniem jest coś jeszcze gorszego od porannego wstawania.
1: Poranne jak... siku.
2: Nie, dlaczego? To jest akurat
0: no bo jak nie wstaniesz, to może być problem.
2: Nie, jak wstajesz i patrzysz, że twoi domownicy jeszcze śpią. I że na przykład zostało im jeszcze godzina spania. A to jest dopiero koszmar.
0: Zawiść, zazdrość, gula rośnie.
1: No to włączasz sobie radio, telewizję i sobie oglądasz.
2: Tak, właśnie, włączasz radio Vox FM, w którym można się zgłosić do Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
0: No właśnie, bo wróciliśmy. Nowy rok szkolny jutro się zaczyna, a my już dzisiaj obudziliśmy. I to...
1: Krzywdzimy ludzi.
0: Tak, dzisiaj
1: prośbę.
0: Plan był taki, żeby obudzić teściową Bartka. Bartek zgłosił swoją teściową. Mhm. No ale chłop miał pecha. Bo to żona jego odebrała, a teściowa obok stała.
1: La, la, la, la.
0: No i w końcu wyszło na to, że to była jego sprawka. Nie wiem, czy pani kojarzy pana Bartka.
3: To jest mój mąż.
0: No właśnie, to on zgłosił w ogóle. On tak z teściową to nie za dobrze żyje, tak?
3: Ja pierwszy słyszę, o czym pan mówi do mnie, nie mam pojęcia.
0: Wie pani, jest takie radio, ono się Vox FM nazywa, kojarzy pani?
3: Kojarzę.
0: No to Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
3: No zrobiliście mnie nieźle.
2: voxfm.pl, przypominamy, tam się możecie zgłaszać. My dzwonimy nie tylko z pobudką, ale tak. I z 5 stówkami na prezent marzeń.
1: I wybaczamy wam, że sami jesteście dla nas niemili, bo my jesteśmy wiarygodni.
4: Pierwsza zmiana od razu.

0: minuty do godziny 9 i pięknie o miłości z Colin Ryder i Zenek i o miłości za chwilę po 9 Pawelec w Kochaj albo Rzucaj.
1: Znam tego osobnika, to kierowca autobusu, dużo żartowaliśmy, głupie żarty się zaczęły w relacji i kolega Marcin, że tak powiem, zakończył w maju tę znajomość. Zaprosił mnie.
0: Czyli to był kolega.
1: Tak, to był kolega, Diana. Mhm. Diana tak pisze. Zaprosił mnie do znajomych na Facebooku, a później
0: usunął ze znajomych profil, i związek się skończył.
1: I powiedział, że zachowuje się jak dziecko. I to mnie strasznie zabolało, Pawelec. Nie wiem, czy powiedział to, co powiedział z troski, czy chciał się ze mnie ponownie pośmiać. Później przedstawił mnie swojej mamie.
0: No to tego wszystkiego
1: tak
0: dowiemy się po godzinie 9.
1: A nagle po prostu zrezygnował.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
15: Nie żyje 43-latek. Na początek tragiczny wypadek w Wielkopolsce. MSZ potwierdza, na pokładzie nie było Polaków. U wybrzeży Cypru zatonął prom. To spotkanie dla kolejorza. Lech Poznań pokonał Widzew Łódź i o tym będzie na koniec.
16: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Został potrącony przez osobówkę. Do wypadku doszło w Pawłowie w powiecie ostrowskim.
17: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
15: Mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami na Krajowej 25 od Ronda Ostrzeszowskiego w kierunku Pawłowa. Resort Spraw Zagranicznych potwierdza, na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Lokalne władze informują o śmierci 8 osób. Jednostką podróżowało 267 osób. W pewnym momencie katamaran przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
18: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a z informacją o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Ze szczegółami Bartłomiej Ważne.
19: SMS-y odwołujące alarm przyszły w niedzielę około 15. Problem w tym, że do większości mieszkańców nie trafiła wcześniej informacja o powstaniu zagrożenia. Według MSWiA rozsyłanie pierwszego komunikatu zostało przerwane, gdy pojawiła się informacja o zakończeniu zagrożenia na zachodzie Ukrainy. Część operatorów sieci komórkowych nie zdążyła wysłać SMS-ów z ostrzeżeniami.
15: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują, czy raczej powinni otrzymywać, SMS-y o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną na Ukrainie. Nowy rok szkolny przynosi zmiany na szkolnych stołówkach. Od 1 września będą obowiązywać nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Będzie więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego magistratu.
20: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
15: Gdyńskie Centrum Zdrowia przeprowadza także dodatkowe szkolenia żywieniowe dla intendentów szkolnych. Na koniec jeszcze sport. Ligowy hit dla kolejorza. Lech Poznań pokonał 3-2 Widzew Łódź na zakończenie 6 kolejki Ekstraklasy. Zwycięską bramkę w 6 minucie doliczonego czasu zdobył Luis Palma. 7 goli zobaczyli kibice w niedzielnym meczu Rakowa z Jagiellonią. Górą byli goście z Białegostoku, którzy wygrali 5-2.
21: Ocenę tego spotkania zostawię dla siebie. Nie odpowiem na pytanie, czy to był łatwy mecz, czy to był trudny mecz. W Ekstraklasie nie ma łatwych spotkań. Można sobie to powtarzać jako slogan i się uśmiechać, ale faktycznie tak jest. Każdy trzeba mecz wybiegać, każdy mecz trzeba się przygotować, wykorzystać sytuację, nie stracić goli.
15: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W innym wczorajszym meczu Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3. Liderem tabeli jest warszawska Legia.
22: Kolejny ciepły dzień przed nami. To są dobre informacje. Powyżej 30 gorący stopni dzień dzisiaj w Rzeszowie. Powinny pokazać termometry. Ostrzeżenia przed upałami. Cieszmy się.
1: 27 w centrum, a 33 stopnie na południowym wschodzie. Tak, to jest upał.
23: Ostatni dzień sierpnia i ostatni dzień wakacji jednak zobowiązuje, ale mogą też pojawić się opady deszczu za parę godzin.
22: Nawet już teraz w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku pada. No i będzie padało przez cały dzień, ale na szczęście przelotnie.
24: Pierwsza zmiana.
25: Julia Chren,
26: Konrad Piwowarski
1: i Paweł Pawelec.
25: Kochaj albo rzucaj za chwilę.
26: 5 minut po godzinie 9:00.

0: właśnie, tyle pytań, a odpowiedzi nie znamy jeszcze. Diana i Marcin to dzisiejsi bohaterowie Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak. 13 minut po 9, opowiadaj.
2: Diana trochę nieskładnie mi napisała, więc wnioskuję. Pisała, no nie wiem, no, albo się spieszyła, albo nie zna ortografii, że poznała kierowcę autobusu, z którym bardzo dużo żartowała. Mm-hmm. I ta znajomość sięga już nawet stycznia. Natomiast, no kurczę blade, coś tam nie wyszło, nie dogadali się, ponieważ zachowywał się dziwnie. Najpierw był nią zainteresowany, później mówił, że ona zachowuje się jak dziecko. I on to strasznie zabolało. Trochę się z niej podśmiewywał. Ze zgłoszenia to wychodzi. Przedstawił swoją mamę, jej siostry. Natomiast, no...
1: Coś się zepsuło, ale tak, za bardzo nie wiemy co.
2: Obśmiewywał ją troszkę.
1: Więc może najłatwiej będzie, tak, jak zadzwonisz i niech ona opowie.
2: Co, masz rację.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Dzień dobry.
2: Cześć Diana, Paweł Pawelec reaguje na twoją prośbę. Wybrałem twoje zgłoszenie. Diana, co się dzieje?
4: W ogóle nie mogę zrozumieć kierowcy autobusu. Zaprzyjaźniliśmy się.
2: Dobra.
4: No, mieliśmy takie fajne, żartowaliśmy się w ogóle w autobusie.
2: Tak.
4: Nie wiem, czy to on robi pochody, wypytywa w ogóle prywatne moje życie.
2: Mhm. Czyli chciał wiedzieć, czy masz chłopaka, czy nie.
4: To jest kolega z autobusu w ogóle.
2: Tak, wiem, to zrozumiałem, bo to jest w zgłoszeniu, że znasz pewnego kierowca autobusu i żeście sobie robili razem głupie żarty. I to już długo, bo od stycznia go znasz, prawda?
4: Później, usunęłam go z profilu Facebooku.
2: Dlaczego?
4: Bo on mi powiedział brzydko, że się zachowuje jak małe dziecko.
2: A, że ty się zachowujesz jak małe dziecko?
4: Tak. Zdenerwowałam temu koledze. Później mi dał słuchawkę do słuchania muzyki. Później
2: dał ci słuchawkę? Dobrze rozumiem.
4: Ja zwróciłam te słuchawki. On wyrzucił w autobusie przez okno. I to zabolało jego ego. Nie mówię z myślą. A jak ja powiedziałam do niego tak kiedyś, że jest mendo w ogóle.
2: Powiedziałaś mu, że jest mendą?
4: Tak.
2: Nie mówi się takich rzeczy.
4: A on powiedział, nie mam kultury osobistej.
2: No, dziwisz się mu?
4: No tak.
2: No a ja nie. Dostajemy to, co dajemy. Diana, ty chcesz, żebym ja do niego zadzwonił i ponownie go jakoś zaczepił i zainteresował twoją osobą? Bo w tej sprawie napisałaś?
4: Chcę wiedzieć, dlaczego mnie tak traktuje i popisuje w tych kolegach.
2: No tak, tylko że no kilka razy zrobiłaś różne rzeczy takie, które nie podobały mu się. No, kupił ci słuchawki, jak rozumiem, ty mu je oddałaś, to on je wyrzucił, bo się zdenerwował. Coś tam powiedziałaś do niego nieładnie. No wiesz, no to się tak trochę nie dziwię mu, że pokazał ci, że jak nie, no to nie. Zablokowałaś go, wiesz, no.
4: Nie, ja nie zablokowałam, tylko no tak, on mnie zablokował.
2: A to on ciebie zablokował. Okej, w porządku, to może ja źle zrozumiałem. Dianka, powiedz mi, ile ty masz lat?
4: 37.
2: Ty masz 37 lat. A ile ma on?
4: 34.
2: Młodszy jest od ciebie.
4: Tak.
2: Nie przeszkadza ci różnica wieku? Wiesz, młodszy facet, to głupszy trochę, co?
4: To tylko kolega.
2: No to co, ja mam o kolegę walczyć?
4: Chcę wiedzieć, dlaczego mnie tak traktuje pochopnie.
2: Mhm.
4: I w ogóle powiedział, że ty stara panno i stoisz w miejscu.
2: Czy on przypadkiem jest wolnego stanu? Nie ma dziewczyny, narzeczonej, żony? Wiesz coś więcej na ten temat?
4: Jest rozwodnikiem.
2: Kierowca autobusu, który jest rozwodnikiem.
4: Ale by mnie nie zaczepiał w ogóle pasażerki.
2: W jakim kontekście?
4: By nie zaczepiał w ogóle pasażerkę, którą nie zna tą osobę w ogóle.
2: On cię zaczepiał?
4: Tak.
2: Czyli był dowo zainteresowany. Dobrze, wiem, co mam zrobić, mam zadzwonić. Teraz tylko, wiesz co, opisz mi się, jak wyglądasz, żebym mógł coś więcej powiedzieć mu. Kolor włosów?
4: Brunet. Średka.
2: Ile masz wzrostu?
4: 160.
2: A jakiej jesteś budowy ciała?
4: Szczupła.
2: Czym się zajmujesz na co dzień?
4: Pracą.
2: Pracujesz, dobrze. A gdzie? Mogę wiedzieć?
4: Nie. Bo będę wiedział, o kogo chodzi.
2: No właśnie, po to pytam. To wszystko wiem, szczupła brunetko. Dzwonię do niego i zapytam, co on myśli o tobie tak naprawdę i czy dałby się to jakoś naprawić, bo chyba o to ci chodzi. Wnioskuję, tak. Bo inaczej byś nie napisała. Marcinie, to co, przyznajemy się do tego, że pomimo tego, że sobie żartujemy i się denerwujemy, to jednak darzymy Dianę uczuciem? No, byłbyś się w stanie zakochać, jak są przeprosiny? Czy rzucasz? Trzymajcie kciuki za Dianę i dzwonię do Marcina.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Jedna ważna rzecz. Z kierowcą podczas jazdy nie wolno rozmawiać, więc ja mam nadzieję, że oni romansowali na przystankach tylko.
0: Nie można, 609-869-869. Z nami można rozmawiać. Co uważacie? Czy uda się pogodzić Dianę i Marcina? Napiszcie do nas.

0: to ustalmy, co wiemy. Wiemy, że Diana na co dzień pracuje.
1: Tak, tak, ale nie może powiedzieć, bo się chłopak zorientuje.
2: Marcin jest kierowcą autobusu.
0: Adam tutaj sugeruje, że to ona może być z Wonder Woman.
1: Tak, to jest Diana z Wonder Woman.
2: No, bo to jest ważna sytuacja.
0: No i wiesz, tak to byś, gdyby powiedziała, że jest, no to by tajemnica cała, że ona w tym stroju chodzi.
2: Racja.
1: Ktoś tu pisze, że chciałby widzieć nasze miny podczas tej rozmowy. Ja nie bardzo rozumiem.
2: Bardzo dziwna sytuacja, nie widać tam żadnego uczucia, tylko przyjaźń. No właśnie, bo tutaj Diana opowiada o Marcinie jako o koledze.
1: No właśnie. Ajdam, no wierzysz Dianie, no to kobieta jest, ta Renini kobieta. Nie ustępuj na
0: dobra, to
1: no
0: przecież
1: ona
0: zdaniach.
1: Za nim trochę tęskni.
0: O co chodzi tutaj?
1: Miała nadzieję na fajną znajomość z chłopakiem, kierowcą autobusu, tak? Ale niestety...
0: Nie miała biletu.
1: Nie, no miała bilet. Chciała mieć bilet do serca jego, przypuszczam. Zaczepiała, zagadywała, on z nią rozmawiał, nawet było fajnie. Dał jej słuchawki do telefonu, żeby sobie słuchała
2: i
1: muzyki.
2: I nagle zablokował ją na Facebooku, kontakt
1: nie, bo się
2: skończył.
1: Pocieli, bo się pocieli, bo się odkryła, że trochę się z niej podśmiewuje przed kolegami, tak.
0: I ona go tam zwyzywała.
1: Ona go zwyzywała, oddała mu słuchawki, on te słuchawki wyrzucił w trakcie jazdy, ostentacyjnie, patrzcie jaka miłość, jaka złość. No i przestali się do siebie odzywać. I
2: to ona już dzwoń nie, do niego, nie, wyjaśnij o co
1: ale
2: chodzi.
1: Ale jak ona teraz do pracy jeździ, jak ona nie może do tego wyjść.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Marcina.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marcinie, Paweł Pawelec z tej strony, prezenter radia Vox FM. Mamy taki program, Kochaj albo rzucaj. Napisała do niego Diana. Kojarzysz szczupłą brunetkę?
4: Nie, kojarzę.
1: Nie kojarzysz. Ona cię poznała w autobusie, linii, której jeździsz. O, rozłączyłeś się, czyli kojarzysz. Dobrze, to już wiemy jak jest.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
1: No nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Momencik. Dajmy sobie jeszcze szansę.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie...
1: Zanim zadzwonię do niego trzeci raz... Diana nie dzwoni do ciebie? Nie. Nie, proszę. Ostatni raz dzwonimy do niego. Nie sądzę, żeby miało sens dzwonienie więcej razy, wiesz? Ostatni raz teraz. Nagramy mu się na sekretarkę, gdyby nie odebrał.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Dzień dobry Marcinie, jeszcze raz Paweł Pawelec i Radio Vox FM. Z tej strony program Kochaj albo rzucaj. No szkoda, zrzucasz mnie, od razu włącza się sekretarka. Nie chcesz rozmawiać o Dianie. Diana trochę przeżywa to wszystko, co jej zrobiłeś. Czyli to, że sprezentowałeś jej coś, potem gdy ona ci oddała, bo się zachowywałeś trochę nieelegancko, postanowiłeś trochę się pośmiać z niej, oddała ci ten prezent, wyrzuciłeś go przez okno. Troszeczkę przesadzasz w żartach, nazywasz ją starą panną. To nieeleganckie. Ona chciała cię przeprosić za wszystkie rzeczy, które ona tobie zrobiła niefajne, czyli za kilka tekstów, które puściła, no żeby nie być ci dłużną w niczym. No, trochę mnie to martwi, że tak potraktowałeś Dianę. Gentleman tak nie postępuje.
6: No nie!
1: Daję ci Dianę, wykorzystamy sekretarkę. Dianka, co chciałabyś mu nagrać na tej sekretarce? Może coś fajnego, miłego, niech się odezwie.
7: Niech on zastanowi, nie przemyśli ta osoba w ogóle.
1: Co ma przemyśleć, to jest ważne.
7: Postanowienie w ogóle. Jak on popisuje się kolegami w ogóle. Rozsądny, inteligentny, a się zaczyna jak... nie będę mówić jak.
1: No ona ma żal, że sobie robisz z niej żarty. A ona ma uczucia, wiesz, ona chyba nie zasłużyła na to. Należałoby coś z tym zrobić, porządek jakiś wykonać w tej sprawie. Myślę, że powinieneś zadzwonić, przeprosić za głupie żarty i powiedzieć, czy ta relacja ma szansę na kontynuację?
7: Chyba nie mam w ogóle, bo nie odebrał.
1: No nie odebrał, potraktowałeś ją źle, ale być może się strasznie zawstydził, wiedząc, że ja wiem dużo, jaki był niefajny dla ciebie. Także Marcin, już sam prywatnie, elegancko dzwonisz z różą w zębach, przepraszasz Dianę, a Diana do mnie napisze, czy to zrobiłeś, czy nie, czy jesteś mężczyzną honorowym, dżentelmenem, czy nie, czy jesteś wstydem wszystkich kierowców autobusu. Diana, kończymy, nie?
7: Tak.
1: Patrzymaj się, chłopie, nieobecni, nie mają głosu.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Koniec miłości.
2: No to nawet nie była miłość, to była relacja, przyjaźń, koleżeństwo, tego
0: a tak
2: nie wiemy
0: w ogóle.
1: Mhm. No.
0: To Kochaj albo Rzucaj już jutro wraca, możecie się zgłaszać do voxfm.pl.
1: W końcu powiesz.

0: A do takich nagrań to jak najbardziej, to tylko i wyłącznie się bujać. After party. Poniedziałkowe after party, możemy to tak nazwać. Ostatni dzień sierpnia dzisiaj w kalendarzu. 22 minuty do godziny 10. No jak tam w ten poniedziałek, już taki, można powiedzieć, na przełomie wakacyjny czy niewakacyjny, już nie wiadomo jak do niego podchodzić. Zależy, czy jeszcze na urlopie, czy być może już z urlopu wróciliście. Czym się można pochwalić po powrocie z urlopów? No, na pewno opalenizną. 609-869-869. Chyba nie muszę mówić, co musicie zrobić. Możecie na przykład do czegoś porównać swoją opaleniznę, napisać opaliłem się jak i tutaj proszę bardzo 609-869-869, numer do waszej dyspozycji. Ode mnie dzień dobry w poniedziałek. Arek Sikora, kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społem.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
6: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
7: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, J. Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
8: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki.

0: Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama. Ostatni dzień wakacji i pierwsze dziś wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Kierowcy, od dziś zmiany na skrzyżowaniu Estkowskiego i Chwaliszewa. Pierwszą z ulic pojedziecie w obu kierunkach, ale jest zwężenie i przejazd na drugi pas. Na drugiej też zwężka i zachowany skręt w prawo. To w związku z przebudową sieci wodociągowej. Uważajcie na znaki. Salmonella prawdopodobną przyczyną zatruć po dożynkach w Popowie Ignacewie. O przypadkach poważnych dolegliwości wymagających pomocy medycznej, w tym hospitalizacji, poinformował w social mediach wójt gminy Mieleszyn Artur Hańczak. On także był wśród zatrutych. Wiadomo o niemal 20 przypadkach. Dożynki były w minioną niedzielę. W środę sprawę zgłoszono sanepidowi. Wróci nowoczesna i energooszczędna, ale na razie jest już zamknięta. Wczoraj po raz ostatni przed remontem poznaniacy odwiedzali palmiarnię.
2: Główny cel to to, żeby unikatowa w skali Europy kolekcja roślin, którą tutaj zgromadziliśmy, doczekała się należytej oprawy i abyśmy nie musieli się martwić o to, że stan techniczny tego budynku zagrozi tej kolekcji.
1: Powiedziała nam zastępczyni prezydenta Poznania Natalia Weremczuk. Wymienione zostanie m.in. przeszklenie, zmodernizowane będą systemy ogrzewania, wentylacji i zacieniania. Zmieni się też przestrzeń dla odwiedzających. Pojawią się nowe ścieżki, przebudowana zostanie kawiarnia i akwaria. Wykonawca ma chronić rośliny w palmiarni, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: I to jest wielkie wyzwanie, ale pewnie są też kary umowne za to, żeby te rośliny nie uległy zniszczeniu. Stąd wykonawca będzie kierował się nie tylko tymi elementami związanymi z szybkością procesu inwestycyjnego, ale również będzie robił wszystko, żeby nic z tego dobrostanu nie zostało zniszczone.
1: Część pawilonów ma być udostępniona za nieco ponad 2 lata. Cała palmiarnia będzie gotowa w 2030. Miasto pozyskało na remont 167 milionów złotych 1% pożyczki. Cała inwestycja będzie kosztować prawie 200 milionów. Na koniec coś dla fanów starej motoryzacji. 10. edycja Retro Motor Show już we wrześniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To największe w Polsce targi pojazdów zabytkowych. W 3 dni, od 18 do 20 września, zobaczycie tu setki aut, motocykli, skuterów, a nawet autobusów czy wozów wojskowych. Będą limuzyny z lat 20 i 30, ale będą też klasyki PRL. Muscle cars z USA, ale i maluchy czy polonezy. Będzie też okazja, by podejrzeć pracę fachowców od renowacji na żywo, czy poczuć klimat dawnych lat na potańcówkach przy muzyce.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
1: Jeszcze zaglądamy w mapy pogodowe. Dzisiaj na termometrach do 26 stopni w Poznaniu, ale do takiego wczesnego popołudnia nie za dużo słońca zobaczymy. Możemy za to doświadczyć mrzawek. Potem temperatura nieco spadnie, za to pojawi się więcej słońca. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach Poznania, no to dzisiaj ruch już widać większy, mimo że początek roku szkolnego dopiero jutro. Korkowo na Bałtyckiej, na Lechickiej, na Jana Pawła II i na Alei Niepodległości.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center. Samotnie

0: FM. Reklama. Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W media ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
0: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
2: Budome Market, podłogi, drzwi.
3: Zmieniliśmy się dla Ciebie. Przyjdź i sprawdź. Super promocje czekają. Zauważysz zmiany od pierwszego wejrzenia. Intermarché, ulica Umultowska 32, Poznań. Zapraszamy.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. No i to jest...
1: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
2: Reklama. 107.4.
3: Vox FM.
2: Poznań.
3: Poznań.
4: Dwoje dzieci wjechało skuterem pod pociąg, jedno z nich zginęło. Na początek tragedia na torach pod Warszawą. Górnicy znów protestują, to w kopalni Wujek w Katowicach. Blisko 4000 biegaczy, za nami Poland Business Run w stolicy.
5: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
4: Na początek tragiczny wypadek niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci wjechało na skuterze pod pociąg. 14-latek zginął na miejscu. Do wypadku doszło w miejscowości Jarzębia Łąka niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy.
6: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
4: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracę. Chodzi o kilkunastu pracowników. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
7: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji. Odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
4: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalni. A protestować będą dziś nie tylko górnicy. Swoją akcję zapowiedzieli też nauczyciele. Za godzinę pojawią się przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
8: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
4: Mówi nam szef ZMP Sławomir Broniarz, który był gościem porannej ósmej rundy. Całą rozmowę znajdzie się na voxfm.pl. A dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę.
9: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w cieśninie. Ormus to kluczowy szlak dla światowego rynku energii. Przed wojną przechodziła tędy około 1/5 światowej ropy. Eskalacja oznacza ryzyko dalszego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji także benzyny i diesla w Polsce.
4: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Blisko 4000 biegaczy na starcie wczorajszego Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
10: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
11: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
10: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
12: Kibicować.
10: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski?
12: Pracę od męża.
10: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę.
12: Powiedzmy, tak. Także biegać.
4: Usłyszał przed startem nasz reporter Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane w jej trakcie pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5: Upalna końcówka wakacji, do 30 stopni Celsjusza nawet na termometrach, to w Rzeszowie. A najchłodniej dzisiaj w Suwałkach, tam będzie 22 na termometrach. No i pomimo tych wysokich temperatur, no to tak patrzę na prognozy synoptyków, w towarzystwie te upały, opadów deszczu, burze prognozowane też na południu kraju i na zachodzie. W centralnej Polsce też może pogrzmieć, a jeżeli chodzi o opady, no to praktycznie w całym kraju ma padać. No i dobrze. I niech pada i proszę bardzo, i będzie równowaga, jak to się mówi w przyrodzie, bo jest upał, później popada, się schłodzi, prawda? Jutro też ma coś tam popadać, ale też wysoko na termometrach do 24 stopni, nawet także fajnie. Kończymy te wakacje naprawdę z sympatyczną pogodą. No i oczywiście... hitami, których u nas nie zabraknie. Arek Sikora, dzień dobry.

świetnie gramy. W rytmie hitów to nasza domena. Kenu Silva, King of My Castle w Vox FM, kwadrans po 10. Nie tylko świetnie gramy, również dbamy o to, żebyście wszystko wiedzieli, co się dzieje. Wiadomo, najważniejsze kwestie poruszamy. I taka jedna z najważniejszych, no to słuchajcie, głośna sprawa, wyciek danych, 19 milionów Polaków. Ich dane wyciekły za sprawą właśnie aplikacji My Doctor i włamem na tą aplikację. I słuchajcie, strona rządowa powstała, na której można sprawdzić, czy nas też ten wyciek dotyczy. Na bezpiecznedane.gov.pl można sprawdzić, czy ma się wyciek. No, z jednej strony fajnie, można sprawdzić, czy wyciekło, czy nie wyciekło, prawda? Ale z drugiej strony, jak tak łatwo można w necie sprawdzić, czy jest wyciek, to żeby hydraulicy pracy nie potracili. Broken hearts.

0: ten sposób. Puszczamy oczko do wszystkich tych, którzy... Być może w ten poniedziałek troszeczkę niewyspani, może postanowili w ostatni weekend wakacji zaszaleć i dzisiaj w pracy są tego skutki. Espresso macchiato być może, albo po prostu kawa jak najbardziej wskazana w poniedziałek 31 dnia sierpnia. Słuchajcie, taka ciekawa sytuacja, bo byłem przekonany, że dzisiaj zaczynam program razem ze swoją współprowadzącą Klaudią Wasiluk. Myślałem, że dzisiaj wraca z urlopu, okazuje się, że nie, że wraca jutro. A ja jej kawę zrobiłem i teraz mam dwie do wypicia. Chodźcie wypić ze mną. A po kawie zapraszam na... No właśnie, w rytmie hitów zagramy Filatov i Karas za moment w Vox FM.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132, Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%.
7: Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz.
6: Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
14: Klub Karate Kyokushin Szczecinek ogłasza zapisy. 4 września, godzina 18, szkoła podstawowa nr 4, ulica Jasna. Karate Kyokushin. Dzieci, młodzież, dorośli. Zajęcia prowadzi mistrz Europy Kumite Shihan Wojciech Churka, 5 dan, trener klasy drugiej. Telefon 660-702-143.
1: Reklama.
15: To jest kolejne już dzisiaj wydanie wiadomości z Poznania. Na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na A2. Do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek doszło na wysokości węzła Krzesiny w kierunku Świecka. Jedna osoba została ranna, druga jest opatrywana na miejscu. Tu wciąż trwa akcja strażaków. Zablokowane są dwa pasy, a ruch odbywa się lewą stroną. Liczcie się z korkami. 20% wszystkich

0: przypadków psychoaktywnych. Działa telefon zaufania pod numerem 800 199 990. Jeszcze wiadomości sportowe w Vox FM Poznań. Na początek podróż do Londynu, a potem pierwsze domowe spotkanie z Niemcami. Znamy terminarz meczów Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Europy. Nie graliśmy na tym szczeblu od dobrych kilku lat, więc to nie są takie zwykłe mecze. To krok naprzód w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy graliśmy w lidze konferencji, więc z ekscytacją czekamy na możliwość zagrania ze znacznie lepszymi drużynami. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. 17 września o 21:00 kolejorza czeka wyjazdowe starcie z Crystal Palace FC. Druga i trzecia kolejka już przy bułgarskiej, 15 października z Bayer Leverkusen oraz 22 z Sunderland. 5 listopada niebiesko-biali będą w Lizbonie, gdzie zagrają z Benficą, a 26 w Belgii. Tu mecz z Union SG. Ostatnie spotkanie tego roku rozegrają 10 grudnia w Poznaniu przeciwko Ferencvaros ITC z Budapesztu. W styczniu spotkają się u siebie z portugalskim SC Torrense, a potem na Krecie z tamtejszym OFI.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy, partner narzędzia Samotuły Sportowa 5.
0: Dzisiaj do 26 stopni na termometrach w Poznaniu, ale z możliwymi mrzawkami późniejszym popołudniem dopiero ma się rozpogodzić i więcej słońca możemy zobaczyć na niebie. Jeśli chodzi o poznańskie ulice, no to przypominam, mamy zmiany w rejonie skrzyżowania Estkowskiego-Chwaliszewa, a poza tym na węźle Komorniki nie zjedziecie od strony Świecka z autostrady do Poznania.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy, partner narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły Sportowa 5.
2: Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.

0: lekkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, J. Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
9: No, i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Reklama 107.4
16: Vox FM Poznań.
17: To mogło być podpalenie. Służby sprawdzają przyczyny pożaru w zakładzie w Skarżysku Kamiennej. Od tego zaczynamy. Chcą podwyżek i zmian w systemie wynagrodzeń. Nauczyciele rozpoczynają protest przed kancelarią premiera. W wiadomościach też pickleball, który zyskuje coraz większą popularność. Można zagrać w niego w Bielsku-Białej. Szczegóły na koniec.
18: Na zegarach 11:00. W studiu Marta Kiermasz i wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
17: Nie wykluczamy podpalenia, tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są struktury kompozytowe i sterownicze dla dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
19: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynność oględzin miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną.
17: Powiedziała nam Anna Sławińska ze Skarżyskiej Policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Zakład w Skarżysku produkuje pompy systemów bezzałogowych, takich jak drony czy bezzałogowe pojazdy naziemne. Tragedia na torach w Kostrzynie nad Odrą. Pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Na miejscu pracują służby. Do wypadku doszło rano na stacji kolejowej w Kostrzynie. Według wstępnych ustaleń mężczyzna już wcześniej znajdował się na torach. Po wypadku są utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Walczą o podwyżki, mocny nauczycielski głos na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy właśnie teraz rozpoczynają protest przed kancelarią premiera. Na miejscu jest nasz reporter Olek Ruszkowski. Olku, jak to wygląda?
13: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
17: Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie nauczyciela w Polsce pracuje ponad 700 tysięcy osób. A do dzisiejszego protestu nauczycieli będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Zostańcie z nami. Drogie paliwa podbiły inflację, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u, jak wyliczył wstępnie Główny Urząd Statystyczny. Wyniosła ona w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. W wakacje potaniała za to żywność. Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 września. Tenis, squash czy padel. Polacy uwielbiają grać w sporty rakietowe. W Bielsku-Białej coraz większą popularnością cieszy się pickleball. Żeby zacząć, wystarczy specjalna prostokątna rakietka i chęci, mówi Paweł Gałuszka, instruktor.
20: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
17: W pickleballa w Bielsku-Białej można pograć na błoniach, pod dębowcem i w hali Arena Park. A na pierwszą grę warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Dziękuję za wspólny dyżur. Kolejne wiadomości w południe przygotuje już Dawid Osysko. Zapraszam w jego imieniu.
18: Do 30, nawet 31 stopni dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju, ale są też ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. No i te rzeczywiście pojawią się na południu kraju, na zachodzie i w centralnej Polsce. Opady deszczu też prognozowane przez synoptyków. I tutaj praktycznie bez wyjątków cała Polska pokryta chmurami deszczowymi. Fakt faktem, to dopiero później, no ale rzeczywiście coś tam dzisiaj może pogrzmieć. Jeśli chodzi o opady deszczu, to tych również nie zabraknie jutro. Tak przeklikuję sobie w środę też wschód Polski deszczowy. Czwartek, piątek też gdzieniegdzie, w sobotę też deszcz. No cały tydzień pod znakiem opadów deszczu, ale też przyjemna temperatura, bo w okolicach 20-25 stopni przez cały tydzień będziemy się poruszać, więc pięknie. A póki co mamy poniedziałek. Arek Sikora, dzień dobry.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

się gra w rytmie hitów. Florida i I Cry. 16 minut po 11 w poniedziałek. Przeglądam sobie internet w poszukiwaniu ciekawostek, tak żeby o czymś wam tutaj opowiedzieć ciekawym, prawda? Kojarzycie bestseller, wydawnictwo Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec? Czytam właśnie, że autor tegoż wydania, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, ma miliard dolarów długu. No i to by tłumaczyło ten zawiły tytuł, bo niby biedny, a jednak bogaty.

0: Miejsce 10. Ostatniego notowania bestlisty Remedy, Maurice i Close to You w Vox FM. A propos bestlisty, voxfm.pl, a także nasza apka na smartfonach. Wchodźcie w zakładkę bestlista i głosujcie. 20 pozycji, 6 propozycji, to wszystko układacie plusami, minusami. A prezentuje w piątek Krzysiek Skrzypkowski to, co tam wyklikacie. O 17 wtedy słuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Wiedziałeś? Nie wiem, ale ktoś tak coś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacific 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
13: No, i to jest...
14: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
15: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
18: A w Radiu Vox FM na 107,4 czas już na kolejne wydanie wiadomości. Oczywiście z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Jest w policyjnym areszcie, czeka na zarzuty. 50-latka podejrzewanego o znieważenie na tle narodowościowym obywatelki Ukrainy i zniszczenie witryny sklepowej. Zatrzymała dziś nad ranem poznańska policja. Do zdarzenia miało dojść kilkanaście godzin wcześniej przy rondzie Śródka.
19: Wczoraj około godziny 15:30 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który miał kierować wobec pracującej w sklepie obywatelki Ukrainy niecenzuralne i obraźliwe słowa na tle jej narodowości.
18: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Mężczyzna miał następnie pobazgrać sprejem witrynę sklepu i uciec.
19: Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring oraz inne nagrania związane ze zdarzeniem. Równolegle też prowadzone były czynności operacyjne, które szybko doprowadziły do wytypowania podejrzewanego. Dziś 50-latek został zatrzymany na terenie Poznania przez wywiadowców oraz policjantów z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto.
18: W chwili zatrzymania podejrzewany był nietrzeźwy. Materiał dowodowy trafi teraz do prokuratury. Wody nie będzie jutro w kilku miejscach Poznania. Od 8 do 15 problem dotknie części adresów przy ulicy Pokrzywno, a do 16 przy Sieradzkiej, Odolanowskiej, Ostrzeszowskiej i Świebodzińskiej. Przygotujcie zapasy. Ponad 500 nowych mieszkań w 2 lata. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybuduje nowe bloki. Więcej na ten temat wie Ari Habir.
20: Dokładnie 516 nowych mieszkań powstanie przy ulicy Żelaznej. Lokale będą przeznaczone na najem długoterminowy. Wkład własny za 50-metrowe mieszkanie jest szacowany na poziomie od 35 do 50 tysięcy złotych. W nowych budynkach najwięcej ma być mieszkań dwupokojowych. Dzięki tej inwestycji zasób PTBS wzrośnie o 13%, ale tego typu mieszkania obecnie nie stanowią nawet

0: Słonecznie. Jeśli chodzi o prace drogowe, to przypominam, zmiana od dziś w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Estkowskiego i Chwaliszewa. Poza tym drogowcy nadal na Grunwaldzkiej w kierunku centrum. Dzisiaj także na Dąbrowskiego przy Świętego Wawrzyńca, na Lechickiej i na Termalnej.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center. Szamotuły.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przy.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Ty i wiara! Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstra Klasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!
5: Reklama.
6: 107 i 4.
7: Vox FM.
5: Vox FM.
7: Poznań.
8: Produkowano tam na potrzeby wojska pożary w zakładach w Lublinie i Skarżysku pod lupą służb. Wśród postulatów podwyżki płac przed siedzibą premiera protestują nauczyciele. Śliwek na drzewach dużo mniej, a ceny spadają winą masowy import owoców, tak twierdzą sadownicy.
9: Na zegarach 12 tu Vox FM i wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy uważnie.
8: Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy śmigłowców i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego systemy bezzałogowe w Skarżysku Kamiennej.
10: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
8: Informuje rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie pożar gasiło 60 strażaków. Wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Z kolei na terenie pogorzeliska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Na miejscu są także funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni.
11: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a nie dotrzymane.
12: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż. Ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia edukacji.
13: Czujemy się bardzo oszukani.
14: W listopadzie 2024 roku na zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego premier Donald Tusk powiedział: nie będzie już zwłoki, ale panie premierze, zwłoka jest.
8: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. W Polsce jest ponad 700 tysięcy nauczycieli. Byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani. To słowa byłego prezydenta Lecha Wałęsy w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Rano były przywódca NSZZ Solidarność złożył wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
15: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo. Ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani. I w związku z tym przewidywałem to, co się dzieje dzisiaj i to, że będą wrogowie i głupcy podważać te wielkie zwycięstwa.
8: Po południu w Gdańsku odbędą się główne uroczystości. Osobne wydarzenia zorganizowały miasto i Europejskie Centrum Solidarności. NSZZ Solidarność będzie z kolei świętować z prezydentem Karolem Nawrockim. Porozumienia pomiędzy związkowcami a komunistycznym rządem zostały zawarte na przełomie sierpnia i września 1980 roku. Kluczowym efektem była zgoda władz na utworzenie niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu przekroczyła 900. Taką informację przekazała Nepalska Agencja do Spraw Zarządzania Kryzysowego. Na liście zaginionych poszukiwanych jest ponad 4000 osób. wiadomościach Vox FM wracamy do informacji z kraju. Co piąta śliwka w Polsce pochodzi ze Świętokrzyskiego. Sadownicy z regionu nie mają jednak powodów do radości. Mimo że wiosenne przymrozki zniszczyły nawet 70% upraw, ceny na giełdach spadły o do 2 zł za kilogram. Powodem jest zalew taniego owocu z zagranicy.
16: O wiele gorzej jak zeszłoroczny. Przymrozki dały w kość. Towaru jest o wiele mniej. Bym rzekł nawet 70% mniej.
17: Wydawałoby się, że cena będzie wyższa, no ale niestety w sklepach jest wyższa. Niestety u rolnika nie jest wyższa.
16: Import z zagranicy nas trochę przyblokował.
18: Tam nie przemarzły te owoce. To ciężko jest to sprzedać, po prostu upłynnić to, co się ostało po przymrozkach.
8: Z sadownikami ze Świętokrzyskiego rozmawiała Weronika Wawrzyk.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek meczu o 18:00. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska, przed którą mecz z Tyrone Townsend. Na kort nie wyjdą wcześniej niż o godzinie 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Iggy Świątek. Rywalką Polki będzie 80. w rankingu Chinka Shiyu Wang. Ich mecz ma zacząć się około 1:00 w nocy naszego czasu. Sensacyjnie US Open zakończył z kolei Novak Djokovic. Słynny serbski tenisista po raz pierwszy w karierze przegrał premierowe spotkanie w Nowym Jorku. Z imprezy wyeliminował go Argentyńczyk Mariano Navone. 24-krotny mistrz wielkoszlemowy w singlu, poprzednio mecz otwarcia w turnieju tej rangi, przegrał w Australian Open 20 lat temu.
9: Ten tydzień zapowiada się taki deszczowy, pod znakiem opadów deszczu do końca tygodnia. Sobota, niedziela. O, w niedzielę już nie będzie padało. No i w niedzielę słonecznie na południu kraju nawet do 26-27 stopni. Dzisiaj też gorąco, bo nawet 30-31 prognozowane przez synoptyków, ale ostrzeżenia są przed burzami. Te pojawią się też na południu kraju i na zachodzie, a w całej Polsce ma dzisiaj popadać. Biomet, zerknijmy jeszcze. Obojętne, więc... No to wszystko od Was zależy, jak sobie ten poniedziałek pokładacie. My układamy go w ten sposób, że teraz pogramy w rytmie hitów, a o 13:00 wróci Dawid Osysko.
8: Serdecznie zapraszam.
9: Z wiadomościami. Arek Sikora, dzień dobry. No jest poniedziałek, ostatni poniedziałek wakacji. No to zagrajmy w rytmie hitów. Dzień dobry.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

Westlife i Uptown Girl. No tak gramy w Vox FM. No i co? I co nam zrobicie? Ha, ha, właśnie. Najlepiej gramy w rytmie hitów. 20 minut po 12. Słuchajcie, świat gwiazd. No bo wiadomo, ploteczki, plotunie. No to trzeba być na bieżąco. To nie ma tak, że coś nas ominie. Roxy Węgiel i Kevin Mgley, słuchajcie, świętowali rocznicę ślubu. Drugą rocznicę ślubu. Jak czytam w dzisiejszym fakcie, producent muzyczny zadbał o to, by ten dzień na długo zapadł jego żonie w pamięć. Gdy wokalistka wróciła do domu, czekała na nią romantyczna niespodzianka. No, więc świętowali w domu. Ale czekajcie, bo to czytam tak, że Roxana wróciła, więc... Aha, no tak, wszystko, przecież tu wszystko do siebie pasuje. Wiemy, jakie rzeczy potrafi wyczynić Kevin, kiedy jest sam w domu.

0: Power of Love. Poczekajcie, bo ja w ogóle jestem nieprzygotowany, to nie ten podkład miał być. Momencik. Który by tutaj podkład pasował do tego wejścia antenowego? Może ten. Może taki wakacyjny, taki jeszcze... Ostatni dzień wakacji. Dociera to do was, że to już się kończy? A zdążyliście w ogóle wypocząć w te wakacje? Takie pytanie zadam. Odpowiadajcie na 609-8698-69. Dajcie znać, czy udało wam się odpocząć w te wakacje. A jeśli nie udało się wam odpocząć, to napiszcie też dlaczego. Co was powstrzymało przed odpoczynkiem w te wakacje? Przecież ludzie mieliście 2 miesiące. Kto potrzebuje przedłużyć troszeczkę wakacje? Dajcie znać, 609-8698-69. No dla tych, którzy potrzebują nieco wydłużyć sobie wakacje, mam coś specjalnego. Ale musicie mnie przekonać, że naprawdę było za mało tego lata, tych wakacji. 609-8698-69. Dajcie znać.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, J. Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzin koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, miasto wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
10: 3.17.41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: No to jedziemy z kolejną dawką wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Kierowcy jadący trasą S5 w stronę Gniezna muszą przygotować się na duże utrudnienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na gruntowny remont ponad 9-kilometrowego odcinka tej ekspresówki. Więcej na ten temat wie Bartek Łojewski.
16: Prace obejmą fragment od węzła Poznań Wschód do węzła Strumiany. Powodem remontu jest bardzo zły stan drogi.
17: Wymienimy 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w kierunku Gniezna, czyli podbudowę wiążącą i ścieralną. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
16: Powiedziała mi Alina Cieślak z GDDKiA w Poznaniu. Remont będzie kosztować prawie 14 milionów złotych. Wykonawca rozpocznie roboty po zatwierdzeniu i wdrożeniu czasowej organizacji ruchu. Prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia.
15: 1/5 pacjentów toksykologii w szpitalu imienia Raszei jest po dopalaczach. Szczegóły zna Ari Habir.
18: Najczęściej są to osoby młode, w wieku od 18 do 25 lat. Pacjenci bywają bardziej agresywni niż dotychczas, ponieważ ciągle pojawiają się nowe substancje lub powracają stare.
19: Dajemy sobie radę, mogę tutaj nieskromnie powiedzieć, ale mówię to nie dlatego, żeby się chwalić, tylko dlatego, że somatycznie jestem w stanie opanować pacjenta. Psychicznie i skutki, jakie to będzie wywierać, są naprawdę trudne do określenia i do jednoznacznego stwierdzenia. A będą.
18: Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz z Szpitala Miejskiego imienia Raszej w Poznaniu. Dopalacze odbijają się też na zdrowiu psychicznym. Mogą powodować m.in. lęki czy stany depresyjne.
15: Dla osób uzależnionych m.in. od dopalaczy działa telefon zaufania pod numerem 800 199 990. A na koniec coś dla fanów starej motoryzacji. 10. edycja Retro Motor Show już we wrześniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To największe w Polsce targi pojazdów zabytkowych. W 3 dni, od 18 do 20 września, zobaczycie tu setki aut, motocykli, skuterów, a nawet autobusów czy wozów wojskowych. Będą limuzyny z lat 20. i 30., ale będą też klasyki PRL, muscle cars z USA, ale i maluchy czy polonezy. Będzie też okazja, by podejrzeć pracę fachowców od renowacji, czy poczuć klimat dawnych lat na potańcówkach przy muzyce na żywo.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy, partner narzędzia Samotuły Sportowa 5.
15: Dużo aut.

0: różnych, pewnie mniej zabytkowych do zobaczenia o tej porze, między innymi na Bukowskiej, na Dąbrowskiego, również nad Wierzbakiem, Aleja Wielkopolska, Libelta. W tych rejonach także przyda się chwila cierpliwości. Jeszcze okolice Awenidy, Most Dworcowy, ulica Króla Przemysłowa II. Tutaj też dużo aut. Czuć przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. 23 stopnie dzisiaj na termometrach. Popołudnie ma być słoneczne, ale wcześniej możliwe mrzawki.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center. Samotu

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
9: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
10: Budoma Market, podłogi, drzwi.
11: Zmieniliśmy się dla Ciebie. Przejdź i sprawdź. Super promocje czekają. Zauważysz zmianę od pierwszego wejrzenia. Intermarché, ulica Umultowska 32, Poznań. Zapraszamy.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Słuchaj, Marian.
13: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
16: 107,4.
0: Vox FM Poznań.
16: Vox FM Poznań.
17: Na stole są trzy scenariusze. NKOL reaguje na areszt dla szefa Polskiego Komitetu. Zmarł po wypiciu nieznanej substancji. Dramat w wielkopolskim Kępnie. System powiadomienia SMS znów zawiódł. Chodzi o wczorajszy alert dla Lubelszczyzny.
18: Na zegarach 13 w studiu Radia Vox FM Dawid Osysko. To czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
17: NKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu trzy scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, o tym Mateusz Gołębiewski. NKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
19: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. NKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
7: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
19: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
17: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL po tym, jak Radosław Piesiewicz usłyszał zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. W związku ze sprawą zatrzymano 38-letniego brata zmarłego. Śledczy mieli dla niego całą listę zarzutów.
5: Usłyszał trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym tutaj spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego. Trzecie z zarzucanych zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia sztuki amunicji.
17: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Z tego powodu część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. W ten sposób MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj tylko większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała SMS odwołujący alert. Zabrakło jednak powiadomienia o rozpoczęciu zagrożenia w związku z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Mieszkańców Lublina o sens takich alertów pytał Arkadiusz Więcek.
20: Dostał pan może alert RCB?
21: Dostałem alert po kończący jakby.
22: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
20: I co pani myśli o takim informowaniu?
22: Już lepiej jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
23: Dostałam, że są zakończone już. Pierwszego nie dostałam, że jest zmasowany atak. W momencie faktycznego zagrożenia niewiele to by zmieniło.
24: Czy jest po czasie, to jest bez sensu.
20: Zwraca pan na to uwagę, że jest komunikat, jakiś dźwięk?
24: Tak, zwracam.
17: W ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski powinni otrzymywać SMS o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną na Ukrainie. Mocny wzrost cen gazu w Europie. To po tym, jak pomiędzy USA a Iranem doszło do nowej fazy wymiany ataków. Problemem jest także niski poziom surowca w magazynach. W ostatnich latach zapełnienie zbiorników w Unii Europejskiej o tej porze przekraczało 80%. Teraz jest na poziomie 64%. Czy początek szkoły może być stresujący także dla rodziców? Składki, ubezpieczenia i wyprawka to może być kłopotliwe, jednak jak sami mówią, wydatki zwykle nie są duże.
25: Moje dziecko dopiero zaczyna szkołę, jest w pierwszej klasie, także ciężko mi porównać. Podręczniki akurat zapewniła szkoła, to chyba plecak. Plecak największym wydatkiem, w granicach 300 zł.
26: Mamy już plecak z poprzedniego roku, piórnik z poprzedniego roku. Książki dają w podstawówkach, więc nic nie trzeba kupować. Jeszcze dostaje się 300 zł na ten, więc wydaje mi się, że można się w tym zmieścić.
27: Wydaje mi się, że te inne rzeczy na początku są droższe, typu jakieś wycieczki, wpłaty.
17: Początek roku szkolnego już jutro.
18: Tak to jest, jak się nie wyciągnie kanapki na wakacje, to trzeba nowy plecak kupować, no bo w tym starym, no to bomba biologiczna. Dzisiaj deszczowo-burzowo, a jeżeli chodzi o pogodę, bo teraz o tym będziemy mówić, sprawdzam teraz mapy deszczowo-burzowe. W okolicach Wrocławia taka duża chmura przeszła, nie wiem, czy tam jeszcze pada, ale no, przemieszcza się teraz, proszę bardzo, do Łodzi dotarła, zaraz Warszawa, gdzieś tutaj na Podlasie się kieruje, tak więc deszczowo dzisiaj praktycznie w całym kraju będzie, raz tu, raz tam, wiadomo, no i te burze prognozowane przez synoptyków, a poza tym to najgoręcej dzisiaj w Radomiu, przepraszam, w Rzeszowie, 31 stopni. No, deszczowy cały tydzień, ale my, szanowni państwo, mamy sposoby na to, żeby troszeczkę wakacje wydłużyć. Jakie? No, o tym zaraz się przekonacie.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
18: 5 minut po 13, Dawid Osysko wraca o 14.
17: Zapraszam.
18: A ja pytam wszystkich, komu mało wakacji? 609-869-869. Z jakiego powodu nie skorzystaliście w wakacji tak w pełni, nie zdążyliście wypocząć? Dajcie nam znać. A my postaramy się coś z tym zrobić. Sytuację jakoś uratować, no. No trzeba, no. Pewnie, że tak. Arek Sikora, dzień dobry. Savasz tymczasem, Only You. No to co? No to gramy. W rytmie hitów w Vox FM.

0: dopamin. Don't stop, I wanna know, Vox FM. Tak się gra, tak się właśnie gra w wakacje, jeszcze. Jeszcze ostatni dzień wakacji dzisiaj. Pytam, kto z wakacji nie zdążył skorzystać, 609-86-9869, piszecie. No i ja do tych osób, które piszą, to ja oddzwaniam. Proszę, tutaj telefon biorę, klikam, pyk, cyk i powinno dzwonić. Dzwoni. A jak do was dzwoni, to koniecznie odbierajcie, bo dzwonię wam przedłużyć wakacje. No. Halo?
1: Halo?
0: Dzień dobry, Arek Sikora z tej strony Vox FM.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co taka nieśmiała życia?
1: Ojej, bo właśnie słyszę siebie w radiu, moment wycisza.
0: Ścisz radyjko, przedstaw się proszę bardzo, jak się nazywasz?
1: Paulina.
0: Paulina w SMS-ie się nie przedstawiła, ale już wiemy jak ma na imię, a w SMS-ie natomiast napisała, że nie odpoczęła w wakacje, bo całe wakacje robiła sama kampera od zera z gołego busa. Paulina.
1: Tak, dokładnie.
0: Opowiadaj, jak to wyglądało?
1: Kupiłam blaszaka i stwierdziłam, że skoro jestem sama, to będę, że tak powiem, jeździć sobie na własnych warunkach, we własnym, że tak powiem, pokoiku jakby, który stworzyłam w kamperze. Mam łazienkę, mam kuchnię, mam wszystko.
0: Wow!
1: I oprócz elektryki to wszystko tak naprawdę robiłam sama.
0: No ale widzisz, robiłaś, a wakacje się skończyły. Byś chciała, żeby ktoś ci przedłużył wakacje, powiedz?
1: No, przydałoby się, powiem szczerze.
0: No to słuchaj, Paulina, to ja tutaj proszę bardzo. Robię wakacyjny nastrój i powiedz mi, czy do tego twojego kampera to zmieszczą się 4 osoby?
1: Niestety, tylko 3.
0: Tylko 3?
1: No tak, do spania 2.
0: Ha, to mamy problem, słuchaj. Ale to może ktoś pociągiem dojedzie, bo ja mam tutaj dla ciebie poczwórne zaproszenie do Energylandii.
1: I co? Cudownie, wybieram się od kilku lat i się wybrać nie mogę.
0: To już teraz się wybierasz. Paulinka, niechaj kamper ci służy, niech cię zabiera w najpiękniejsze miejsce na świecie, no właśnie, żeby nie zapeszyć. No i dobrej zabawy w Energylandii. Pozdrawiamy jeszcze kogoś?
1: Dzięki wielkie. W sumie to mamina, która codziennie przynosi mi obiad i kawę, żebym nie zapominała o jedzeniu w trakcie roboty.
0: Zabierasz mamę do Energylandii?
1: Myślę, że będzie tylko nagrywać, bo raczej nie będzie jeździć, ale ja jak najbardziej.
0: Oj, no to dobrej
1: zabawy. W październiku na urodziny do Włoch, więc...
0: No to fajnie się poskładało. No to pewnie, że tak. Paulinka, wszystkiego dobrego już teraz, no i dobrej zabawy.
1: Wielkie.
0: Pozdrawiamy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: No i tak w Vox FM robimy dzień dobry i przedłużamy wakacje, bo czemu by nie? Virgin tymczasem, Andrea Bocelli za moment, z Colin na horyzoncie Robert Miles. No, tak się gra w poniedziałek w Vox FM.

Szanowni Państwo, tu nie ma przypadków, to jest Run Run River, to jest miejsce pierwsze ostatniego notowania bestlisty. VoxFM.pl, nasza apka na smartfonach, zakładka bestlista, no i Wasze głosy, które oddajecie plusami, minusami. No, to wszystko się teraz dzieje, a w piątek wyniki Waszego głosowania zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski. Zresztą, co ja będę mówił, sami posłuchaj.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Zakupy tylko w Spoe. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Spoe.
2: 8200, 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132, Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przy

0: Potem poznaniacy odwiedzali palmiarnię. Co się zmieni? I za ile? Sprawdził Dominik Rutkowski.
1: Jeśli chodzi o za ile czasowo, to część pawilonów będzie udostępniona za nieco ponad 2 lata. Wszystkie do 2030 roku. A za ile finansowo? No to tu wjeżdżają duże liczby. Remont będzie kosztował prawie 200 milionów złotych, z czego niespełna 170 milionów to nisko oprocentowana pożyczka.
2: Główny cel to to, żeby unikatowa w skali Europy kolekcja roślin, którą tutaj zgromadziliśmy, doczekała się należytej oprawy. I abyśmy nie musieli się martwić o to, że stan techniczny tego budynku zagrozi tej kolekcji.
1: Powiedziała nam zastępczyni prezydenta Poznania Natalia Waremczuk. W ramach remontu zostanie wymienione przeszklenie, zmodernizowane zostaną systemy ogrzewania, wentylacji i zacieniania. Zmieni się też przestrzeń dla odwiedzających. Pojawią się nowe ścieżki, przebudowane zostaną też kawiarnia i akwaria.
0: Jeszcze wiadomości sportowe w Vox FM Poznań. Na początek podróż do Londynu, potem pierwsze domowe spotkanie z Niemcami. Znamy terminarz meczów Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Europy. Nie graliśmy na tym szczeblu od dobrych kilku lat, więc to nie są takie zwykłe mecze. To krok naprzód w porównaniu do ubiegłego sezonu, kiedy graliśmy w Lidze Konferencji. Więc z ekscytacją czekamy na możliwość zagrania ze znacznie lepszymi drużynami. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. 17 września o 21:00 kolejorza czeka wyjazdowe starcie z Crystal Palace FC. Druga i trzecia kolejka już przy bułgarskiej, 15 października z Bayer Leverkusen oraz 22 z Sunderland. 5 listopada niebiesko-biali będą w Lizbonie, gdzie zagrają z Benficą, a 26 w Belgii, tu mecz z Union SG. Ostatnie spotkanie tego roku rozegrają 10 grudnia w Poznaniu przeciwko Ferencvaros ITC z Budapesztu. W styczniu spotkają się u siebie z portugalskim SCU Torrense, a potem na Krecie z tamtejszym OFI.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia Samotuły Sportowa 5.
0: No to teraz jeszcze zaglądamy na pogodowe mapy. 23 stopnie tyle mamy i więcej już dzisiaj nie będzie. To jest dzień niezbyt słoneczny, ale podobno to słońce ma się późniejszym popołudniem rozkręcić. W międzyczasie niewykluczone mrzawki. Teraz zaglądam na ulicę Poznania. No spory ruch, widać te ostatnie zakupy przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo w centrum, wszędzie gdzie postać można, no to prawdopodobnie tam chwilę postoicie. A poza tym mamy trasy drogowe, mamy nowe utrudnienia na skrzyżowaniu Estkowskiego i Chwaliszewa. Poza tym na Dąbrowskiego, Lechickiej i Termalnej też drogowcy pracują.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Szamotuły Sportowa 5.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
11: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
12: Budoma Market, podłogi, drzwi.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
15: Znęcała się nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-letniej kobiety z Łodzi. Tańsze tankowanie jeszcze tylko dzisiaj. Od jutra ceny paliw wyraźnie wzrosną. Ponad 100 osób ewakuowano to w związku z pożarem w hali w krakowskim MPK.
16: Na zegarach punktualnie godzina 14. Dawid Osysko zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, a my słuchamy.
15: Na początek o uwagę prosimy kierowców. Są utrudnienia na A1. Dwie ciężarówki zdarzyły się na autostradzie niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Jedna osoba jest ranna. W stronę Katowic samochody jadą teraz tylko jednym pasem. Tak może być jeszcze przez dwie godziny. Są zarzuty dla 31-letniej matki z Łodzi. Kobieta jest podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
17: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
15: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Zatrzymana została nie tylko matka, ale także jej partner. Był poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr. To już ostatni dzień pakietu ceny paliwa niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
18: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
19: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
20: Dotankuję się dzisiaj.
21: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
20: Nie. Dlatego, że sąsiedzi z Odry tankują równo na nasz koszt.
15: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie dwa tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal pół miliarda złotych. Pożar w zajezdni krakowskiego MPK. Trzeba było ewakuować ponad 100 osób. Ogień pojawił się w hali obsługi remontu w ciągu wentylacyjnym. Szybko udało się go opanować.
0: Pracownicy wrócili już do pracy, normalnie pracują w tej stacji obsługi remontów. Natomiast nadal trwają jeszcze prace takie zabezpieczające straży pożarnej. Straż pożarna nadal tutaj jest, ale to już są takie prace i działania zabezpieczające. Nic już groźnego się nie dzieje. Nie ma osób poszkodowanych.
15: Mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie. Spółka będzie teraz szacować koszty naprawy wentylacji. Uwaga kajakarze i wędkarze. Od jutra rusza mechaniczne koszenie dna rzeki Łyny na odcinku od centrum Olsztyna aż do Bartonga. Prace potrwają około 2 tygodnie. Na rzece pojawi się specjalistyczna łódź kosząca, a w kilku miejscach bariery wyłapujące roślinność.
7: Uczulamy, że przepływanie kajakami czy innymi jednostkami pływającymi przez zamontowane bariery wychwytujące jest zabronione.
15: Mówi rzecznik Wód Polskich w Białymstoku Janna Szerenos-Pawlicz. To nie pierwsza taka akcja na olsztyńskiej rzece w tym roku. Poprzednie koszenie odbyło się pod koniec czerwca. Mechaniczne koszenie dna rzeki ma poprawić drożność koryta Łyny i utrzymać właściwe warunki przepływu wody.
16: No i pięknie. 3 minuty mamy po godzinie 14. Burzowe i deszczowe popołudnie niemal w całym kraju. Burze pojawią się w pasie od Olsztyna przez Gdańsk, Koszalin, aż po Szczecin i w dół. Gorzów Wielkopolski, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, tam również może zagrzmieć. Na drugim końcu Polski Kielce oraz Zakopane, a deszcz możliwy dosłownie niemal wszędzie. Dość ciepło, 21-22 stopnie będą pokazywały termometry około godziny 18 tego popołudnia. Biometr mamy tak niekorzystny, że już bardziej na czerwono świecić się nie da. A skoro mamy czerwone światło, no to nie jedziemy, a jak mamy zielone, to jedziemy. Mamy poniedziałek i to poniedziałek pierwszy powakacyjny, proszę Państwa. Znaczy taka końcówka wakacji, no żeby to jakoś to uratować.
1: Dzień z Vox FM.
16: No to wraca program, to jest dzień. Kamil Rutkowski, dzień dobry. Strasznie się cieszę, nie wiem jak wy. Vicky Gabor, superhero. Tak przypadkiem przechodziła z tragarzami.

0: No tu jest TikTok, TikTok, TikTok. A tu proszę Państwa, to jest dzień. Wracamy do normalnego trybu. Kto się jeszcze nie obudził i myślami jest gdzieś albo na Giewoncie, albo w Mielnie, albo gdziekolwiek indziej, proszę wracać do siebie. Jutro początek roku szkolnego, a dzisiaj ważna data, 31 sierpnia w kalendarzu. Dlaczego to jest ważna data? Dlaczego to jest ważna data? Nie wiadomo? Ale to jest ważna data. No nie, no co mamy w kalendarzu? Dzień blogów, nie wiem dlaczego przeczytałem, Dzień Belgów, Dzień Solidarności i Wolności, Święto Kawalerii Polskiej dziś, no przecież, no wiedziałem, że to jest bardzo ważna data. Jak tam u Was powroty? Szczęśliwe, nieszczęśliwe? Jesteście szczęśliwi, że macie pierwszy poniedziałek powakacyjny już za sobą, czy może wręcz przeciwnie, jeszcze raz chcielibyście, żeby była 6 rano, wstajecie, trzeba wracać do rzeczywistości. 609-2-0-8-6-9. Wiem, że korki wróciły, bo sam przed chwilą do Was jechałem i stałem w takowym, było mi bardzo miło, sympatycznie, sobie pomyślałem, no, nareszcie, wróciło. 609-2-0-8-6-9. Pytanie po wakacjach wraca, ono jest zawsze aktualne. Co robicie, jak stoicie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo ja na przykład, jak wy stoicie, to wam gram, jakbyście jechali. Criss Cross Amsterdam, prosto z bestlisty i afterparty za chwilę.

0: Padło słowo jedziemy, ja je biorę bardzo dosłownie. Co robicie, jak stoicie, czy korki wróciły, czy nie? 609-2x869. Paweł Powelec do mnie napisał. To prawda, wróciły korki, dlatego dzisiaj spóźniłem się na program. No tak. 17 minut po godzinie 14, 609-2x869, a dajcie spokój z tymi korkami, pisze Gośka. Rzeczywiście pierwszy dzień po wakacjach człowiek wraca i od razu takie rzeczy. Przecież to powinno być jakoś bardziej rozwojowe. Nie, nie, korki są od tego, żeby od razu ciach i wiadomo. 609-2x869, korki, koreczki, co robicie, jak stoicie, dajecie znać, a my wam gramy. Nieważne od tego, czy stoicie w korku, czy nie stoicie, czy dopiero będziecie stali w korku i tak zagramy. Za darmo takie rzeczy. A propos korków za darmo i tak dalej, prawdziwe korki to będą dopiero dzisiaj. Dzisiaj ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli tańsze paliwko. Od jutra nawet 90 groszy drożej na litrze. Także ja tak sobie myślę, że jak ktoś wczoraj stał w tym wielkim korku na powrocie z wakacji, to dopiero dzisiaj się przeprosi, stojąc w korku do dystrybutora.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: No bo jak nie zatankuje do północy, to bida, dosłownie i w przenośni. Modern Talking, Jeronimus Cadillac, Pitbull, I Know You Want Me, a żeby tego popołudnia być bardzo dobrze poinformowanym, dajecie nam 12 minut i wiadomości.

0: Co to są za ludzie?
1: To po prostu, no wszystko jest w bestliście. Ta piosenka, What Are We Gonna Do, Jack Style, John, voxfm.pl. Tam oczywiście głosujecie. Co robicie, jak stoicie? Pisze Waldek. No Wrocław. Jak ja czekałem. Wrocław, czyli oczywiście równa się korki, ale a propos Wrocławia, jest pewnego rodzaju ciekawostka. Otóż Wrocław dostał znowu nagrodę pierwsze miejsce. A za co? Powiem już za chwilę po wiadomościach.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już dziś o 21.30 w TVN.
0: Reklama.
11: 14.30 na zegarze. Dawid Osysko, ponownie w studiu. Zapraszamy. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz przed wami.
12: 20-latek, który zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, trafi na miesiąc do aresztu. Tak zdecydował częstochowski sąd. W piątek mężczyznę próbowało obezwładnić 10 osób, 4 z nich zgłosiły obrażenia, jedna jest hospitalizowana. Za atak na pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi do 5 lat więzienia. Usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. 2 mężczyzn odpowie za podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Pojazd stanął w ogniu w nocy z 22 na 23 sierpnia na Podhalu, kilka godzin po tym, jak DIOS zorganizował protest na szlaku do Morskiego Oka.
13: Mężczyznom przedstawiono zarzut zniszczenia mienia w postaci samochodu. Ustalono, że do podpalenia tego samochodu doszło przy użyciu substancji łatwopalnej w postaci benzyny.
12: Mówi Justyna Rataj-Mykiety z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Zatrzymani mają 36 i 37 lat. Przyznali się do winy. Ciepły prąd na Pacyfiku El Niño napędza ceny kawy na światowych rynkach. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż najpopularniejszego gatunku, czyli arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów czy strat w rolnictwie.
11: To jest dobry pomysł na każde popołudnie, zwłaszcza takie powakacyjne.
14: Despacito.
11: Powolutku. Luis Fonsi, Daddy Yankee. Gramy. Aj.

0: Flames.
1: O, i to jest koń. David Guetta i Sia, oczywiście Flames. 21 minut do godziny 15. Zaglądam, 609-2x8-69. Co tam robicie, jak stoicie? Ja nic nie robię, bo ja nie wracam do pracy. Zwolnili mnie. Ktoś nie podpisał się. No tak, to koniec miesiąca, takie rzeczy się zdarzają. Ale spokojnie, bo wiesz, koniec czegoś jest początkiem czegoś innego. Więc musisz sobie myśleć, że tej jesieni nie dość, że się uwolniłeś od czegoś, prawda, czego nie chciałeś, bo zapewne nie, no wiesz, o co mi chodzi. Stary, będzie dobrze, bo podejrzewam, że to on, bo tak mi się wydaje z charakteru pisma. 609-2x8-69, co robicie, jak stoicie, dajcie znać koniecznie. O Wrocławiu miałem mówić, proszę bardzo, już wam mówię, dlatego że we Wrocławiu niesamowite wydarzenie, lada moment. Przyjeżdża dwóch japońskich wirtuozów pianina. Będą, nazywają się Mamiko Hirai i Naruhiko Kawaguchi. I uwaga, oni będą grali muzykę klasyczną we Wrocławiu. Niby nic, ale oni będą to grali na zabawkowych instrumentach. Na takich, wiecie, takich pianinkach dla dzieci. Takie, no wiecie, o co chodzi. Takie pi, pi, pi, pi, pi, pi. Muzykę klasyczną. Taka ciekawostka. A skoro mówimy o klasyce, to ja już wiem, chociaż

0: agencie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, miasto wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Yacht Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
10: No, i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: Reklama.
13: A w Radiu Vox FM na 107,4 czas już na kolejne wydanie wiadomości. Oczywiście z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Jest w policyjnym areszcie, czeka na zarzuty. 50-latka podejrzewanego o znieważenie na tle narodowościowym obywatelki Ukrainy i zniszczenie witryny sklepowej. Zatrzymała dziś nad ranem poznańska policja. Do zdarzenia miało dojść kilkanaście godzin wcześniej przy rondzie Śródka.
14: Wczoraj około godziny 15.30 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który miał kierować wobec pracującej w sklepie obywatelki Ukrainy niecenzuralne i obraźliwe słowa na tle jej narodowości.
13: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Mężczyzna miał następnie pobazgrać sprejem witrynę sklepu i uciec.
14: Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring oraz inne nagrania związane ze zdarzeniem. Równolegle też prowadzone były czynności operacyjne, które szybko doprowadziły do wytypowania podejrzewanego. Dziś 50-latek został zatrzymany na terenie Poznania przez wywiadowców oraz policjantów z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto.
13: W chwili zatrzymania podejrzewany był nietrzeźwy. Materiał dowodowy trafi teraz do prokuratury. Wody nie będzie jutro w kilku miejscach Poznania. Od 8 do 15 problem dotknie części adresów przy ulicy Pokrzywno, a do 16 przy Sieradzkiej, Odolanowskiej, Ostrzeszowskiej i Świebodzińskiej. Przygotujcie zapasy. Ponad 500 nowych mieszkań w 2 lata. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybuduje nowe bloki. Więcej na ten temat wie Ari Habir.
15: Dokładnie 516 nowych mieszkań powstanie przy ulicy Żelaznej. Lokale będą przeznaczone na najem długoterminowy. Wkład własny za 50-metrowe mieszkanie jest szacowany na poziomie od 35 do 50 tysięcy złotych. W nowych budynkach najwięcej ma być mieszkań dwupokojowych. Dzięki tej inwestycji zasób PTBS wzrośnie o 13%, ale tego typu mieszkania obecnie nie stanowią nawet 10% rynku mieszkaniowego w Poznaniu.
16: Naprawdę umiemy pozyskiwać środki zewnętrzne na to i tak jak mówiłem, to jest 600 milionów złotych tylko w ostatnim roku na samą mieszkaniówkę w Poznaniu. Tak jak mówiłem, to jest, żeby jakoś to zobrazować bardziej, 1,5 miliona złotych dziennie, które z zewnątrz przychodzi do Poznania tylko na ten cel. No właśnie to musimy robić, pozyskiwać środki zewnętrzne i budować i rozwijać nasz zasób.
15: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Całość inwestycji szacowana jest na 210 milionów złotych.
13: Pierwsi najemcy odbiorą klucze na przełomie 3 i 4 kwartału 2020. 28 roku.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia Samotuły Sportowa 5.
1: Dzisiaj w prognozie pogody mamy przelotne opady deszczu, mamy temperaturę maksymalną na poziomie 26 stopni i zapowiadane przejaśnienia późniejszym popołudniem, wtedy też ma zrobić się całkiem słonecznie. Jeśli chodzi o prace drogowe, to przypominam, zmiana od dziś w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Estkowskiego i Chwaliszewa, poza tym drogowcy nadal na Grunwaldzkiej w kierunku centrum. Dzisiaj także na Dąbrowskiego, przy Świętego Wawrzyńca, na Lechickiej i na Termalnej.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center. Samotnie.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zmieniliśmy się dla Ciebie. Przejdź i sprawdź. Super promocje czekają. Zauważysz zmianę od pierwszego wejrzenia. Intermarché, ulica Umultowska 32, Poznań. Zapraszamy.
7: No i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Reklama.
13: 107,4.
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
14: We wtorek za tydzień posiedzenie zarządu PKOL, pierwsze po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Opóźnienia pociągów w Łodzi to po tragicznym wypadku na torach. 12-letni Maciek pokonał nowotwór mózgu, obwieścił to dzwon zwycięstwa w Kilnicy Świętego Mikołaja w Szczecinie.
15: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
14: 8 września w Warszawie odbędzie się posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwszy ruch władz statutowych PKOL-u po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Spotkanie jest potrzebne, żeby wspólnie ustalić dalszy tok postępowania w zaistniałej sytuacji. Musimy wypracować jakiś konsensus mimo dzielących nas różnic, powiedział jeden z wiceprezesów PKOL Adam Konopka. Prezes PKOL został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji i został aresztowany na 3 miesiące. Giełda kryptowalut Zonda Krypto od października 2025 była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tragiczny wypadek na torach w Łodzi w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
16: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
14: Informuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Okoliczności zdarzenia wyjaśnią policjanci pod nadzorem prokuratury. W związku z wypadkiem pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny - Łódź Kaliska. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
17: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy. pomocy.
14: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Problemy mogą pojawić się również podczas sterowania dronami. Źródło zakłóceń prawdopodobnie znajduje się w obwodzie królewieckim. Tam rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Chłopiec przeszedł operację neurochirurgiczną, wielomiesięczną chemioterapię i radioterapię, a także długą rehabilitację. Dziś uderzył w dzwon zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
13: Jego marzeniem było spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
14: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Cała inicjatywa była trzymana w tajemnicy przed chłopcem.
18: Najważniejsze, że główna choroba jest, tak powiem, opanowana. Jakie mieliśmy motto, jak były chwile słabości. Jak mówiła Rybka Dori?
19: Mówi się trudno i płynie się dalej.
18: Tak, i to nas trzymało, nie?
14: Mówi Elżbieta Cupryś, mama Maćka. Walka o zdrowie chłopca trwała ponad 5 lat.
15: Najważniejsze, że płynie i tego pływania życzymy przez wiele, wiele lat. 3,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, poniedziałkowa pogoda obfituje w deszcze i burze, bo te burze pojawią się dzisiaj na północy, na zachodzie naszego kraju, na południu w Krakowie, w Kielcach i w Katowicach również może zagrzmieć. Poza tym deszczowo niemal wszędzie będzie padał deszczyk albo już pada deszczyk i tak będzie padał nawet do jutra. Temperaturowo 21-22 stopnie, miejsce, gdzie troszeczkę cieplej to Wrocław i Zielona Góra, tam 23, a nawet 24 stopnie na plusie będą pokazywały termometry tego popołudnia. No i fajnie, mamy po wakacjach, mamy poniedziałek. No to można powiedzieć, że taka kumulacja złego, ale z drugiej strony, jak powiemy sobie, że mamy poniedziałkowe popołudnie, jutro 1 września i koniec miesiąca, może wypłata komuś przyszła, to szukamy pozytywów, a takich pozytywów na pewno już za chwilę nie zabraknie. Program To Jest Dzień, wracamy po wakacjach. Bardzo się cieszę, że jesteście. Velvet Chemistry, Hypaton, Norma Jean Martin za chwilę. Ja się nazywam Kamil Rutkowski i oczywiście niezmiennie

0: Tini, Henry PFR, Out of My Head, 10 minut po godzinie 15 w poniedziałek 31 sierpnia. Mówię raz jeszcze wszystkim dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy już po pracy wrócili, prawda, popracowali, wyszli i teraz mówią, no może jakieś wakacje, może znowu jakiś urlop po jednym dniu. To się zdarza, powiedziałbym nawet, że jest bardzo pożądanym stanem. Dajcie znać, co tam u was dobrego, 609-2x8-6-9, a to czy dzień na tak, czy dzień na nie, to dzisiaj sprawdzimy po wakacyjnej przerwie po raz pierwszy po godzinie 16, także bądźcie z nami. Tymczasem nietoperze, bo naukowcy drapią się po głowach, po włosach. Jak mają, o co tu chodzi? No bo te nietoperze żyją tak długo, że to głowa mała. Nietoperze, zwłaszcza jeden gatunek, wykazuje się wyjątkową długowiecznością. Nawet 50 lat potrafi żyć taki nietoperz. No i naukowcy mówią, no nie ma prawa żyć tak długo. Za małe, to za wątłe, no o co tu chodzi? I okazuje się, że znaleźli przyczynę. Ma to związek z bardzo wyjątkowym i bardzo aktywnym układem odpornościowym nietoperzy. Nietoperzy. Nie wiem, czy pamiętacie, 6 lat temu, już nawet ponad, była taka pandemia koronawirusa, która podobno zaczęła się w Wuhan od właśnie nietoperza. Szkoda, że wtedy ten układ odpornościowy jakoś nie zadziałał.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Aktywnie. A później trzeba było wciskać kilka tysięcy kilometrów dalej guzik łokciem w windzie. Piękni młodzi. Jedno słowo. Dzień dobry. To dwa słowa. Ale

0: jest Blanka.
1: To jest Rodeo, 17,5 minuty po godzinie 15. Gazetę wziąłem do ręki, żebyście wy nie musieli, a żebyście byli bardzo dobrze poinformowani. Roxy Węgiel świętuje drugą rocznicę ślubu. Bo to albo świętuje, albo drugą rocznicę ślubu, bo to ciężko połączyć czasami. No i ważne, Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, donoszą dzisiejsze media. Producent zadbał o to, aby ten dzień na długo zapadł jego żonie w pamięć. Wystarczyło po prostu pamiętać i już będzie dobrze. Podobno gdy wokalistka wróciła do domu, to czekała na nią romantyczna niespodzianka. Widzę tutaj tonę kwiatów, po prostu ile tam jest tu róż, świece. Ja mogę się tylko domyślać, co jest za ścianą, czyli tam, gdzie nie widać. No, widzicie? Widzicie? Wiadomo. Kevin Mgley został w domu.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Nawet w tym wypadku został sam w domu. To co on zrobi na święta w Nowym Jorku? Siekiera, whenever, wherever, Axwell Bone, whatever turns you on. Już za chwilę. Gramy.

0: patrzysz na mnie. Bajera tego poniedziałkowego popołudnia. Sporo się dzieje sportowo tej jesieni, także z udziałem polskich drużyn, co już samo w sobie może być malutkim zaskoczeniem. No to posłuchajmy więcej już za chwilę. 15.30 zbliża się, to czas na wiadomości, także sportowe.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
3: to
6: wiem.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
15: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
14: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
15: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
13: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie 15.30 właśnie wybiła na zegarach. Dawid Osysko pojawił się w studiu. Zapraszamy zatem na wiadomości.
20: Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy ostraszania i obrony powietrznej. Przed południem 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem. Na wysokości miejscowości Wola Rokrzycka zdarzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich, 80-letni mężczyzna, został przewieziony śmigłowcem do szpitala.
21: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, najeżdżając na tył ciężarowego MANa. W wyniku zderzenia pojazd sprawcy przewrócił się na bok.
20: Mówi Edyta Daroch, rzecznik policji w Piotrkowie Trybunalskim. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W Japonii zmarła najstarsza osoba w tym państwie. 115-letnia Shigeko Kagawa była emerytowaną lekarką. Studia medyczne ukończyła przed II wojną światową i pracowała jako ginekolog. Prowadziła aktywny tryb życia. W wieku 109 lat brała udział w sztafecie z pochodnią olimpijską podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Czekamy już na kolejny popis polskich siatkarek. Biało-czerwone zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Kapitan zespołu Magdalena Stysiak przed spotkaniem zwróciła uwagę, że rozpoczyna się faza pucharowa, w której przegrany wraca do domu, ale według niej nie będą to biało-czerwone. Początek meczu w Stambule o godzinie 18. Zaglądamy na US Open. O awans do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju powalczy Maja Chwalińska. Mecz Polki z Amerykanką Taylor Townsend rozpocznie się około godziny 18. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80. w rankingu Shi Jung-Wang. Ich mecz ma zacząć się około 1:00 w nocy czasu polskiego. Jan Ziółkowski został wypożyczony do końca obecnego sezonu z AS Roma do innego klubu włoskiej ekstraklasy AS Monza. 21-letni Polak przed rokiem przeniósł się z Legii Warszawa do Romy, a w lidze włoskiej zadebiutował prawie rok temu. W pierwszym sezonie w Serie A wystąpił w 18 meczach oraz dodał 4 spotkania w Lidze Europy i jedno w Coppa Italia.
0: Życzymy powodzenia. In Amazing, Remedy Morris. Już za chwilę mamy 27 minut do godziny 16:00, poniedziałkowe popołudnie w fazie decydującej.

0: Nie powiecie mi, że jak nie słuchacie tego, to wam się nie przypominają wakacyjne imprezy. Remedy Maurice, Close to You, 22 minuty do godziny 16, jeżeli komuś ciągle mało wrażeń i ciągle szuka, ciągle musi coś nowego, no bo to mało mu, to mam coś dla was. Będzie spadał rój meteorów Aurygidów, który dzisiaj w nocy będzie taki, że będzie na co chmury mają być w Polsce, ale nie wszędzie, więc może troszeczkę będzie można pooglądać do 5 września. Podczas maksimum można spodziewać się nawet do 10 meteorów na godzinę. Jednym słowem, nawet gołym okiem będzie widać, że coś tam spada. I teraz uwaga, prośba ode mnie. Jak już będziecie patrzeć w niebo i się zachwycać, to żebyście przypadkiem nie pomylili tego ze spadającą gwiazdą. No bo wiadomo, że jak widzicie spadającą gwiazdę, człowiek myśli sobie życzenie, które później oczywiście się spełnia. Mój kolega kiedyś tak był na Mazurach, proszę ja was, gwieździsta bezchmurna noc, zobaczył spadającą gwiazdę, pomyślał życzenie, no i do dzisiaj płaci alimenty.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale wygląda na całkiem szczęśliwego. Serial Moonlight, There She Goes, już teraz łobuzy za chwilę po polsku.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
11: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: 107.4
0: Vox FM.
12: Poznań.
13: Spłonęły materiały do produkcji samolotów w Lublinie, oględziny spalonej hali. Stolica żegna Wandę Traczyk-Stawską, była bohaterką Powstania Warszawskiego. Podstawówki od jutra bez telefonów komórkowych, od zakazu będą jednak wyjątki.
14: I o nich usłyszymy już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 16. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
13: Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. W budynku przy Kasprowicza płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępnie straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
15: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
13: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W pożarze nikt nie ucierpiał. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się także wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. W walkach o wyzwolenie Warszawy z rąk okupantów powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączek. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu pojawili się dziś mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczyk-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
16: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać. Ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
13: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej na Wolnie. Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych. Swoje czynności zakończyła już policja.
5: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
13: Mówi Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. Przypomnijmy, w miniony weekend 12 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Jak się okazało, ktoś przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał środek do dezynfekcji. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał, teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych. Dotyczy to nie tylko lekcji. Zakaz obejmie także przerwy i inne zajęcia organizowane przez szkołę. Co na to najmłodsi uczniowie i ich rodzice?
8: Nie wolno będzie nosić komórek do szkoły. Co ty na to?
17: To jest trochę dziwne. Jak ktoś się będzie źle czuł, jest wstydliwy i nie chce na przykład się zapytać pani, to chce zadzwonić na przykład do swojej mamy. Ale to trochę też dobrze, bo niektórzy na przykład wchodzą do toalety, blokują drzwi i tam po prostu sobie siedzą na telefonach.
18: No dobrze, bo nie będą zgapiali chociaż.
19: Ja bym chciał mieć komórkę, żeby dzwonić do mamy.
8: A co mama na to?
20: Dzieciakom zupełnie są niepotrzebne tak naprawdę. Telefony ograniczają ich relacje międzyludzkie i skupiają się nie na tym, co powinni w szkole.
13: Przepisy przewidują wyjątki. Z komórek będzie można korzystać, gdy będą potrzebne do realizacji zajęć, pilnego kontaktu z rodzicem albo ze względu na stan zdrowia. W tych wiadomościach to wszystko. Kolejno o 16.30 przedstawi Małgorzata Łukowska.
14: A my sprawdzamy, co dzisiaj w pogodzie. Deszczowe popołudnie i deszczowy wieczór niemal w całym kraju. Do tego jeszcze burze w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, w Poznaniu. Zagrzmi także w okolicach Zakopanego, Krakowa oraz Kielc. Na termometrach tego popołudnia około 21-22 stopni. Troszkę cieplej na zachodzie, tam 23. Najbliższej nocy 13-14, maksymalnie 15 stopni. I wspominałem już, że będzie padało, prawda? No to jeszcze będzie padało. Jutro z deszczem tylko Polska Północna. W południowej dużo słońca i całkiem ciepło. Idzie delikatne ochłodzenie, w kolejnych dniach około 20 stopni na termometrach, ale żeby was to nie zwiodło, bo największe ochłodzenie w weekend, a w poniedziałek, kiedy wrócimy do pracy, ma znowu przyjść trochę cieplej. No, czyli klasyk. Dobra, nie przejmujemy się tym kompletnie, o tej porze mamy poniedziałek pracujący za sobą, robimy tak, żeby było miło. Ozon Dragostadin Tejmik, ta malutka blondynka, za kilkanaście minut, także sprawdzamy, czy poniedziałek u was na tak, czy na nie. Kamil Rutkowski, zapraszam.

0: MIG, czyli oczywiście grupa MIG. Ta malutka blondynka. Każdy taką zna, tylko różnie. 11,5 minuty po godzinie 16, poniedziałkowe popołudnie. Za chwilę wielkie sprawdzenie, czy poniedziałek na tak, czy na nie. Telefony w dłoni, numer znacie, 609-2x8-69, ale jeszcze chwilę, jeszcze momencik, dlatego że mam dla was fantastyczne wiadomości. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, żeby zabrzmiało to wystarczająco dumnie. Uwaga, proszę państwa, mamy najnowszy, najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. To miano od dzisiaj dzierży nowy 20-kilometrowy fragment pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskiem, ma 20 kilometrów i już rejestruje wykroczenia. Tak się chwali GDDK i ja. Kierowcy muszą liczyć się z surowymi karami, nawet 5000 zł oczywiście za jazdę. Super, fajnie, ja mam postulat, ja w ogóle mam taki postulat, żeby odcinkowy pomiar prędkości dla każdego. Na każdej posesji. Wracasz i od razu masz mandat w skrzynce. Fajne, nie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Pytasz, ale za co? Ale ja, ale dla...
2: Za szybko pan wyjechał z garażu. So,

0: Poniedziałek, tak sobie myślę, bo to ludzie mówią, że ten poniedziałek to... A, zaryzykuję.
1: To jest dzień.
2: Mata?
0: Bo to jest pytanie o poniedziałek. Czy poniedziałek to jest dzień na tak, czy dzień na nie? Kończy nam się sierpień, rozpoczyna się zaraz prawie wrzesień, to jest wielki powrót. Numer 609-869-869 to jest numer prosto do studia i dla tych niezorientowanych już szybciutko tłumaczę. Jak wykręcicie ten numer, to zadzwonicie prosto do studia. Do mnie tu na biurko. O, tu, o, mam taki telefon. Ja go odbieram, mówię hello i zadaję pytanie, czy poniedziałek na tak, czy na nie. I wtedy można się produkować, proszę ja was, bez opamiętania. 609-869-869, na żywo, prosto do studia. Pytanie brzmi, czy poniedziałek to jest u was dzień na tak, czy na nie i oczywiście dlaczego. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
3: Cześć, ja jestem Sylwia Zmysłowicz, dzień na tak, bo w końcu po prawie pół roku odebrałam warunki za budowę.
0: I co będziesz teraz robić, budować?
3: No, będziemy się budować w tym roku.
0: I kiedy planujecie się wprowadzić, jednym słowem, tak, pytam o parapetówkę?
3: O Boże, 2-3 lata minimum.
0: Dobra, umówieni w takim razie mniej więcej o tej porze. Numer mam, więc będę się odzywał. Pozdrawiamy, życzymy miłej budowy, chociaż miła i budowa to tak dziwnie razem brzmi. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć, tu Agnieszka z Katowic.
0: Cześć Aga, co dobrego u ciebie? Poniedziałek tak czy nie?
4: Dla mnie tak, a wiecie dlaczego?
0: Nie, ale chcemy wiedzieć.
4: Zawożąc dzisiaj samochód do diagnosty, czyli do warsztatu,
0: tak,
4: mój mąż stwierdził, że ja zepsułam mu auto. No. I wiecie, co wyszło? Nie. Mój mąż, kochany, nie wymienił na czas oleju. I już zaczęły się te klocki, jeszcze raz robić te, wiecie, nie? I
0: słuchaj, ale...
4: Czyja to była wina? Mojego męża.
0: Wiadomo.
4: A chciał zgonić na mnie.
0: Wiedziałem, że to powiesz i starałem się uniknąć tego, bo już nawet myślałem, że ta historia skończy się tak, że to już nie jest twój mąż. Zdrówka, życzymy męża, pozdrawiamy, zdarza się najlepszym. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Witamy z tej strony. Ja oczywiście na tak, bo jutro wolne.
0: O!
5: Ale to będzie ruch normalnie ze szot.
0: A dlaczego ty, dlaczego ty masz wolne? Jak ty to zrobiłeś?
5: No bo spyka dzieci, każdy idzie z jednym dzieckiem na rozpoczęcie roku.
0: Tak się cwaniak ustawił. Nie wszyscy mają tak dobrze, więc nie ma się co chwalić, chociaż słyszę i doceniam dumę w głosie. 609-869-869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Justyna z tej strony.
0: Cześć, Justynka. Poniedziałek tak czy nie? Powiedz, że tak.
6: No, tak nie bardzo, bo jutro do szkoły wracam z kurką.
0: Ale poczekaj, ty jesteś nauczycielką?
6: Nie, mamą.
0: No to jak to wracasz sama do szkoły? Co, będziesz od nowa maturę zdawała, czy o co ci chodzi?
6: Nie, no z córką, córka idzie do 6. klasy, a to, że ona idzie do szkoły, to znaczy, że ja też, bo będę się uczyć razem z nią.
0: A, w tym sensie.
1: To jest dzień. To jest
2: tak?
0: A najgorszy przedmiot z twojej perspektywy, co to jest?
6: Chemia i fizyka.
0: Wiedziałem! Witam w klubie w takim razie. Britney Spears, Born to Make You Happy, ale z drugiej strony pomyślcie sobie o tym, że jak kończą się wakacje, to oznacza, że w końcu kilka godzin wolnego w chacie. To jest bezcenne. Master z żoną moja już czeka za chwilę, a za 7 minut 16:30 wiadomości.

0: Każdy ma jakąś taką żonę, moją, czy tam wiadomo, Masters, i to jest właśnie o niej piosenka. 28 minut mamy po godzinie 16, a to oznacza, że za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: Na zegarach 16.30, a w newsach zmiana. Witamy Małgorzatę Łukowską.
4: Dzień dobry.
3: Która już teraz zaprasza na najświeższe wiadomości.
4: Wiadomości zaczynam od śmiertelnego wypadku na Strójce. Droga w kierunku Szczecina jest zablokowana. To potem jak między węzłami Myślibórz i Pyrzyce doszło do potrącenia pieszego. Na miejscu są służby, mówi nam Magdalena Grochowska z policji.
5: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności zdarzenia.
4: Obecnie samochody kierowane są na objazdy, ale mamy też dwa wypadki na trasie S8 z Wyszkowa do Warszawy. Kierowcy jadący w stronę stolicy muszą liczyć się z korkami. Zakopiańska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie działalności Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. To po zawiadomieniu złożonym przez starostę tatrzańskiego Andrzeja Skupienia. Ten twierdzi, że podczas spotkania dotyczącego transportu konnego do Morskiego Oka został znieważony przez pracowników DIOZ-u. Starosta w zawiadomieniu wskazał również na treści dotyczące górali podhalańskich, które ocenił jako nawoływanie do nienawiści na tle różnic etnicznych. Przypomnijmy, że przedstawiciele DIOZ walczą o zastąpienie koni pojazdami elektrycznymi. Aktywiści domagają się też wykupienia koni przez Tatrzański Park Narodowy. A Kraków ma nowy mural, przy ulicy Mogilskiej odsłoniono dziś malowidło z wizerunkiem wokalisty Andrzeja Zauchy. Autorem jest artysta street artowy Piotr Tusej-Jaworski. Dodam jeszcze, że w Krakowie działa specjalny zespół do spraw murali, a w trakcie jego działalności powstały malowidła z wizerunkiem m.in. Wisławy Szymborskiej czy Andrzeja Wajdy.
3: A czy tenże zespół zajmuje się również zamalowywaniem, co po niektórych? Nie, w Krakowie tworzy się z nich wielkie obważanki. Jak miłość, to tylko w stereo. Edward Maja, już teraz David Guetta. Za chwilę mamy 28 minut do 17.

0: Klimatycznie. David Guetta i Kim Petras, When We Are Young, czyli kiedy byliśmy młodzi. Gdybyśmy byli młodzi, to byśmy jutro szli do szkoły, więc proszę mi tutaj nie mówić, że kiedyś to było. 6092x869, dzień bardzo na tak. Zrobiłem dzisiaj gulasz, pisze Dominik, i pierwszy raz w życiu mi się udał, jest pyszny. Jeżeli to ma być zaproszenie, to powiem ci tak, bardzo skuteczne. Znaczy nie przyjadę oczywiście, ale smaka narobiłeś.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: No, i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Reklama 107,4.
2: Vox FM Poznań.

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%.
4: Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz.
3: Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: No, i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
13: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
14: Akcja służb w Kędzierzynie-Koźlu. Policja szuka sprawcy napaści na 12-latkę. W Gdańsku uroczystości 46. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego. Kierowcy chwycą się za portfele. Dziś ostatni dzień obniżek na paliwa.
15: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Na wiadomości zaczynamy od śmiertelnego wypadku na Krajowej 79 w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po zderzeniu ciężarówki z osobówką w Książnicach Wielkich. Obecnie droga między Krakowem a Pacanowem jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie-Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
16: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
14: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
16: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
14: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie-Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumienia gdańskiego. Z tej okazji stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona, a uczestnicy uroczystości wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
17: Walczyliśmy o wartości.
0: I teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
17: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
18: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
14: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Dziś w Gdańsku upamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W Święto Solidarności Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Kierowcy obawiają się mocnego uderzenia po kieszeni.
19: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
20: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
21: Jak ostatni dzień?
22: Chyba pan zaskoczony jest informacją.
21: No.
14: Niższe ceny paliw w ramach pakietu CPN będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, tłumaczył minister energii. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Prognozy wskazują, że za tankowanie zapłacimy więcej nawet o 90 groszy za litr.
15: No to trzeba robić zapasy. Najlepiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest super. Jeżeli mamy na myśli ostatni dzień wakacji, to lepiej nie mogliśmy trafić. Naprawdę. Mnóstwo deszczu, gdzieniegdzie nawet burze. Co prawda ciepło, ale co z tego, jak z tej ciepliny nie ma jak skorzystać, bo pada deszcz. No chyba, że komuś deszcz nie przeszkadza, nie jest z cukru i się nie roztapia. No to jak najbardziej. Wtedy w deszczu nawet można sobie potańczyć. Ktoś zapyta, kiedy będzie słońce? Odpowiem, że nie wiem, bo najbliższe dni to deszczowe w sumie. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach wraca program na pełnej, powakacyjny. Chociaż, no właśnie, jeszcze wakacje trwają. Z Vox FM. Przynajmniej dzisiaj ostatni dzień wakacji. Michał Trawka, dzień dobry.

0: nie. I nie, jeszcze raz nie, absolutnie nie. Ja się nie zgadzam, że to jest koniec wakacji. W ogóle kto to tak powiedział, że koniec wakacji, zaraz koniec lata? Absolutnie nie, no składamy apelację wszyscy razem. Będę zbierał podpisy, można się podpisywać. Nie wiem, do kogo z tym pójdziemy, no ale do kogo się trzeba. No nie może być tak, że dzisiaj jest ostatni dzień wakacji. No ludzie, dajcie spokój. I co, jutro pierwszy dzień września, tak? I jutro znowu wszyscy pójdą, to znaczy uczniowie pójdą do szkół, studenci jeszcze będą mieli miesiąc przerwy, natomiast no wszystko wróci do rzeczywistości, tak? To już? Naprawdę? To już 2 miesiące minęły? No nie, no słuchajcie, no nie może tak być. Inaczej, zróbmy, dobra, cieszmy się tym, że jeszcze dzisiaj mamy wakacje, no bo 31 dzień sierpnia, więc są wakacje, więc pytanie do was, jak wy ten ostatni dzień wakacji zamierzacie wykorzystać? Może już z niego jakoś korzystacie w sposób... no, nadprzyrodzony nawet. Dajcie znać, 609-869-869. Najciekawsze odpowiedzi będę nagradzał voksowymi gadżetami.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Olize, moi, Lolita, Vox FM w rytmie hitów. Wracamy do tego, jak można spędzać ostatni dzień wakacji. A i właśnie a propos języka francuskiego i samej Francji, to taka wiadomość. Ostatnie godziny wakacji mam zamiar spędzić w klubie GoGo w Paryżu. Pozdrowienia z Francji. Proszę bardzo, można się bawić? O, i to jeszcze jak. Ostatni dzień wakacji w pracy oczywiście szef kazał z kostki brukowej wyrywać chwasty, ale nawet nie chce mi się tego robić. Na luzie podchodzę dziś do tematu. Dopiero od jutra wakacje się kończą. No i to też jest akurat zdrowy stosunek do dnia dzisiejszego i do pracy. Umówmy się, no dzisiaj to jeszcze nie, dzisiaj na luzaku, dopiero od jutra. No ale mamy też głosówkę, którą ktoś nadesłał. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, jak się to robi, żeby wakacje spędzić lepiej? Bierze się jeszcze tydzień urlopu. Pozdrawiam, Rafał.
0: No, dobra, to zróbmy tak. Ja ci dam telefon do swojego szefa. Jak mi ogarniesz tydzień urlopu, cwaniaku, to wtedy pogadamy.

0: Sigma, Nobody to Love, Vox FM w rytmie hitów. 28 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. To oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości płynące z kraju, ze świata, ale też również wiadomości sportowe. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: niż koło, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
7: Reklama.
8: Na zegarach 17.30 to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Przyznał się do winy, choć podczas przesłuchania wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Chodzi o wypadek, do którego doszło w piątek wieczorem w Zadrożu w województwie małopolskim. Kierujący samochodem potrącił 15-letniego pieszego i uciekł, mówi Tomasz Wawczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: Są to zarzuty spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących chorobą realnie zagrażającą jego życiu. Prokurator zarzucił podejrzanemu, że nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, że uciekł z miejsca zdarzenia i również zarzucił mu zachowanie, które polega na spożywaniu alkoholu po popełnieniu czynu zabronionego, czyli po wypadku, a przed zatrzymaniem przez policję.
9: Do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie 26-latka. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki. Jest apel policji do kierowców. Służby szukają osób, które przejeżdżały przez Kędzierzyn-Koźle w tę sobotę i mają zamontowane kamery w aucie. Chodzi o pomoc w znalezieniu sprawcy brutalnego morderstwa. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w kompleksie leśnym na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spacerujący mężczyzna znalazł zwłoki 49-letniej kobiety. Według wstępnych ustaleń przyczyną jej śmierci były rozległe rany głowy. Nagranie można przesłać do Wydziału Kryminalnego Policji w Opolu. A już jutro powrót do szkoły. Nie dla każdego ucznia 1 września to szczęśliwy dzień, mówi pedagog Nina Myalska.
11: Zwłaszcza dla nastolatków jest to trudny czas, bo tutaj całe ciało mówi śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład czy o 7 i jest dramat.
9: A według wyliczeń uczniowie będą mieli w tym roku szkolnym 178 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Już za pół godziny polskie siatkarki zawalczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii. Na ich koncie na razie 2 wygrane i 3 przegrane spotkania. Początek meczu punktualnie o 18. Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. 37-letni szkoleniowiec pracował w Rakowie od 4 maja. Pod jego wodzą drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i 6 przegrała. Nazwisko następcy Kroczka jeszcze nie jest znane. A do Liverpoolu dołączył nowy zawodnik. Klub potwierdził transfer Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Kwota 123 milionów funtów jest rekordową w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej.

0: Run, Run, River w Vox FM. Chyba to jest numer jeden naszej bestlisty, ale pozwólcie, że ja to sprawdzę. Tak, no to numer jeden, faktycznie, tak głosujecie i tak jest. Ale wracamy też do tematu wakacji, bo dzisiaj ostatni dzień wakacji. Ciężko to powiedzieć, ale no taka jest prawda, niestety. I pytanie do was, jak sobie ten ostatni dzień wakacji przedłużyć? Generalnie jak przedłużyć wakacje, jak wykorzystać ten dzień, co zrobić, czego nie zrobić? Różne odpowiedzi, różne pomysły napływają na 609-8698-69, proszę bardzo.
1: No muszę się do tego odnieść, bo ja naprawdę od jutra zaczynam kolejny tydzień urlopu, te wakacje, więc dlatego sobie spokojnie sobie go mogę przedłużyć. Dzięki.
0: Ja naprawdę nie wiem, jak wy to robicie. Nie mam absolutnie pojęcia, jak to działa, że wszyscy mają wolne, a tylko ja muszę pracować. Proszę bardzo, jeszcze jedna głosówka.
2: Cześć, tu Grzesiek. Jak przedłużyć wakacje? Jeżeli szef nie chce dać urlopu, zawsze można do niego zadzwonić i powiedzieć: szefie, gramy w statki. I powiedzieć L4.
0: O, to ładne, fajne, podoba mi się.
3: Na pełnej z Vox FM.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
9: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
10: Budoma Market, podłogi, drzwi.
11: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
12: No, i to jest...
13: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
14: Reklama.
15: 107.4.

0: FM.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
6: Zmieniliśmy się dla ciebie. Przyjdź i sprawdź. Super promocje czekają. Zauważysz zmianę od pierwszego wejrzenia. Intermarché, ulica Umultowska 32, Poznań. Zapraszamy!
7: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
0: 107 i 4.
1: Vox FM. Vox FM Poznań.
12: Prokuratura bada udział obcych służb. To po pożarze fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Będzie kontrola przewoźnika, którego autokar miał wypadek na Węgrzech. Problemy finansowe szpitala w Sanoku. Z placówki odchodzi coraz więcej lekarzy.
13: 18 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie wyjaśniają śledcze.
14: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczają ślady na miejscu.
15: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
14: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
12: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Najprawdopodobniej dziś zacznie się kontrola firmy przewozowej, której autokar uczestniczył w tragicznym wypadku na Węgrzech. Sprawdzane będą m.in. czas pracy kierowców i stan techniczny pojazdu, mówi inspektor transportu drogowego w Rzeszowie Tadeusz Mik.
16: Przede wszystkim będziemy sprawdzać zapisy urządzeń rejestrujących, tachografów, zarówno z urządzeń zainstalowanych w pojeździe, jak i z kart kierowców. Będziemy sprawdzać również uprawnienia przedsiębiorcy, czy pojazdy były zgłoszone, czy pojazdy miały ważne badania techniczne.
12: Kontrola ma się zakończyć po 2 tygodniach. Jeżeli inspektorzy wykryją nieprawidłowości, to kara dla przewoźnika może sięgnąć nawet 15 tysięcy złotych. Równocześnie sprawę tragicznego wypadku bada prokuratura okręgowa w Krośnie. Śledczy otrzymali już od strony węgierskiej pierwszą część dokumentów. Cały czas czekają jednak na pisemne protokoły z sekcji zwłok wszystkich ofiar. Przypomnijmy, w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie kosztem. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono także 30% miesięcznego wynagrodzenia.
3: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
12: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już przełożony w NFZ-cie i Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia, a są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. I jeszcze apel przed pierwszym dzwonkiem. Do szkoły, na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Rodzice powinni zwrócić uwagę, najmłodsi są dobrze przygotowani do jazdy, bo brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza poważny uraz, mówi nam lekarz z wrocławskiego SOR-u Grzegorz Gogolewski.
17: Dominujące i najbardziej ciężkie urazy to są urazy czaszkowo-mózgowe, natomiast spora jest ilość urazów mniej poważnych, niemniej jednak prowadzących do jakiegoś dyskomfortu w postaci stłuczeń czy złamań w zakresie kości kończyn górnych albo dolnych.
12: Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek mieć kask podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze. Za jego brak rodzice mogą dostać 100-złotowy mandat.
13: Gdzie jeszcze nie pada, to najpewniej padać będzie, bo dzisiaj pada w całym kraju, chociaż jest nawet ciepło, bo w takim Przemyślu, no to nawet 30 stopni w tym momencie. Kozienice, tam tylko 18 i to najchłodniejszy punkt na mapie Polski. Jaki będzie jutrzejszy dzień? Deszczowy, ale też dalej ciepły, już nie tak ciepły jak dziś, bo na termometrach okolice 23-24 stopni. Środa również 24-25 i też deszczowa. 4 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Poniedziałek 31, trzeba to zaznaczyć, 31 dzień sierpnia. A więc ostatni dzień wakacji, który spędzamy razem. Bardzo dobrze, w doborowym towarzystwie to i można spędzać czas na okrągło. Joy Touch by Touch to już teraz, można zrobić głośniej. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Numer 9 ostatniego notowania Best Listy, Criss Cross Amsterdam. Jak się podoba, to warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę Best Lista, zjechać właśnie troszeczkę niżej, tak mniej więcej do połowy Best Listy i tam jest taki plusik, minusik, trzeba nacisnąć tak jak wam gra w serduchu, no i później czekać do kolejnego notowania, ale zakładam, że się podoba, to w tym przypadku trzeba nacisnąć po prostu plusik, a już za chwilę propozycja do Best Listy i na tę propozycję również można głosować w naszej Best Liście. Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something. Słuchamy.
1: Na pełnej z Vox FM.

To koniec. Koniec Roberta Lewandowskiego w polskiej kadrze. Takie komentarze czytam ostatnio w mediach społecznościowych. No umówmy się, lewy, młodszy niż starszy, to już raczej nie będzie. Lata lecą, emerytura coraz bliżej. Natomiast, no Robert ma się pojawić na nadchodzącym zgrupowaniu i wystąpić w meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i jak się okazuje, ma być to też istotne zgrupowanie, chociażby w kontekście właśnie przyszłości Roberta Lewandowskiego, jeżeli mówimy o naszej polskiej kadrze. I przyznam szczerze, no tak trochę ciężko o tym myśleć, ciężko się z tym pogodzić, bo po pierwsze, no możemy stracić najlepszego naszego strzelca, a po drugie, no to my nawet nie mamy go kim zastąpić. Na pełnej z Vox FM. Także kolejna impreza piłkarska, nie ma co liczyć, że tam zobaczymy polską kadrę. Przynajmniej znowu będzie się można wyspać.

0: Alessandra, Queen of Kings. Podobno królowa jest tylko jedna, ale coś mi się wydaje, że każdy ma właśnie jedną u siebie w domu. No pamiętajcie, żeby o nią właściwie dbać, bo później z uroczej komnaty bardzo szybko, panowie, można trafić do zgniłego lochu. A przecież nikt by tego nie chciał, prawda? 26 minut do 19.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedzamy.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Media 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Yacht Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
1: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
2: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
1: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
3: Reklama.
4: 107.4
3: Vox FM. Poznań.
5: Znamy datę zebrania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od tego zaczniemy wiadomości. Chcą wyższych pensji i zmian w systemie. Nauczyciele protestują przed 1 września. Na koniec o telefonie życzliwości dla seniorów.
6: 19 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
5: We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
7: No, nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
8: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
7: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL, Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
5: Głos w sprawie zabrał tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc w przeciwnym razie zawieszeniem praw członkowskich MKOL-u, co uniemożliwiałoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracy. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
9: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
5: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestują, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagają się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
10: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem – podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
11: Rozczarowanie, gorycz, złość.
12: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
10: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
13: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
10: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący akcji uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
5: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mogą zadzwonić, porozmawiać i poprosić o wsparcie. W Łodzi działa telefon życzliwości, inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Wolontariusze służą radą w codziennych sprawach i wskazują, gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
14: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
15: Patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczonych cyfrowo. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. W zalewie informacji trudno znaleźć to, co nas stricte interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc.
16: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu.
17: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne.
18: Mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
19: Czyli to jest ułatwienie, pana zdaniem?
18: Tak, bardzo duże ułatwienie.
5: W drugiej połowie ubiegłego roku z telefonu życzliwości skorzystało ponad 100 osób, a wolontariusze poświęcili na rozmowy ponad 120 godzin.
6: Gdybym miał jednym słowem określić pogodę na kolejne 3 dni, to byłoby to słowo deszcz. Po prostu deszcz. deszcz. To wystarczy, bo dzisiaj pada, jutro padać będzie, w środę będzie padać, w czwartek też będzie padać, za to w piątek, jak myślicie, również pada deszcz, a w sobotę też pada deszcz, no i w niedzielę, a w niedzielę już nie, w niedzielę jednak już nie pada, czyli na słońce trzeba czekać aż do niedzieli. Wtedy też 20 stopni tylko na termometrach. Chociaż, przepraszam bardzo, no troszeczkę tutaj wybiegłem ponad szereg, na północnym kraju, w północnej części kraju i w północno-wschodniej części kraju, tam deszcz może się pojawić. No ale to dopiero w niedzielę. Do tego czasu i tak będzie padać. 5 minut po 19 na naszych radiowych zegarach. Zostańcie ze mną, bo w tej godzinie sobie troszeczkę zweryfikujemy pewne rzeczy, panie i panowie. No ale do tego będę potrzebował oczywiście was. Tymczasem gramy w rytmie hitów Lady Gaga i Poker Face. Ja mówię dzień dobry wieczór. Michał Trawka, kłaniam się.

0: Kwadrans po 19. Przeglądam internety i moim oczom ukazuje się takie oto stwierdzenie. Uwaga, uwaga, panie i panowie. Mężczyźni kłamią ponad dwukrotnie częściej niż kobiety. Serio? Serio tak jest? To ja teraz wbijam kij w mrowisko i sprawdźmy to. Dajcie znać, 609-869-869, zróbmy jedną wielką bitwę damsko-męską. Kto częściej kłamie i kogo właśnie, albo na czym ostatnio, na jakim kłamstwie przyłapaliście swoją drugą połówkę? 609-869-869. Najciekawsze wiadomości oczywiście będą nagradzane.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: to częściej kłamie mężczyźni czy kobiety? Do tego tematu wracamy, bo wasze wiadomości napływają na 6986986. Hej tu, Anitka, znam swojego męża. Jak mówi, że ma dwa piwa, to znaczy, że jest czteropak. A jak jest czteropak, to na pewno drugi jest gdzieś schowany. Pozdrawiam. Okej, no dobra. Faceci to notoryczni kłamcy. Mój ostatni facet mówił, że tęskni, że czeka, ale zapomniał dodać, że tak samo tęsknił i czekał za innymi dwoma w tym samym czasie. Pisze Asia. Okej, kłamstwo. Wystarczy zobaczyć, ilu w Sejmie jest mężczyzn, a ile kobiet. Odpowiedź jest prosta, kto częściej kłamie. O, dobra, to może jeszcze jakaś jedna wiadomość. Proszę bardzo, od Krystiana. My nie kłamiemy, my tylko staramy się, by nie urazić naszej drugiej połowy, ponieważ słowa, tak kochanie, przytakując, nie jest kłamstwem, lecz uspokojeniem sytuacji, bo my zawsze, mężczyźni, chcemy nie dodawać już drewna do ogniska. No to piękne akurat, coś w tym jest. Tak, my staramy się uspokoić sytuację. No ale jak tutaj patrzę na wasze wiadomości, no to jednak no, damska część załogi twierdzi, że mężczyźni jednak faktycznie kłamią częściej.
1: Na pełnej z Fox FM.
0: Panowie, co to ma być? No proszę o wasze wiadomości, no musimy obronić swój honor, nie może tak być. 26 minut po 19, Jorgus, nie mów nikomu już teraz.

0: To częściej kłamie mężczyźni czy kobiety? Wracamy do tego tematu. Witam. Kobiety kłamią częściej niestety, a w dodatku z gracją. Kobiety nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę, ale to niczego nie zmieni. Pozdrawiam, Pablo. No piękna filozofia. Ale mamy też głosówkę. Proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, witajcie. Radio WhatsApp, z tej strony Michał. Ja lubię na przykład, lubię tak opłamywać pod takim kątem, jeśli moja droga połówka prosi mnie, żebym przyjechał spotkać się z nią, to ja akurat idę w zaparte, że nie przyjadę, a jednak przyjeżdżam i po prostu z kwiatkami i tak fajnie, bardzo miło, takie miłe kłamstewka. Pozdrawiam.
0: Aha, pozdrawiam. No takie miłe kłamstewka, no okej, okay, no dobra, to... No, dobra, można to zaliczyć, chociaż wiadomo, lepiej nie kłamać. Mamy też wiadomość od Weroniki, proszę bardzo. No niestety, chyba my kobiety częściej kłamiemy. No kochanie, ta torebka jest już taka stara, nie pamiętasz, rok temu ja kupiłam i teraz no przydałaby się nowa i tak to właśnie, no wiadomo o co chodzi. Ale chodzi też o to, żeby umieć się przyznać do błędu bardzo ładnie, a kobiety zwykle z tym mają problem. No przepraszam, drogie panie, ale tak czasami bywa. Weronika, woksowe gadżety są twoje.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
9: Zakupy tylko w Społem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz Społem.
0: Reklama. 107,4.
10: Fox FM Poznań.

0: Reklama.
1: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.

0: za 23,99, a Nescafé Crema za 25,99. Wybierz z połem.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
3: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Yacht Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
4: Reklama. 107.4.

0: Koniec programu CPN. Od jutra ceny paliw pójdą w górę. 5 osób z zarzutami po ataku nożem w Jaśle. Będą lokale zastępcze dla mieszkańców wolącej się kamienicy w Szczecinie.
1: Godzina 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: To już ostatnie godziny tańszego tankowania. Od jutra paliwa na stacjach mogą zdrożeć nawet o złotówkę. Powodem definitywne zakończenie programu CPN, wznowionego przez rząd na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Jakich stawek możemy się spodziewać i jak reagują na nie kierowcy? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: W Warszawie szczególnie późnym popołudniem na wielu stacjach do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki.
3: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną mu koszty usług, koszty wszystkiego.
4: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
5: To tankuje się dzisiaj.
2: Usłyszeliśmy od kierowców. Od 1 września stawki na pylonach będą średnio o 90 groszy wyższe.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
2: Prognozuje Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
0: Dodajmy, że wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Od usiłowania zabójstwa przez pobicie po nieudzielanie pomocy są zarzuty dla 5 osób po ataku nożem na 20-latka w Jaśle. Podejrzani rzucili się na ofiarę z nocy z piątku na sobotę przy ulicy Mickiewicza. Ranny 20-latek trafił do szpitala.
7: Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 3 kolejnych usłyszało zarzut pobicia i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Natomiast jeden mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu.
0: Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Podejrzani mają od 17 do 24 lat. Wobec jednego z nich zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W przypadku 4 pozostałych do sądu poszły wnioski o ich tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynków i lokali komunalnych.
8: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
9: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować. Co to są za pomieszczenia? Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy zaczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Na koniec jeszcze podsumowanie wakacyjnych kontroli. Inspekcja Transportu Drogowego przez całe lato sprawdzała pojazdy, którymi dzieci i dorośli jechali na wypoczynek, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
10: W okresie wakacyjnym Inspekcja Transportu Drogowego dokonała 4,5 tysiąca kontroli autokarów, z czego 3200 kontroli dotyczyło autokarów z dziećmi, z młodzieżą jadącą na letni wypoczynek.
0: W porównaniu do poprzedniego roku liczba letnich kontroli wzrosła o 20%.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Polskie siatkarki grają o awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Europy. Ich rywalkami są Portugalki. Mamy 2-0. W tym momencie kończy się 3 set. No, remis. Polska-Portugalia po 21 punktów. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoich mediach społecznościowych. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. A ze stanowiskiem selekcjonera pożegnał się Dawid Kroczek. 37-letni szkoleniowiec po 3 miesiącach zakończył przygodę z Rakowem Częstochowa. Pod jego wodzą drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała i 6 przegrała. Kto zostanie następcą Kroczka, tego jeszcze nie wiadomo.
1: Pogoda, która chciałoby się powiedzieć dostarczy nam wrażeń, na pewno spowoduje, że będziemy spędzać więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych, bo deszczowo w tym tygodniu, ale ciepło przynajmniej, okolice 25-26 stopni, natomiast no właśnie, ten deszcz może być uciążliwy, ale w niedzielę, tak, już bez deszczu i nawet ładnie. Nawet ładnie, czyli mam na myśli okolice 24-23 stopni Celsjusza na termometrach.
12: Pełnej Vox FM.
1: 6 minut po 20.

0: to już 2 lata. 2 lata jak Roxy Węgiel i jej mąż Kevin powiedzieli sobie sakramentalne tak. I Roxy postanowiła się pochwalić no taką niespodzianką, jaką przygotował jej mąż. Salon pełen bukietów róż, to musicie to sobie wyobrazić. Balony w kształcie serca, mnóstwo balonów i oczywiście specjalny tort. A no i bym zapomniał, wśród tych wszystkich dekoracji oczywiście ślubne zdjęcie pary. No mega, no ładnie, no ładnie. No i oczywiście pochwalone na mediach społecznościowych. No pięknie, pięknie, no ma chłop gest, ma chłop gest. Zważywszy na to, że mają wspólny budżet, no to się zwróciło.
1: Na pełnej z Vox FM.

Mikolas Józef i a cappella. Można sobie pośpiewać, jeżeli ktoś umie, potrafi, ma do tego głos, dryk, to jak najbardziej. Tak, dlaczego by nie? W końcu to ostatni dzień wakacji i trzeba to zaznaczyć. Ja wiem, że ten dzień może nie należał do super ładnych, jeżeli mówimy chociażby o pogodzie, bo dosyć deszczowo było. Natomiast nie można dalej mu ujmować tego, że no ostatni dzień wakacji. 31 dzień sierpnia, jutro pierwszy dzień września. Jutro wszyscy wracamy do takiej normalności, można by powiedzieć, bo uczniowie pójdą do szkół, rodzice wrócą do swoich obowiązków, do pracy. Ja wiem, że pewnie w pracy już teraz jesteście. Natomiast, no wiemy, okres wakacyjny rządzi się swoimi prawami. Niemniej, pamiętajcie jedno, że jak się wam zrobi smutno, nieprzyjemnie i dopadnie was taka jesienna chandra, to zawsze możecie tutaj wrócić do nas. Ja generalnie bym za daleko nie odchodził. Najchętniej to zostańcie cały czas z nami. To wtedy jest duża szansa, że ta jesienna chandra was w ogóle nie dopadnie, bo w Vox FM gramy w rytmie hitów, w Vox FM poprawiamy nastroje i generalnie jest przyjemnie. Więc już wiecie, co należy zrobić w kolejnych dniach. Po prostu być z nami.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem, jak ja jej to powiem. 20 minut dzieli nas od godziny 21. A propos, no właśnie, trudnych tematów, tematów miłosnych, to pamiętajcie, że nic straconego, jeżeli coś tam się złego zadzieje, to zawsze można się zgłosić do nas, a konkretnie do Pawelca. Kochaj albo rzucaj, bo ten program wraca po wakacyjnej przerwie. Będzie można znowu słuchać po 9.30, więc o 9.00, nie, dobrze, po 9.00, o 9.30. Więc śmiało. Śmiało, żeby później nie było płaczu. Jak coś tam się dzieje złego, no to Pawelec potrafi działać cuda. Trzeba tylko się zgłosić, on później dzwoni, ogarnia temat. Ostatnio taką pastę ma dosyć średnią, ale właśnie twoje zgłoszenie będzie może tym lepszym, tym dobrym, tym, w którym w końcu się uda i miłość zwycięży. Na pełnej z Vox FM.
1: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: to
5: wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Rusza śledztwo w sprawie sabotażu, to po pożarze w fabryce dronów. Bez prawa jazdy, za to na podwójnym gazie i z dziećmi na pokładzie. Mieszkaniec Kielc usłyszał zarzuty, a przed początkiem roku czarny pasek dla minister edukacji. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie dochodzenie w sprawie sabotażu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz specjalna grupa kieleckich policjantów wyjaśniają okoliczności nocnego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się tuż po północy w zakładzie grupy WB Electronics, produkującym podzespoły do dronów wojskowych.
6: Policjanci będą szczegółowo analizować zabezpieczone ślady i materiały, prowadzić czynności procesowe oraz weryfikować wszystkie możliwe wersje dotyczące przyczyn pożaru.
5: Mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski i dodaje.
6: Zespół będzie ściśle współpracował z przedstawicielami innych służb i specjalistami, a prowadzone czynności odbywają się pod nadzorem prokuratury.
5: Jak informują służby, zanim zauważono płomienie, w obiekcie zadziałała czujka antywłamaniowa, a monitoring miał zarejestrować postać w kominiarce. 3 miesiące w areszcie i 2 poważne zarzuty to konsekwencje jazdy po alkoholu dla 42-latka z Kielc. Mężczyzna mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kierownicę, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
7: Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie. Jak się okazało, mężczyzna posiadał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
5: Do zdarzenia doszło w centrum Kielc. Kierowca doprowadził tam do kolizji z 2 innymi pojazdami. Policjanci zatrzymali go na miejscu, skąd trafił do policyjnej celi.
7: Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
5: Podejrzany usłyszał też zarzut narażania 4 dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu. W świetle polskiego prawa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Politycy do tablicy apelują nauczyciele i uczniowie. Początek roku szkolnego już jutro, a zatrudnieni w oświacie domagają się podwyżek. Obecnie nauczyciel rozpoczynający swoją karierę zarabia 500 zł powyżej minimalnego wynagrodzenia. Związkowcy chcą, by zarobki były uzależnione od średniej krajowej, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
8: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna. I widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
5: Zmian domaga się też akcja uczniowska i twierdzi, że wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach potraktowano po macoszemu, mówi przewodniczący akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
9: To będzie przedmiot z wyciętym sercem, bez zdrowia seksualnego. I ten temat zdrowia seksualnego jest o tyle ważny, że dotyka każdej i każdego z nas. Dlatego mówiąc o tym, że jest to wycięte serce, my cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte.
5: Od jutra do szkół pójdzie blisko 5 milionów uczniów. A na koniec jeszcze zaproszenie na podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie, czyli na 8 rundę na antenie Vox FM. Chwilę po godzinie 8 rano gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. Rozmów będzie też można posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie. Mamy alerty przed burzami tej nocy. To w Małopolsce, na Podkarpaciu, w zachodniopomorskim, pomorskim i w Lubuskiem, a w całej Polsce opady deszczu przez całą noc. Na termometrach od 13 stopni na plusie na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. No i jutro podobnie, znów deszcz, znów burze, to na północnym wschodzie. Z kolei na termometrach od 19 stopni na Warmii i Mazurach do 24 znów na Podkarpaciu. Będzie najcieplej i na Lubelszczyźnie również.
10: O znieważenie na tle narodowościowym obywatelki Ukrainy i zniszczenie witryny sklepowej podejrzewany jest 50-letni mężczyzna, o tym na początek. Powiemy też o sporych utrudnieniach na S5. Kierowcy, zróbcie głośniej. A na koniec o nietypowym cenniku za parkowanie w Skórzewie. Za zostawienie auta na placu płaci się modlitwą. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie poniedziałku. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Jest w policyjnym areszcie, czeka na zarzuty 50-latka podejrzewanego o znieważenie na tle narodowościowym obywatelki Ukrainy i zniszczenie witryny sklepowej zatrzymała dziś nad ranem poznańska policja. Do zdarzenia miało dojść kilkanaście godzin wcześniej przy rondzie Śródka.
0: Wczoraj około godziny 15:30 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który miał kierować wobec pracującej w sklepie obywatelki Ukrainy niecenzuralne i obraźliwe słowa na tle jej narodowości.
10: Relacjonuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Mężczyzna miał następnie pobazgrać sprejem witrynę sklepu i uciec.
0: Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring oraz inne nagrania związane ze zdarzeniem. Równolegle też prowadzone były czynności operacyjne, które szybko doprowadziły do wytypowania podejrzewanego. Dziś 50-latek został zatrzymany na terenie Poznania przez wywiadowców oraz policjantów z Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto.
10: W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Materiał dowodowy trafił do prokuratury. 20% wszystkich pacjentów oddziału toksykologii szpitala Raszei jest po zażyciu dopalaczy. Najczęściej są to osoby młode w wieku od 18 do 25 lat. Pacjenci bywają bardziej agresywni niż dotychczas, ponieważ ciągle pojawiają się nowe substancje lub powracają stare.
11: Dajemy sobie radę, mogę tutaj nieskromnie powiedzieć, ale mówię to nie dlatego, żeby się chwalić, tylko dlatego, że somatycznie jestem w stanie opanować pacjenta. Psychicznie i skutki, jakie to będzie wywierać, są naprawdę trudne do określenia i do jednoznacznego stwierdzenia, a będą.
10: Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego imienia Raszei w Poznaniu. Dopalacze odbijają się głównie na zdrowiu psychicznym osób.
11: To są mózgi wysuszone z serotoniny i z dopaminy, czyli potem są obniżone nastroje, lęki, nerwowość jakaś, bo brakuje mi tych neurotransmiterów, dzięki którym odczuwam radość, satysfakcję.
10: Dla osób uzależnionych od m.in. dopalaczy lub innych środków psychoaktywnych działa telefon zaufania pod numerem 800 199 990. Szykują się spore utrudnienia na S5 w stronę Gniezna. GDDKiA podpisała umowę na remont 9-kilometrowego odcinka od węzła Poznań Wschód do zjazdu w Strumianach.
12: Wymienimy trzy warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w kierunku Gniezna, czyli podbudowę wiążącą i ścieralną. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
10: Powiedziała nam Alina Cieślak z GDDKiA w Poznaniu. Całość prac ma kosztować prawie 14 milionów złotych.
12: Wykonawca rozpocznie roboty po zatwierdzeniu i wdrażaniu czasowej organizacji ruchu. O terminie rozpoczęcia, szczegółach dotyczących organizacji ruchu oraz możliwych utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.
10: Remont ma zakończyć się w pierwszej połowie grudnia. Na zmiany na ulicy Obornickiej w Poznaniu natomiast jeszcze trochę poczekamy. Zdaniem części kierowców wymaga ona pilnych prac.
13: Średnio, bardzo duże korki są.
14: Przydałby się remont?
13: Zdecydowanie i dużo dziur jest.
15: Już się nadaje do takiej regeneracji konkretnej. Jak najszybciej, tak, bo tu często jeździmy.
16: Zależne, jak się jedzie po środku, to wtedy nie, ale jak się jedzie po prawej, no to czasami się wjedzie w jakiś dół.
10: Pierwsza część drogi do skrzyżowania z ulicą Kurpińskiego miała być przebudowana do końca tego roku. Za pracę odpowiada deweloper, który jest na etapie przygotowywania projektu. Złożył jednak prośbę o wydłużenie terminu, ponieważ plan wymaga konsultacji z m.in. miejskimi wodociągami. Kolejna część drogi do wiaduktu będzie przebudowana dopiero po powstaniu tzw. Nowej Obornickiej. Obecna ulica zmieni swój charakter.
17: W takim zakresie stała się ona ulicą lokalną, obsługującą lokalny ruch, taki dojazdowy do posesji.
10: Mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. Na ten moment w budżecie nie ma jednak zabezpieczonych pieniędzy na budowę Nowej Obornickiej. 120 ze sprawdzonych schronów nie spełnia warunków obecnych przepisów. Straż Pożarna prowadzi kontrolę stanu schronień i stwierdziła już wiele uchybień.
18: Zaznajomienie się ze stanem tych obiektów schronów w zakresie ich właściwości technicznych, budowlanych, ewakuacyjnych, ogólnie warunków też przeciwpożarowych. Straż Pożarna w dużej mierze skupia się na kwestiach ewakuacyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa tych obiektów.
10: Powiedział nam Marcin Tecław, rzecznik poznańskich strażaków, a zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek nie jest zdziwiony wynikami.
19: My się spodziewaliśmy tego, że większość się nie nadaje, tylko to, co ważne, po przecinku jest, ale mogą się nadawać. I mamy wskazane, jak przeprowadzić inwestycje, żeby się nadawały. I większość z nich, z tego co pamiętam, zdecydowana większość, można ją przystosować, aby miejscami ukrycia się stały. I tak będziemy robić.
10: A nowe miejsca ukrycia są projektowane m.in. pod Politechniką Poznańską czy Teatrem Muzycznym. Ponad 5 tysięcy rozwodów w ubiegłym roku w województwie wielkopolskim. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. Sytuacja jest jednak lepsza niż w poprzedniej dekadzie.
14: To o 20% więcej niż w roku poprzednim, jednak zdecydowanie mniej niż w latach 2012-2019, gdy liczba rozwodów wahała się pomiędzy niespełna 5700, a niemal 6100 w roku 2016.
10: Mówi Arleta Olbrot z poznańskiego GUS-u. Najczęściej rozwodzą się pary bez dzieci lub z jednym potomkiem. Głównymi powodami rozstań są nadużywanie alkoholu, niewierność w małżeństwie czy różnice charakteru.
20: Kiedy para mówi o niezgodności charakterów, często za tym hasłem stoi raczej taka długotrwała, utrzymująca się trudność w porozumiewaniu się, w komunikacji, narastające konflikty, różnice, które dotyczą systemu wartości albo sposobu życia. Często jest to brak bliskości.
10: Mówi psycholog Natasza Chmielewska. Pierwszy raz najczęściej rozwodzącą się grupą wiekową były osoby w wieku od 40 do 49 lat. Do tej pory dominowała grupa od 30 do 39. Dbają o bezpieczeństwo dzieci. W Poznaniu Zarząd Dróg Miejskich kończy przygotowania przed pierwszym dzwonkiem. Urzędnicy i drogowcy dokładnie sprawdzili stan oznakowania w pobliżu szkół.
21: Na jezdniach odświeżono napisy szkoła, poprawiono widoczność znaków pionowych, a w wielu miejscach przycięto też zieleń, która zasłaniała widoczność. ZDM przypomina jednak, że samo oznakowanie nie wystarczy, bo wraz z początkiem roku szkolnego ruch na ulicach gwałtownie wzrośnie, dlatego kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, a rodzice już teraz powinni przypomnieć dzieciom zasadę bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wszelkie uwagi i usterki przy szkołach mieszkańcy mogą zgłaszać przez aplikację Smart City.
10: A informacje w tej sprawie zbierał Bartek Łojewski. Bardzo dziękuję Ci za te relacje. Palmiarnia Poznańska od dzisiaj nie jest dostępna dla zwiedzających. Rozpoczęły się prace nad gruntownym remontem budynku, który jest największym tego typu obiektem w Polsce i jednym z największych w Europie. Inwestycja będzie kosztować blisko 200 milionów złotych.
22: Główny cel to to, żeby unikatowa w skali Europy kolekcja roślin, którą tutaj zgromadziliśmy, doczekała się należytej oprawy i abyśmy nie musieli się martwić o to, że stan techniczny tego budynku zagrozi tej kolekcji.
10: Powiedziała nam zastępczyni prezydenta Poznania Natalia Werem. Wymienione zostanie m.in. przeszklenie, zmodernizowane zostaną systemy ogrzewania, wentylacji i zacieniania. Zmieni się też przestrzeń dla odwiedzających, pojawią się nowe ścieżki, przebudowana zostanie kawiarnia i akwaria. Wykonawca ma chronić rośliny w palmiarni, dodaje prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
23: I to jest wielkie wyzwanie, ale pewnie są też kary umowne za to, żeby te rośliny nie uległy zniszczeniu, stąd wykonawca będzie kierował się nie tylko tymi elementami związanymi z szybkością procesu inwestycyjnego, ale również będzie robił wszystko, żeby nic z tego dobrostanu nie zostało zniszczone.
10: Pierwsze efekty przebudowy mają być widoczne za 2 lata. Cała palmiarnia ma być gotowa jednak dopiero w 2030 roku. Poznań nie jest już najlepszym miastem do życia w Polsce według rankingu Business Insider. W zestawieniu można zauważyć spore przetasowania, a szczegóły zna Ari Habir.
24: Stolica Wielkopolski spadła w rankingu z miejsca 1 na 4, a liderem zestawienia został Szczecin, za nim uplasowały się Lublin i Łódź. Ranking bierze pod uwagę wielkość bezrobocia, wysokość wynagrodzeń, ceny mieszkań, jakość powietrza, przestępczość i dostęp do lekarzy. Szczecin i Łódź wyróżniają się wysoką jakością powietrza, dostępnością lekarzy i cenami mieszkań. W wymienionych kategoriach gorzej niż dotąd wypadł Poznań, dlatego stolica Wielkopolski spadła w rankingu. Jeżeli chodzi o to, czym oddychamy, wylądowaliśmy na 3. miejscu od końca listy miast wojewódzkich. Mamy za to jeden z najniższych poziomów bezrobocia.
10: Największe spadki w rankingu zaliczyły Rzeszów, Katowice i Warszawa, a na szarym końcu zestawienia znalazły się Gorzów Wielkopolski i Białystok. Nie złotówkami, a modlitwami jest liczona opłata parkingowa pod kościołem w podpoznańskim Skórzewie. Zakon Paulinów ustawił nietypową tablicę obok miejsc parkingowych.
25: Do 1 godziny jeden raz Ojcze Nasz. Co pan o tym myśli?
26: Krótko i na temat bzdura.
27: Bardzo dobrze. No może się w końcu powinni ludzie... Mało się modlą, tak.
28: Chore.
25: Dlaczego?
28: Nie wiem, nie chodzę do kościoła.
29: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skórzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, powiedziałem, a dobra, już tam się pomodlę.
10: Za brak modlitwy nie ma jednak mandatu, bo jak czytamy na tablicy z cennikiem, sumienie działa całodobowo.

0: Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boys bandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Perlmanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztat, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży, w pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu, mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

W 2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: don't know exactly what it means.
1: Is it love? Is it fate? Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant to be.
2: Z ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach. Ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys. W momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy Celebrity ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę. Musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.

Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym, jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Wykonawca Latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

Kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit

0: Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salme Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.
1: Lost in the music, your heart will be mine.

0: No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin.
1: Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej. Jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa. Zadebiutował mając zaledwie 5 jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie. Así es, Maria.

ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać, a to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem w wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to Be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę. All those things to you, tell me what to do.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musical Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to Musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' K z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków. Dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego, tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy,

Już zamienił taśmę. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy, przystojniejszy, bardziej utalentowany? Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob zaliczony.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
0: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
0: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
4: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
6: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
7: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
8: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
9: Dotankuję się dzisiaj.
10: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
9: Nie. Dlatego, że sąsiedzi zza Odry tankują równo na nasz koszt.
0: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
11: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy Państwo, rozumieć, że tamta Solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą Solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
0: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
12: Walczyliśmy wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
13: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku pamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
15: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
0: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
16: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
17: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
18: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
19: Ostrożności nigdy za wiele.
18: Dokładnie.
0: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji, albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem: podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
22: Rozczarowanie, gorycz, złość.
23: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
21: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie z zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
1: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
21: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący Akcji Uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
2: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
19: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować, co to są za pomieszczenia. Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
0: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączak. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
22: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać. Ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
0: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia. Miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8. rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: najlepsze.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Co dokładnie wyjaśniają śledczy, wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało, mówi Ewelina Karpińska z policji.
4: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
1: Obecnie trwa poszukiwanie napastnika.
4: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny. I to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa. I to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
1: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu doszło do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecności prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem na kryzysy w PKOL reaguje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i daje Polskiemu Komitetowi 3 scenariusze. Jednym z nich jest zawieszenie w prawach członkowskich, a o szczegółach nasze reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
6: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
5: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. To już ostatni dzień z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy na litrze, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
7: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród kierowców.
8: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
9: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
10: To tankuje się dzisiaj.
11: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
10: Nie. Dlatego, że sąsiedzi za Odry tankują równo na nasz koszt.
1: Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. A w Gdańsku odbyły się obchody 46. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania Solidarności. O znaczeniu podpisanych w efekcie tamtych wydarzeń, tzw. porozumień sierpniowych, mówił podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki.
12: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest Solidarności w wolnej i niepodległej Polsce. Ale to też pytanie, czy potrafimy dzisiaj, drodzy państwo, rozumieć, że tamta Solidarność, za sprawą której głos dostał naród polski i polscy robotnicy, dziś reprezentowana jest przez tą samą Solidarność. NSZZ Solidarność, która reprezentuje 700 tysięcy ludzi pracy w całej Polsce.
1: W trakcie uroczystości tradycyjnie otwarto bramę numer 2, a uczestnicy wspominali wydarzenia z sierpnia 1980 roku. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
0: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
13: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
1: Dodaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W Gdańsku pamiętniono też lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę Olgę Krzyżanowską. W Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. Z kolei prezydent odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności i działacza antykomunistycznego Krzysztofa Wyszkowskiego. Zwolnienia i wypowiedzenia. Szpital w Sanoku tnie koszty. Jak udało nam się ustalić, w ramach oszczędności z placówki mają odejść lekarze, którzy mają już prawo do emerytury. Jednocześnie kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Przyczyną jest m.in. tragiczna sytuacja finansowa szpitala oraz brak porozumienia z nową dyrektor. Dodajmy, że pracownikom potrącono też 30% miesięcznego wynagrodzenia.
15: Mamy do czynienia z ogromnymi problemami w postaci masowych zwolnień, co utrudnia ciągłość prowadzenia usług medycznych na terenie szpitala, a to w konsekwencji może prowadzić do totalnej zapaści całego szpitala jako jednostki, którą ciężko będzie w przyszłości odbudować.
1: Powiedział nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn. Jak przekazał nam starosta, plan naprawczy szpitala został już złożony w NFZ i w Ministerstwie Zdrowia. Powiat oraz dyrekcja placówki czekają teraz na jego akceptację. Szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych ponad 18 milionów osób z platformy medycznej.
16: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
17: Warto, ja już to zrobiłam. I namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
18: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
19: Ostrożności nigdy za wiele.
18: Dokładnie.
1: W urzędzie w Bełchatowie był nasz reporter Rafał Różycki. Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel. Przypomnijmy, do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród informacji wykradzionych. Protest w likwidowanej kopalni Wujek nie wygasa. Górnicy kolejnych zmian pozostają pod ziemią i odmawiają pracę. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń, a akcję górników nazywa nielegalnym strajkiem, mówi Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80.
20: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było dwóch prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać, choć do tego ich bardzo zachęcamy.
1: Protestujący górnicy chcą, by proces likwidacji kopalni był prowadzony w sposób przejrzysty i służył zarówno pracownikom, jak i spółce. Górnicy rozważają przeprowadzenie strajku głodowego. Niespokojny początek nowego roku szkolnego. Na dzień przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele protestowali, walcząc o podwyżki, a uczniowie domagali się zmian w systemie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
22: Rozczarowanie, gorycz, złość.
23: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
21: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie z zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
2: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
21: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący Akcji Uczniowskiej. W tym roku, 1 września, do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
1: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest około 700 tysięcy nauczycieli. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Jak wiecie z wiadomości Vox FM, kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku, mówi Sylwia Cyza-Słomska z zarządu budynku i lokali komunalnych.
3: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
1: Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
19: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować, co to są za pomieszczenia. Ja tego jeszcze nie wiem, pakuję się.
1: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Warszawa pożegnała Wandę Traczek-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o pseudonimie Pączak. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu pojawili się mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że Wanda Traczek-Stawska nigdy nie rzucała słów na wiatr.
22: Spójność, harmonia, prawda. W różny sposób można tę cechę charakteru nazwać. Ale ona jest dzisiaj bardzo, bardzo rzadka i myślę, że tym przede wszystkim pani Wanda nas ujmowała. Właśnie tym, że robiła dokładnie to, co mówiła.
1: Wanda Traczek-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Na antenie Vox FM chwilę po godzinie 8 rano. Gośćmi Wiktora Świetlika będą jutro dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski i były szef agencji wywiadu pułkownik Piotr Krawczyk. A rozmów będzie można też posłuchać na profilu Super Ring na YouTubie.

0: Dzień dobry. Panie prezesie, to pytanie do prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak to jest możliwe, że jutro początek roku szkolnego, a mamy 17 tysięcy wakatów, jeśli chodzi o pozycje nauczycielskie?
1: No, taka sama sytuacja występuje od wielu, wielu lat. To jest pochodna dwóch czynników. Po pierwsze, warunków pracy, w których funkcjonują polscy nauczyciele, i poziomu wynagrodzenia.
0: Czy to nie jest tak, że pani ministra Nowacka podniosła wam wynagrodzenia o 40%? No, tak jest wszędzie deklarowane.
1: Wzrost wynagrodzeń w roku 2024 był mniej więcej na poziomie 30-33%. I gdyby tego wzrostu nie było, to mielibyśmy sytuację, w której polscy nauczyciele zarabiają poniżej płacy minimalnej. Więc ten taki duży procentowy wzrost był konsekwencją tego, że nauczyciele polscy do roku 2023 zarabiali na poziomie płacy minimalnej bądź poniżej płacy minimalnej. W roku 2024, gdyby nie było podwyżki, trzeba byłoby płacić sporej grupie nauczycieli dodatki uzupełniające, żeby zarabiali powyżej płacy minimalnej. Więc ta dynamika procentowa może szokować, ale powtarzam, to było zasypanie dziury, fatalnej dziury, która powstała w latach 2015-2023.
0: Czy to jest prawda, że taki początkujący nauczyciel może zarobić tyle samo, co nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem dzisiaj?
1: Jeżeli miałby bardzo dużą liczbę godzin ponadwymiarowych, a nauczyciel dyplomowany tych godzin nie miał, no to taka sytuacja jest możliwa. Natomiast nauczyciel początkujący zarabia na poziomie 5300 zł brutto. W związku z tym jego różnica wynagrodzenia do nauczyciela dyplomowanego wynosi około 1600 zł. Powtarzam, gdyby pracował na dwa etaty, to pewnie taka sytuacja jest możliwa. Natomiast problem polega na tym, że ci nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego zarabiają zdecydowanie za mało, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wchodzą w te godziny ponadwymiarowe, a muszą, bo brakuje nauczycieli, to w końcówce roku wchodzą w drugi próg podatkowy i to wszystko, co jest efektem ich wysiłku zawodowego,
0: jest
1: zabierane przez podatki.
0: Panie prezesie, to w takim razie reforma 26, kolejna odsłona w tym roku, od jutra między innymi zakaz smartfonów w telefonach. To dobra decyzja?
1: Wydaje się, że to jest decyzja dobra. Można było to zrobić także rok wcześniej. Można to było zrobić, konsultując to z rodzicami, przygotowując rodziców do tego wydarzenia, nie czekać na następną chwilę. Jest to naszym zdaniem element tego nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Potrzebna, uzasadniona. Młode osoby muszą mieć czas, przynajmniej w warunkach szkolnych, na to, żeby się odpiąć od telefonu, a nie siedzieć w tych łączach internetowych od godziny, chwilę po przebudzeniu, aż do zaśnięcia.
0: No
1: i
0: właśnie,
1: bardzo zasadna.
0: Edukacja zdrowotna, obowiązkowa od tego roku, z wyłączeniem tego modułu edukacji seksualnej. To pana zdaniem dobry kierunek, bo niektórzy rodzice się już buntują.
1: To jest element pewnej hipokryzji. Rodzice mówią, że my własne dzieci w zakresie edukacji seksualnej będziemy edukować w domu, co jest nieprawdą. Dla większości rodziców jest i będzie pewnie duży problem, owa edukacja seksualna. Związek był zdania, że edukacja zdrowotna powinna wejść na trwałe, to rok temu. W całym spektrum zasięgu tematycznego stało się inaczej. Ten komponent edukacji seksualnej jest elementem dodatkowym, wspomagającym, więc ci, którzy będą tym zainteresowani, mogą to realizować.
0: No to w takim razie ostatnie pytanie odnośnie weta prezydenta Nawrockiego dotyczącego e-dziennika. Pani ministra nie kryje swojego rozczarowania i znowu wyzywa prezydenta od wetomatu.
1: Żadne weto, które funkcjonuje w edukacji, nie jest elementem pożądanym, ale w tym przypadku pan prezydent zastosował wybieg polegający na tym, że posłużył się opiniami środowisk nauczycielskich, że to było za szybko, że to było byle jak, że to było bez konsultacji. No w dużej mierze ma rację, ale powtórzę, można to było zrobić spokojniej, można to było zrobić z większym rozmysłem, szybciej konsultując, a nie czekać na początek roku szkolnego jako element wdrożenia.
0: Chciałabym, panie prezesie, tutaj wypuścić wypowiedź prezydenta Nawrockiego odnośnie tego, dlaczego zawetował tę ustawę o e-dzienniku.
2: Pilotaż ma ruszyć bardzo szybko, a cały system ma obowiązywać od września 2027 roku. Nauczyciele zwracają uwagę, że szkoły potrzebują czasu, szkoleń, odpowiedniego przygotowania. Niepokój budzi również tempo i sposób prac legislacyjnych. W ich toku zgłoszono liczne wnioski i poprawki odnoszące się do podstawowych założeń projektu, w tym kwestii dostępu, bezpieczeństwa, prywatnego sprzętu nauczycieli, interoperacyjności i pilotażu.
0: Ja cały czas zachodzę w głowę, bo tak, no każdy z rodziców wie, że jest taki program Librus między innymi, tam, że faktycznie są te oceny dostępne. Jaka jest różnica pomiędzy tym e-dziennikiem a takimi oprogramowaniami już dostępnymi?
1: Zacznę może od tego, że mamy dwa takie programy funkcjonujące w edukacji, nazwę pominę. Natomiast jeżeli rodzic chce mieć aplikację jednego i drugiego, to musi za to zapłacić. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej koszt tych aplikacji to jest około 100 milionów złotych. To jest ta kwota, która obciąża budżety rodziców, jeżeli chcą mieć aplikację na swoim smartfonie. Po drugie, ten e-dziennik miał wejść, dobrze pamiętam, chyba 22 września do systemu, czyli od 1 września nauczyciele już papierowe dzienniki, czy twoje dotychczasowe dzienniki mieli wypełnić i ten pilotaż chyba w 16 czy 18 szkołach miał się odbywać. My zwracamy uwagę na to, że po pierwsze można to było robić z większym rozmysłem, poddać do pewnej konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, wyjaśnić, na czym polega problem. Po drugie, zwracam uwagę także na to, że ten nauczyciel musi mieć swój smartfon, a każdy rodzic musi mieć aplikację M-Obywatel. Inaczej ta cała zabawa nie ma sensu, bo rodzic, nie mając M-Obywatela, nie zaloguje się do tej rządowej aplikacji. Ponadto ważne jest, abyśmy wprowadzali jednak zasady pewnej higieny pracy zawodowej nauczycieli. To nie może być tak, że my jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, bo rodzice piszą o każdej porze dnia i nocy, mają następnego dnia pretensje, że nauczyciel otrzymał wiadomość o 11 w nocy, ale nie był uprzejmy na to odpowiedzieć. Więc ta higiena, ten work balance jest tutaj niezmiernie potrzebny. Można to było zrobić wolniej. E-dziennik jest potrzebny, odciąży budżety rodziców. Jeżeli spełnimy te wszystkie elementy techniczne, to wydaje się, że to będzie dużą korzyścią dla środowiska. Ale powtarzam, co nagle to po diable. Można to było zrobić z większym rozmysłem i efekt może byłby lepszy, aniżeli mamy obecnie.
0: No, digitalizacja postępuje, tutaj nie ma wątpliwości. Polska jest w takiej awangardzie, czołówce Europy, jeśli chodzi o właśnie wprowadzanie tych rozwiązań.
1: Pani redaktor ma M-Obywatela?
0: Oczywiście.
1: No właśnie, ale nie wszyscy tego tę aplikację mają, nie wszyscy tego korzystają, a byliby zmuszeni, bo nauczyciel, żeby funkcjonować w tych e-dziennikach, musi mieć także swój smartfon, czyli ja użyczam mój sprzęt, który jest elementem mojego kosztu, do tego, żeby funkcjonowała rządowa aplikacja. Wydaje się, że jesteśmy chyba jedyną grupą zawodową, która ma obowiązek za własne pieniądze wyposażyć swój warsztat pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna grupa zawodowa była obciążona kosztami przygotowania swojego miejsca pracy, swojego warsztatu zawodowego, tak jak czyni się to w odniesieniu do szkoły.
0: No tak, na przykład lekarze mieli takie prywatne narzędzia, no, a tak się składa, że w sierpniu, na początku sierpnia, z tych prywatnych narzędzi, z oprogramowania MyDoctor wyciekły PESEL-e, w tym na przykład mój. 19 milionów Polaków zostało okradzionych ze swoich danych newralgicznych, no i tutaj jest problem. To też się podnosi kwestię bezpieczeństwa.
1: Tak, bo w tym rządowej aplikacji odpowiedzialność spadała na dyrektora szkoły. No, przy całym szacunku dla moich kolegów z kadry kierowniczej, on był odpowiedzialny za funkcjonowanie i za bezpieczeństwo tej aplikacji na swoim poziomie. No, ja nie jestem informatykiem, ale łatwo sobie wyobrazić możliwość wejścia i zhakowania tych danych, więc to by musiało być tak zabezpieczone, żeby te dane osobowe, dane wrażliwe o dziecku, o jego sytuacji, nie były przedmiotem handlu, wymiany, czasami żartów, czasami śmiechu, więc tutaj czynienie odpowiedzialnym po stronie dyrektora było elementem, który związek bardzo krytykował, wychodząc z założenia, że to najgorsze zadanie, ta wielka odpowiedzialność spadałaby na osobę, która w tym zakresie no, naprawdę jest Bogu ducha winna. Ale a propos lekarzy, jeżeli mogę wrócić, gdyby nasze uposażenie nauczycielskie były takie jak lekarzy kontraktowych, to pewnie z mniejszym bólem odnosilibyśmy się do problemu wyposażenia własnego stanowiska. Natomiast tak nieco sarkastycznie powiem, że nauczyciele płacą 32% podatek, bo są i tacy nauczyciele pracujący na dwa etaty czasami. Czasami ma półtora etatu i już od października wchodzi w 32% próg. Pośrednio finansują wynagrodzenie tych, którzy mając 14% obciążenie jako pracownicy kontraktowi, zarabiają krocie jako lekarze pracujący na kontrakcie, płacąc, powtórzę, 14% podatku, a nie jak nauczyciel 32%.
0: No właśnie, tutaj ministra Nowacka mówi, przecież premier Donald Tusk podwyższył próg podatkowy. Wy też na tym zyskacie, tak? Zwróciła się bezpośrednio do was.
1: Po pierwsze, to jest jeszcze projekt. Po drugie, ci nauczyciele, którzy są, czy byli w tym progu 120 tysięcy, oni nie zauważą w swoim budżecie jakiegokolwiek ruchu, bo to dla nich jest neutralne. Zyski kilkudziesięciu złotych dostrzegą nauczyciele, którzy wejdą w ten drugi próg 130-150, jeżeli ta ustawa w ogóle wejdzie w życie. Oni zarobią kilkadziesiąt złotych miesięcznie. No wiemy doskonale, że efekt finalny dla osób najlepiej zarabiających, bez względu na profesję, to jest 3600 złotych, więc tutaj jakby szału nie ma. Związek był zwolennikiem podniesienia progu minimum do 160 tysięcy złotych, dlatego że to dawałoby pewien oddech tym, którzy są zmuszani do pracy powyżej przepisów wynikających z karty nauczyciela. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo, natomiast są tacy, którzy muszą pracować bez mała na dwa etaty, bo nie ma kto uczyć. Więc on, mając zdecydowanie większy wysiłek, pracując przy skradą przy tablicy, czasami na poziomie 30 kilku godzin, jego tygodniowy wymiar czasu czasami sięga 70 godzin, a więc wbrew przepisom prawa, jest karany jesienią, kiedy nagle wchodzi drugi próg podatkowy, zabiera mu się 20% wynagrodzenia.
0: To dlatego właśnie dzisiaj o godzinie 11 będziecie strajkować, pikietować,
1: protestować. Tak, to będzie pikieta pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ona nawiązuje do tego, o czym Związek mówił od roku 2023, czyli do potrzeby poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli.
0: No ale właśnie pani ministra mówi, no poprawiłam wam te warunki, no przecież jest dużo lepiej, nie ma tych czarnkowych godzin, nie ma takiej ideologii rzekomo w szkołach. Dzieci, proszę bardzo, ustawa ograniczająca użycie smartfonów, ustawa ograniczająca, czy rozporządzenie ograniczające między innymi prace domowe, no przecież wszystko poszło w waszą stronę.
1: No i co?
0: No właśnie, no i co? No
1: tak, ale zwracam uwagę na to, że oczywiście przy pani ministrze Barbarze Nowackiej poprawiła się atmosfera. Ta dyskusja, która odbywała się na poziomie resortu, ma zupełnie inną temperaturę, nie masz takich emocji, ale powtórzę, przyczyna tego protestu leży po stronie, która wynika między innymi z badania, jakie Związek Nauczycielstwa Polskiego przy pomocy Uniwersytetu Warszawskiego opublikował 2 miesiące temu. Wyniki tych badań pokazują, że warunki pracy nauczycieli są dramatyczne. Polski nauczyciel na tle krajów europejskich pracuje najdłużej, ma te warunki pracy wielce, wielce dyskusyjne z punktu widzenia obowiązków leżących po stronie państwa, a jednocześnie jego poziom wynagradzania lokuje nas na samym dole Europy. Więc jeżeli mówimy, że chcemy mieć dobrą edukację, a chcemy, nie ma nikogo, kto kwestionował tezę o potrzebie budowania polskiej dobrej edukacji w polskiej szkole, no to musimy także godziwie wynagradzać tychże nauczycieli. Powtórzę, nauczyciel zarabiający 5300 zł jako, przepraszam, jako kwotę wyjściową, to nie jest element, który przyciągnie młodych ludzi do zawodu. To są także sytuacje, w których młody człowiek 1 września wchodząc i widząc swoją pierwszą pensję, gdzie dostaje na rękę tam około 4000 zł, natychmiast odchodzi z tej pracy. Zwraca te pieniądze i odchodzi.
0: No ale w ramach tej reformy 26 na przykład są finansowane studia podyplomowe. Za darmo może taki nauczyciel sobie podnieść no tak. Kompetencje.
1: No zgoda, tylko że...
0: Ma wakacje wolne. No to zazwyczaj...
1: Nauczyciel nie ma wakacji, nauczyciel ma urlop w wymiarze opisany w ustawie Karta Nauczyciela, wakacje mają dzieci. Natomiast my nie kwestionujemy tego, że sporo zadziało się od roku 2023 do chwili obecnej, ale przypomnę także deklarację pani minister, że po tej podwyżce 33% ze stycznia 2024 w kolejnych latach będziemy starali się realizować może nie w takim wymiarze, ale równie obficie. Natomiast kolejne wydarzenia pokazały, że nasze wzrosty wynagrodzeń są na poziomie waloryzacji. Gdyby, i o tym Związek mówił, gdyby rząd co roku dokładał po te 6-8% do naszego wynagrodzenia, dzisiaj mielibyśmy spełnione kryterium opisane w inicjatywie ustawodawczej przygotowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, która to inicjatywa mówi, że nauczyciel powinien, jego wynagrodzenie powinno być na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Jego wynagrodzenie zasadnicze. Dzisiaj nauczyciel, ten, który ma najwyższy stopień awansu zawodowego, zarabia 6 chyba 6 zł. Do tego dochodzi 20% dodatek stażowy, a więc jego wynagrodzenie brutto to jest 7200 zł. Średnie wynagrodzenie w kraju oscyluje na poziomie prawie 10 tysięcy złotych. Więc mamy do czynienia z osobą, która ma wyższe studia, czasami kilka fakultetów, ma masę kursów przygotowawczych i nie jest w stanie bez dodatkowego zatrudnienia, powtórzę, bez dodatkowego zatrudnienia zarabiać na poziomie średniego wynagrodzenia w kraju.
0: Zwiększyły się subwencje na Ministerstwo Edukacji, tak? Dzisiaj się nazywa to Ministerstwo Edukacji. Przypominamy, że na początku 2024 roku była zmiana, rozdzielenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Wyższej na dwa zupełnie osobne byty. No i tak, subwencja w 2023 roku, czytam, 65 miliardów, dzisiaj to ponad 100 miliardów.
1: No nikt tego nie neguje, tutaj nie dyskutujemy o faktach, bo są...
0: Czyli tak, więcej jest na oświatę.
1: Tak.
0: Nauczyciele dostali podwyżki. Nauczyciele dostali między innymi odciążenie, bo zmieniła się podstawa programowa, zostały odciążone te chyba najtrudniejsze takie lata.
1: O tym, czy to zostało zrealizowane, to przekonamy się pojutrze, dlatego że to budzi pewne nasze obawy, bo ta reforma Kompas jutra wchodzi w pierwszej i w czwartej klasie, a apelowaliśmy o to i to było przekonanie całego mała społeczeństwa, żeby odchudzić podstawę programową na tyle, żeby dać więcej czasu nauczycielom na rozmowę z dzieckiem, więcej czasu na zupełnie inne reakcje między tymi dwoma stronami biurka.
0: Czyli wasze postulaty są słuchane.
1: O tym, jak to będzie w praktyce wyglądało, przekonamy się na bieżąco, dlatego że nauczyciele w wielu wypadkach, wczoraj miałem okazję spotkać się z nauczycielami z Łukowa, również twierdzili, że w tej dyskusji, która dotyczyła Kompasu jutra, ich nie było. Nie dlatego, że nie chcieli. Nikt ich o to nie pytał, nikt im nie przedstawiał założeń, nikt nie konsultował tego z nimi, mówiąc, że przecież wy będziecie realizatorami tejże reformy. Reforma budowana w gabinecie któregokolwiek ministra, bez poparcia, bez przekonania i bez akceptacji tego środowiska nie uda się. Myśmy wiele razy mówili, choćby w kontekście tej deformy Anny Zalewskiej, że jeżeli nie przekonamy nauczycieli do potrzeby poparcia tejże reformy, to ta reforma będzie realizowana w sposób taki kadłubowy. Owszem, będziemy robili to, co wynika z przepisów prawa, ale tutaj entuzjazmu, chęci, zapału do tego nie będzie. I jak nauczyciele przyjmą zmiany w Kompasie jutro, no będziemy dowiadywali się we wrześniu, w październiku, wtedy, kiedy to rzeczywiście zaistnieje w placówkach. Ale pani redaktor powiedziała o wzroście nakładów. Nie polemizujemy z tymi faktami. To jest prawda, nakłady rosną, ale była też inflacja i to znacząca. Były też zwiększone wydatki organów prowadzących na utrzymanie szkół w tej części, która dotyczy tego komponentu. Kiedyś to była subwencja, teraz to jest finansowanie według trochę takiej zasady marksistowskiej, każdemu według potrzeb. Natomiast gro tych wydatków idzie na wynagrodzenie nauczycieli. W związku z tym, jeżeli mówimy, że płace nauczycieli to jest mniej więcej 90% kosztów, a my mówimy, że zarabiamy tyle, ile zarabiamy, to widać wyraźnie, że to są zdecydowanie za małe nakłady na to, żebyśmy mogli powiedzieć tak, inwestujemy w polską edukację, bo to jest jedna z najważniejszych dziedzin życia społecznego. Bezpieczeństwo tego kraju, jego rozwój, jego potencjał, jego aspiracje zależą od edukacji.
0: Panie prezesie, ja powiem tak. Mieszkałam za granicą i mam porównanie odnośnie stanu takiej ogólnodostępnej wiedzy, takiej podstawowej wiedzy pomiędzy na przykład absolwentem szkoły podstawowej, liceum w Wielkiej Brytanii, a w Polsce. Jest wielu studentów polskich na zagranicznych uczelniach i oni naprawdę startują z wysokiego C. Polska szkoła to jest dobra szkoła i to widać we wszystkich rankingach. To jest darmowa szkoła, to jest dobra szkoła. Czyli ewidentnie to wszystko funkcjonuje.
1: Dzięki komu? No, na pewno nie dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej, bo gdyby pani minister naprawdę chciała to, o czym pani mówi, realizować własnymi siłami, tych sił by brakło Herkulesowi. Każda reforma, każda zmiana, to, co się dzieje w praktyce szkolnej, jest efektem pracy nauczycieli. Tysięcy nauczycieli.
0: Dlatego ja chcę zapytać o to, że dla państwa jest odchudzenie tego olbrzymiego, zwłaszcza dla małych dzieci, zasobu wiedzy do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie. Prace domowe zostały usunięte dla najmłodszych, nie mogą być oceniane, dla tych nieco starszych są w pewnym tylko wymiarze też ograniczone. My słyszymy cały czas o zmianach, że tutaj lista lektur się zmienia, tutaj będzie na przykład zamiast biologii, chemii, fizyki będzie przyroda w klasach 4, 6, 7.
1: Tak, ona będzie wchodziła sukcesywnie.
0: Sukcesywnie. Że mamy na przykład edukację obywatelską teraz zamiast WOS-u, mamy edukację zdrowotną, mówi się o edukacji medialnej. Znaczy, ja się zastanawiam, na ile to, co dla państwa jest korzystne, bo odciąża was i tą wasz trud, który przez ostatnie dekady był widziany, nie odbije się niestety na poziomie wiedzy tych naszych małych pociech.
1: Dobrze, że pani powiedziała, czy tylko próbowała dokonać pewnego porównania między polską edukacją a edukacją krajów zachodnich, dlatego że my funkcjonujemy w pewnym takim stereotypie, że ta polska szkoła uczy źle, że uczy w sposób kostyczny, że nie uczy tego, co jest potrzebne. Badania niektóre to pokazują, tylko że jak przychodzi co do czego, to absolutnie nie mamy powodu do wstydu, jeżeli chodzi o relacje dotyczące tej wiedzy ogólnej między polskimi uczniami a uczniami krajów OECD, bo badania PISA w tej grupie się skupiają. Natomiast na pewno jest jakby inny kontent tych umiejętności praktycznych, które uczniowie krajów innych krajów posiadają. Natomiast ta wiedza teoretyczna w polskiej szkole dominuje i stąd między innymi zmiany idące w kierunku pracy metodą projektów.
0: Ale po co zmieniać coś, co funkcjonuje i coś, co działa?
1: Marszał tu uznał, że ta stricte teoretyczna wiedza musi być obudowana w umiejętności praktyczne. Ja jestem sam generalnie zainteresowany tym, żeby ta szkoła dawała większe przygotowanie do takiego codziennego funkcjonowania otaczającej nas rzeczywistości, aniżeli skupiała się na elementach stricte teoretycznych.
0: Ale czy naprawdę ministerstwo chce to osiągnąć poprzez usunięcie prac domowych ze szkół?
1: Prace domowe zostały, decyzja o usunięciu prac domowych, czyli ograniczeniu, bądźmy precyzyjni.
0: Dla najmłodszych dzieci usunięcie prac domowych.
1: I to ograniczenie prac domowych było decyzją będącą pochodną takiej decyzji politycznej pana premiera, to rzeczywiście nauczyciele dosyć krytycznie, żeby nie powiedzieć bardzo krytycznie się do tego odnieśli, dlatego że praca domowa spełnia funkcję uzupełniającą, funkcję też budowania pewnej samodyscypliny, odpowiedzialności, samodzielności w tym zakresie i to, co zadziało się wraz z tym hasłem kończymy prace domowe, było złe. I to myśmy bardzo krytycznie do tego się odnieśli. Nauczyciele w sposób praktyczny do tego podchodząc, próbują to realizować w oparciu o swoje wizje, pewną koncepcję wykorzystywania pracy domowej jako elementu takiego dydaktyczno-wychowawczego. Ta praca ma dziecko nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów także. Natomiast to, o czym pani mówi, wymieniając cały ten bagaż różnego rodzaju działań, skłania do zadania pytania, jak daleko w tych zmianach polska edukacja zaszła i jak wielkie obciążenie spada na szkołę. My jesteśmy w ustawicznym tyglu zmian. Od kiedy ja pamiętam, ta szkoła przechodzi stały, taki konsekwentny proces przebudowy, raz lepiej, raz gorzej, tylko że to dzieje się kosztem dobrostanu dzieci i dobrostanu nauczycieli. Zmiany, które zachodzą, muszą sobie wcześniej zadać osoby decydujące o tych kierunkach zmian, na ile one są potrzebne, na ile to jest działanie troszeczkę pod publiczkę, na ile te działania są niezbędne z punktu widzenia postępu i rozwoju cywilizacji. Natomiast wydaje się, że nie bierzemy pod uwagę, a szkoda, a i powinniśmy brać pod uwagę właśnie ten dobrostan środowiska nauczycielskiego, bo wypalenie zawodowe, zniechęcenie, wręcz niechęć do podejmowania czynności wynikających z przepisanych zadań jest elementem bardzo, bardzo widocznym w szkole.
0: No i tutaj dlatego pani ministra Nowacka wychodzi i w ostatnim udzielonym wywiadzie Telewizji Polskiej mówi, że rodzice są zmorą szkoły. Wy jesteście wypaleni, wy macie problemy przez rodziców, tak twierdzi pani ministra.
1: Może nie jest to jedyny czynnik, natomiast na pewno szkoła nie funkcjonuje w próżni.
0: Ale czy pan się zgadza z tym twierdzeniem, że rodzice są zmorą nauczycieli i szkoły?
1: Ja bym aż tak bardzo tego radykalnie nie ujmował, natomiast na pewno rodzice są problemem. I to nie ulega wątpliwości.
0: Co to znaczy rodzice są problemem?
1: Dlatego, że jeżeli rodzic chce współpracować ze szkołą w interesie swojego dziecka, to ta współpraca musi zakładać pewien element partnerstwa, świadomości zadania, jakie spada na rodzinę, odpowiedzialność, jaką rodzina z tego tytułu ponosi, a nie oczekiwanie, że nauczyciel załatwi to wszystko za szkołę. Nauczyciel poza dydaktyką dzisiaj wychowuje, uczy, jest psychologiem, terapeutą, rozjemcą konfliktów rodzinnych, ba, w wielu wypadkach jest niestety zmuszany przez rodziców do uczestniczenia w tych mało sympatycznych zdarzeniach, wtedy kiedy rodzina jest skłócona i walczy o dziecko. I to nie jest rola i zadanie nauczyciela. Więc wydaje się, że jeżeli rodzice, ci, którzy oczekują, że szkoła tylko zdejmie z ich barków obowiązek, jeżeli taką postawę prezentują, rzeczywiście są problemem.
0: I w wielu roszczeniowość?
1: Roszczeniowość, w wielu wypadkach dążenie do tego, że moje dziecko musi mieć jak najlepsze oceny, pani musi temu dziecku tę ocenę postawić, czy skargi na rodziców. Proszę zwrócić uwagę na to, że kilkakrotnie wzrosła liczba skarg do rzecznika dyscyplinarnego. To nie jest efekt tego, że nauczyciele gorzej pracują. To jest efekt pewnej jakby zachłanności, takiej agresywnej postawy wielu, wielu rodziców, którzy każdy najdrobniejszy czyn nauczyciela wymierzony, zdaniem rodziców, w ich dziecko traktują jako powód do skargi i wnoszą skargi do kuratorów oświaty.
0: No bez wątpienia rodzice najbardziej są zaniepokojeni, mówię o tych takich głosach, które się pojawiają w przestrzeni, tak, opinii publicznej, czyli edukacja zdrowotna i to, że nasze dzieci są, cytat, indoktrynowane.
1: Przepraszam, że przewracam oczami.
0: No ale episkopat Kościoła katolickiego w Polsce się sprzeciwił. Po pierwsze, panie prezesie, były dwie lekcje religii, teraz jest tylko jedna. Teraz, od tego roku, od jutra, będzie ta lekcja albo na początku, albo na końcu, tak żeby jeszcze zachęcić tego młodego człowieka, żeby nie chodził na te lekcje religii. Edukacja zdrowotna zawiera w sobie moduł, w którym nie ma jasno powiedziane, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny. No niektórzy są zaniepokojeni.
1: No ale to nie jest zadanie związku zawodowego, ani nie jest problem związku zawodowego, dyskutowanie o tym, w jaki sposób ujmowane w aktach prawnych są te problemy, o których pani mówi. Ja jestem zwolennikiem tego, aby edukacja zdrowotna dawała pełne przygotowanie w całym szerokim spektrum wiedzy wynikającej z edukacji zdrowotnej w szkole.
0: Ale nie pełna zgoda. Tylko co jeśli polska szkoła jest przedmiotem walki politycznej i indoktrynacji. Za czasów ministra profesora Czarnka mieliśmy wajchę bardziej więcej historii, historię i teraźniejszość. Mieliśmy szkołę jako no trochę taką w czasach minionych.
1: Szkoła zawsze była od czasu starożytności elementem wykorzystywanym w takich walkach czy elementem dyskusji politycznej.
0: Kształtowania przyszłych tego, wyborców, powiedzmy to wprost.
1: Kto sprawował władzę i w czyim interesie ta edukacja była realizowana.
0: No dobrze, ale to teraz tak. No, z całym szacunkiem, ale może zadam panu takie dwa pytania. Po pierwsze, obozy koncentracyjne w Polsce w latach 1939-45. To były polskie czy niemieckie obozy?
1: Nazistowskie obozy koncentracyjne. To jest rzecz...
0: Bardzo dobrze.
1: Jak się... Nie polemizuję.
0: Forma...
1: Za wyjątkiem osoby, która ma zupełnie inne poglądy, która nadal chodzi bezpiecznie po ulicach, bo jest przedmiotem adoracji wielu, wielu tysięcy obywateli.
0: Nie rozumiem, do kogo pan pije. Forma żeńska od słowa gospodarz to...
1: Pani redaktor, ja rozumiem, że pani nawiązuje do tego przejęzyczenia pani ministra. Ja nie jestem...
0: Ale nie, wie pan, to jest wiele przejęzyczeń. Ja z całym szacunkiem, ale jeśli mamy ministrę, to już swoją drogą jest też oznaka czasu, ministrę edukacji, która po pierwsze myli obozy koncentracyjne, po drugie, zamiast użyć słowa gospodyni, używa słowa gospodarka, no to ja naprawdę, ja chcę po prostu normalności dla mojego dziecka w tej szkole. Czy ja chcę aż tak dużo?
1: Ta szkoła jest normalna, ponieważ pani minister, że przy rodzaju męskim pozostanę, jeżeli nawet popełnia jakieś gafy językowe, to nie ma to wpływu na codzienną, bieżącą pracę nauczyciela. To jest przedmiot zainteresowania dziennikarzy. Jeżeli pani redaktor chce na ten temat rozmawiać, proponuję zaprosić panią Barbarę Nowacką. Ja nie czuję się w obowiązku wyjaśnienia czy tłumaczenia kogokolwiek z urzędników administracji edukacyjnej.
0: Ja nie chcę, żeby pan kogokolwiek tłumaczył, tylko mi chodzi o to, czy po prostu ta polska szkoła może być normalna. To znaczy, żeby dzieci chodziły do tej szkoły, żeby dzieci się uczyły w tej szkole. Żeby nie było tak, że kiedy mamy na przykład maj i przychodzi do matur, a potem w sierpniu są poprawki, to się okazuje, że 20% maturzystów nie zdało matematyki i poziom wiedzy naszych dzieci jest coraz niższy.
1: Czekamy z zainteresowaniem na kolejną edycję badania PISA. To ostatnie pokazało, zresztą we wszystkich krajach, nawet w tej pomnikowo prezentowanej Finlandii, że następuje spadek wiedzy. Natomiast z zainteresowaniem będziemy czekali na kolejne badania. Tyle tylko, że to jest w jakiejś mierze element tego, o czym myśmy mówili. Jest potrzeba zmiany podstawy programowej, jest potrzeba odchudzenia tej podstawy. Polskie dzieci dosyć krytycznie oceniają polską szkołę. Natomiast to jest zadanie resortu edukacji. Nie ulega wątpliwości, że na efekty tej pracy czekamy. Natomiast praca setek tysięcy nauczycieli powoduje, że my z dumą, satysfakcją mówimy o wynikach polskiej szkoły, o tym, że polscy studenci są rzeczywiście bardzo dobrze przygotowani, tylko problem polega na tym, że finansowanie choćby nauki i szkolnictwa wyższego w warunkach polskich jest promilem tego, co wiele uczelni prywatnych na Zachodzie finansuje w odniesieniu do choćby jednego uniwersytetu. Poziom nakładów na edukację jest zdecydowanie za mały w stosunku do oczekiwań społecznych i roli i aspiracji, jaką ma edukacja jako najważniejsza dziedzina życia społecznego.
0: Ja po prostu tutaj, wie pan, nawiązałam do tematu pani minister, bo chodzi o to, że przykład idzie zawsze z góry i myślę, że kiedy młodzi ludzie widzą pewne... No właśnie, jak to nazwać, lapsusy językowe, nawet zakładając dobrą wiarę, to jeszcze inaczej może. Ile lat pan jest prezesem z tego Związku Nauczycieli Polskich?
1: Od roku 1998.
0: 30...
1: No nie ma jeszcze 30 lat.
0: 28 lat, okej.
1: Okay. No super. Matematykę no to... pani miała naprawdę na dobrym poziomie.
0: Mam jedną obawę, bo w świetle tego, co powiedziała pani ministra Nowacka na kampusie Polska, jest pan starym dziadem. który powinien odejść.
1: Nie czuję się takowym.
0: Bo tak powiedziałaś, kiedy przyszły do polityki, żeby te stare dziady mogły odejść.
1: Wydaje mi się, że po pierwsze moja relacja z panią minister nie upoważnia mnie do tego, żebym w jakichkolwiek dywagacjach z panią minister brał udział poza tymi, które obowiązują mnie jako prezesa Związku Zawodowego, z czego korzystam.
0: A nie czuje pan na przykład takiej presji, że może warto oddać ster komuś młodszemu?
1: Panie redaktor, o tym, kto zostaje prezesem związku, decydują działacze związkowi w 3-stopniowych wyborach. To nie jest tak, że zaczyna się zjazd i ja jestem osobą, która na ten zjazd jest przeniesiona w teczce. Nie. Najpierw trzeba przejść wybory na dole, co jest elementem najtrudniejszym, bo tam najczęściej te skreślenia występują. Potem są wybory na poziomie 16 województw i dopiero zaczyna się zjazd. Ale jeżeli pani już do tego wątku nawiązuje, to chcę powiedzieć, na ostatnim zjeździe miałem chyba największy odsetek głosów poparcia, jeżeli chodzi o moje funkcjonowanie w tym środowisku.
0: No i dokładnie to jest to, jak człowiek tylko i wyłącznie czyta literaturę światową, kiedy studiuje na przykład systemy zagraniczne, to widzi, że doświadczenie to jest zasób. W Chinach, żeby zostać ministrem, trzeba najpierw być pracownikiem szczebla samorządowego, potem piąć się wyżej, mieć minimum 60 lat, żeby coś osiągnąć. A w Polsce, i to chcę, żeby to wybrzmiało, że no jest taka presja, że zastąpmy tych ekspertów, no pan jest bez wątpienia ekspertem w swojej dziedzinie, młodszymi. Czy panu się to podoba, że na przykład jest takie ogólne postrzeganie na przykład starszych nauczycieli, na zasadzie, że dobra, żeby tam sobie odeszli, bo oni nie rozumieją tych współczesnych nowych czasów. Nie ma takiej presji.
1: Być może są takie szkoły, gdzie takowa presja występuje, ale zwrócę uwagę na to, że to jest działanie kontrproduktywne, dlatego, że mamy w systemie mniej więcej 60 tysięcy emerytów. Gdyby oni podjęli decyzję, obrażeni czyjąkolwiek wypowiedzią, że odchodzimy z pracy, system nie istnieje. Bez pracy emerytów nie istnieje także edukacja choćby w Warszawie. Jeżeli my dzisiaj, posiłkując się jakimiś negatywnymi opiniami dotyczącymi środowiska nauczycielskiego, powiemy, że pozbądźmy się z pracy nauczycieli, którzy mają powyżej 60 roku życia, to śmiało możemy powiedzieć, że nie będziemy mieli kim uczyć. Średnia wieku nauczyciela w Polsce to jest 50 lat. Mamy lukę pokoleniową. Polscy nauczyciele, ci najmłodsi, to jest około 3% na poziomie 20 kilku tysięcy. Mamy najmniej liczną grupę młodych nauczycieli, więc nasza edukacja bazuje na tych osobach starych, przepraszam za określenie, doświadczonych, osobach, które mają PESEL inny, aniżeli te, które wchodzą do zawodu, czy wejdą do tego zawodu 1 września. Ale to jest także istotny problem w kontekście demografii i wyzwań, jakie stoją przed kadrowymi problemami polskiej szkoły, a o tym się też póki co poza Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie mówi.
0: To na koniec tego naszego spotkania jeszcze ostatnie takie pytanie. Weszła 2 lata temu zmiana, to znaczy, że dzieci pochodzenia ukraińskiego muszą stacjonarnie w tych szkołach polskich się uczyć, już nie zdalnie. Jakie sygnały od nauczycieli w Polsce do pana docierają? Jak wygląda dzisiaj nauka takiego ukraińskiego dziecka w Polsce?
1: To jest problem.
0: Zwłaszcza, kiedy jest ta nagonka, ogromna nagonka polityczna na ludzi pochodzenia ukraińskiego.
1: To jest problem i ja, korzystając z obecności państwa, chciałbym zaapelować o to, abyśmy te dzieci ukraińskie w tej całej złożonej, dramatycznej sytuacji objęli taką szczególną ochroną. Nie może być sytuacja taka, że to dziecko, pomijając swoją sytuację rodzinną, polityczną, ojczyźnianą i tak dalej, jest jeszcze przedmiotem nagonki w polskiej szkole.
0: A jest przedmiotem nagonki.
1: Bywa i taka sytuacja. Media,
0: takie głosy się pojawiają.
1: Nie ze strony nauczycieli, raczej ze strony rówieśników, tych, którzy karmieni są tego rodzaju ksenofobicznymi wypowiedziami antyukraińskimi. To się przenosi na podwórko, to się czasem przenosi na place zabaw, ale szkoła jest w tym momencie najbezpieczniejszym miejscem funkcjonowania tej społeczności. Owszem, ich byt jest dosyć trudny, dlatego że mimo dużych takich korelacji językowych, to są jednak dzieci, które mają po pierwsze inny system nauczania. Ukraina o rok wcześniej zaczyna edukację. Po drugie, to są dzieci czasami mające trudności językowe, mające także trudności natury wychowawczej, ale to, że dajemy sobie z tym radę, jest ogromną zasługą nauczycieli. Efektem ogromnego wysiłku mojego środowiska, za co wszystkim należy bardzo serdecznie podziękować.
0: Czy dzieci ukraińskie się dobrze asymilują w Polsce?
1: Dzieci ukraińskie się bardzo dobrze asymilują. Oczywiście jak w każdym środowisku, a trudno, żeby to dziecko chodziło, przepraszam, z brewiarzem po korytarzu i nie rozrabiało czasami, ale nie ma sytuacji, które by wskazywały na to, że są problemy natury wychowawczej tylko i wyłącznie dziećmi ukraińskimi.
0: To też tak na koniec chciałam, żeby to wybrzmiało, bo myślę, że to jest ten temat, który no jest bardzo na czasie. Dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był moim
1: Państwa gościem. Dziękuję, jeżeli mogę. Wszystkiego dobrego życzę uczniom, nauczycielom, spokojnego kolejnego roku szkolnego.
0: Bardzo dziękuję. To był program Ósma Runda. Karolina Wojczkowska się żegnam. Do widzenia.